Academic Radio Campus.

Wiem, że problemy masz własne. Nigdy nie identyfikuję się z miastem, bo zasady wydają mi się być straszne. Wszystko wokół mnie jest takie brutalne, a moja kondycja by czuć

0: Czy często pan się kochał w życiu?
1: A co to znaczy kochać?
2: Kiedy się czuje pociąg fizyczny, to nie jest miłość.
0: Miłość to pożądanie czyjejś duszy.
3: Męczą mnie zbyt długie kolejki, zbędne aferki. Jak wyrzucamy plastik, to w odpowiedzi

0: Desperacko.
1: Zwariowałem do reszty, przez to od reszty odstaję.
0: Ona zawija banknot z tak pierdolną gracją, że pewnie będzie dane nam wynająć apartament. Jeśli nie wiesz, gdzie masz iść, idź naprzód. Nie masz komu oddać serce, oddaj miastu. Coraz częściej, bracie, mówię, że jest pięknie, choć nie wiem, gdzie mam.

0: potem odbijam, to czwarta ściana, poszła mi szczyba. Roadie bija, głowa odczynia, chronię szyję, wszystko odbijam. Od wszystkiego odbijam.
1: Zero gry i ciągle praca, nieszczybanie jaca, nieszczybanie jara też. Jutro znowu pada deszcz, studni będziesz sam na dnie. Uwypuklony każdy lęk, powiesz o sobie, powiem ci o mnie. Powiedz, że boli, zaboli cię łeb, a to nie kres. Mimo, że wschodzi ono, powoli, powoli bardzo. Mordę odkrywasz za bardzo zasłoń, robicie bagno w sumie. W sumie ja też, krzyżak tańczy różne się.

powiedzieć, że bezpieczeństwo, a za dwa lata, w ogóle już za rok, będziemy zmieniać obuwie szkolne. Dalej. Picie alkoholu, czy nie daj Boże, waszego ciała, a także przychodzenie do szkoły niesie za sobą bardzo ostre konsekwencje. Może być skreślone.

bezpieczeństwo, nie próbować nawet w żaden sposób okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom szkoły. Od 13 do 18 osobiście odpowiadam za brutalne zachowanie połączone z naruszeniem nietykalności osobistej.

Państwo. I życzę Wam, żeby ten i kolejne się z różnymi swoimi problemami organ. I jeszcze raz przypominam, czyli żeby przyjemnością.

0: Radio Campus.
1: Wczoraj umarł mi na rękach starszy obcy pan. W centrum miasta każdy zerkał, a nie podbił sam, bo każdy dba o własny kącik, własny kosmyk włosów. A świat jest szorstki dla takich jak my. Mam kilku broskich, parę szoris, za nich skoczę w moszpit. Żyję pośród bloków, gdzie nie znają smaku ostrych, ale znają smak życia, bo życie to są częściej wstrząsy, więc sporo jest na mieście kosmyk.

My na szyi mielibyśmy spluwy. Wszyscy moi bliscy dawno sobie gdzieś już poszli. Od kołyski stałem zawsze tylko w cieniu siostry. Kupiłem nową skórę, bo w swojej się czułem gorszy. Mówię to z bólem, chociaż rany dawno się już zrosły. W oczach gościa z pierwszej linii nie widziałem życia. I zanim się zamgliły, chwycił rękę, mówiąc mi: oddaj moim wnukom rower, bo nie wrócę dzisiaj. I dzięki, że człowiekiem byłeś chociaż parę chwil. A może

Molestował nam kolegę, rocznik 8-7. Całe dnie na drzewie mu pod klatką drzemy się, by umarł w biedzie, by nie znalazł miejsca w niebie. O ile taki jest, bo sam nie jestem pewien, może w życiu mamy tylko siebie. Co niedzielę wkłada gardziel pod patenę, jego brat też w ławce, ale gra w grę, że nic nie wie. Bo to te dzieci z tamtych mieszkań, a tam już nikt nie patrzy, a tam nikt nie pamięta o tym, że to ślad na zawsze. Bo nikt nie słucha, gdy się krzyczy, bo każdy ma swój kredyt starą, którą zdradza, albo psa na smyczy. Bo każdy jest, jak zaraz wezwę pomoc. I tak nam się tu uszczupliło grono. W naszych głowach była wtedy chyba tylko zemsta. Nie może być, że przejdzie bokiem, musi lać jak z cebra. Ten drugi brat otworzył okno z ostatniego piętra i nam się chyba uszczupliło dwóch. I patrzyliśmy, jak spadł nagle na boisko na dół z wypiekami, jakbym ukradł kablem RTL sąsiadom. A potem każdy biegł przed siebie tak daleko, jak dał radę. Umyłem w domu ręce na wszelki wypadek. A może

W środku nocy ja znów przyznam się, że tęsknię i że szkoda, że zabrakło mi odwagi chwilę wcześniej. Bo jestem tylko tak z doskoku, patrzę na ciebie co dzień, choć widzę cię raz do roku. Zabrałem wtedy tamten rower, z domu ci napisałem, że umarł mi właśnie człowiek na ręce. Ty powiedziałaś mi, że więcej już nie mogłem zrobić, a może właśnie k***a o to chodzi.

powoli kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę w mojej wtórne miny kierowców rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów z

jadam przecier z owoców, kiełki, tofu, czosnek, kapsułka.

jesteśmy Oyster. Tym dałem sobie pierwszy deadline, który uderzył w osiedla. Tak samo w nonszalancko jak moje flow dziś od stopy do werbla. A za tutem w jednym teamie gramy do dziś w całą tą gierkę jak w debla. Od czarnego swingu tak ksywa nie zginie, dopóki nie damy po heblach. Dziś go przedstawiać nie muszę. Od pierwszego

głosów z przeszłości odbijają się w mojej głowie. Zaciskają gardło moje piersi, krzyk, a moje ciało drętwieje jak styk nocy beton. Mówią mi, nie jesteś dobry, jakbym był jakimś potworem. Kiedyś nosiłem wszystkie kolory.

Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż

0: Nad jeziorami puste plaże milczą. Ostatni turnus był dekadę temu. Rozpruta siatka, pogubiony ping-pong. Kajaki w tatarakach giną w cieniu. Woda jest dobrym przewodnikiem, popatrz, jak spokojnie gra światło wody. Lecz nie ma już nikogo, kto pokocha te kiczowate wschody i zachody.
1: Wczoraj, jakoś po południu.

0: Jo.
1: Siema, siema mordo. No, no dzwonię, bo znowu się bez sensu pokłóciłem. Wyszedłem, przesnąłem drzwiami. Po prostu teraz mieszkam na Marsie od pół roku. Nie wiem w ogóle jak gadać, nie wiem czy gadać. W ogóle nie mam już z kim o tym porozmawiać. Mordo, jesteś ostatnią osobą. Powiedz mi po prostu, jak gadać z dziewczynami. Jakby, chyba, powiedz mi.

Mam już baki pełen kołczan, baków pełną podłogę, zmiotę. Chcę mieć cichy silnik, a nie co warkocze. Zdrowy duchem zależy, do góry brzuchem solecę, do góry z buchem i

0: nowych maniery. Czy to jeszcze ludzie, czy trymery? Czy są w mojej dykuje, czy w kieszeni?
1: Chciałbyś pogadać, to plączesz im języki. Chciałem ważne, że są pięknie i lśnią. Chyba im trzeba pomóc.

0: same sztosy.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacji.

0: nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże! Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki w ogóle?

0: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
1: A w Brykomanie sprawdzałeś?
0: No nie, ale...
1: Ale co?
0: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
1: A to zobacz ten.
0: No rzeczywiście.
2: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
4: Reklama.
5: Radio Campus.

0: budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz, budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
1: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

0: z tobą, Krzysiula.
1: Nie, chyba rzeczywiście może rozwiązanie ty masz, jest tylko jedno.
0: Że masz jedno płuco.
1: Tylko jedno jest rozwiązanie. Po pierwsze, ty na pewno masz większe płuca.
0: Ale to ja nie mam prawa mieć większe płuc od ciebie.
1: Masz, od pływania częstego, bardzo częstego pływania.
0: A to nie zmniejsza, myślisz?
1: Myślę, że rozluźnia, rozciąga.
0: No to zapraszamy w takim razie przed lokal i zaraz poprawimy wejście.
1: Dobra, spójrzmy, ale nie, ja naprawdę ćwiczyłem, już jestem, ja się chyba poddam po prostu.
2: Może i tak.
1: Ty, zobacz, i tak chyba jest nieźle. No słuchaj, no jest naprawdę nieźle. Czyli, dobra, to cofam to. To ćwiczenia pomagają, ale muszę wykonywać je dłużej.
0: Ale w ogóle, ja też chyba nie mogę na ciebie patrzeć. W sensie nie, że zawsze, tylko tak jak ty to robisz. Bo szanowni państwo, on, oczy zamknięte, prawie nosem ten mikrofon, to jest takie... jak jakieś takie om tybetańskie. O, może powiedzieć robić om.
1: No może w tym kierunku, bo oni potrafią długo to robić, no. I no potrafią oddychać w trakcie tego.
0: Bo oni omują, a nie jołują.
1: No, tak.
0: Omuj, nie jołuj. W innym języku zaczęliśmy gadać od samego rana. Dzień dobry.
1: Tak, to znowu my i pozostaniemy do państwa dyspozycji do około godziny 10. Polecamy państwu zostać, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem.
2: To wszystko pójdzie zgodnie z planem. Co mamy, jeśli się nie pójść zgodnie z planem?
1: Na przykład zaśpi, bo to też może się
0: zdarzyć.
1: No
0: to się dołączy później. To jest taki gość, że przerwiemy audycję, by nadać specjalny komunikat.
1: No to prawda. Maciek Adamczyk.
0: I chciałbym kiedyś w ogóle przerwać audycję, nadać specjalny komunikat. Tak, żeby ktoś tutaj wpadł, nie wiem, Wojtek Rodek, nie? Mówi, musicie przerwać i podać informację i na kartce, wiesz, podaje coś.
1: Fajne, to fajne by było, to prawda. Dobra.
0: Zwykle tylko nie byłoby to co raczej coś fajnego, tak? To no, nie jest tak, że chłopaki, musicie przerwać audycję, bo powiedzieć, że was zatrudniamy. To raczej to nie będzie. Raczej byłaby jakaś lipa, więc w tym momencie zastanawiam się, czy jeszcze tego chcę. I Krzysztof Szadziawski.

0: A Stoperek, zobacz, znowu taki przekaz podprogowy na zdjęciu i on zaraz pewnie powie: aha, nie, nie wiedziałem. A tam, słuchajcie, poza tym, że jest oczywiście na pierwszym planie tarcza zegarka i tam stoper na tym zegarku, żebyśmy wiedzieli ile, no prawie 48 sekund dzisiaj, ale w tle grzyby suszone się suszą, to znaczy się suszą grzyby, jeszcze nie są ususzone i coś bliżej nieokreślonego, ale podejrzewam, że to może być mięta.
1: Wydaje mi się, że po to ludzie na Namysłowską jeżdżą.
0: Do apteki tam. No, więc oczywiście ja też wiem, widziałem, że sezon grzybowy już dawno się rozpoczął.
1: Człowieku, takie ja grzyby. Na działce miałem takie stare borowiki.
0: Borowiki?
1: Albo podgrzybki.
0: Ale u ciebie na działce?
1: Tak.
0: No tak,
1: ale
0: bo
1: ja
0: ty
1: też...
0: masz ten taki teren fajny, bo
1: nie,
0: jest tam...
1: Nie, tam fajny, nie fajny, stary, ja wydałem trochę pieniędzy na grzybnię.
0: Aha.
1: I ja chodziłem i wszczepiałem, żeby nie była sama nie, ale żeby była też grzybnia, to i stary, nie po prostu przeoczyłem moment, no bo grzyby trzeba zebrać w odpowiednim momencie. Tak, jak są jeszcze małe,
0: no bo potem przychodzi
1: ten.
0: Sąsiad i ci zbiera.
1: Nie,
0: i potem...
1: stary, robale po prostu wjechały.
0: A,
1: i, ale chłopie, takie, zobacz,
0: no.
1: Takie stary, takie łepetyny. Już jak przyjechałem,
0: ale to
1: już
0: kanie.
1: Były... Nie kanie, stary, jakieś podgrzybki czy
0: takie
1: coś takiego.
0: Wielkie?
1: Takie wielkie, stary, jak grejpfruty, czy
0: co
1: nawet większe.
0: Gada.
1: Tylko, że już były takie wykręcone na zewnątrz.
0: Aha, już za długo, bo
1: już za długo.
0: Suszyły
1: nie, no,
0: się same, po prostu.
1: No, suszyły się w mokrym. Czyli się mokrzyły.
0: No, no ja widziałem, bo to państwo
1: co
0: na pewno też się już wyświetlają. No zobacz, co on tutaj ma. Ja nawet nie wiem, co to jest.
1: Tu jakieś to kwiaty suszy.
0: Jakieś chabry.
1: To są jakieś albo róża dzika, tak,
0: dzika
1: albo,
0: róża,
1: albo dereń.
0: A to nie.
1: Te pomarańczowe to są nagietki.
0: To wiem, nagietek, tak. No,
1: tu jakiegoś słonecznika, ale to normalnie stary jak obraz jakiś, co?
0: No, ładne, bardzo ładne.
1: Żona śledzika, chciałem powiedzieć, stoperka, co na tapetę ustawia takie zdjęcia.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że to mogłoby
1: mogło
0: być
1: mogło być tapeta, stary, mogło być, spokojnie.
0: Żona śledzika.
1: Żono śledzika.
0: Stoperek, jak ty masz żonę, to ona już teraz jest żona
1: pani
0: śledzika.
1: Pani śledzikowa. Ładne
0: piękne,
1: zdjęcie.
0: Bardzo ładne. Szkoda, że nie możemy państwu pokazać.
1: Ja nazbierałem. Słuchajcie, nie do końca wiem, co zrobić. Mam melony.
0: Melony?
1: Melony mam.
0: To melona to trzeba zjeść.
1: No nie do końca. Skompostować będę musiał.
0: Dlaczego?
1: Bo za późno posadziłem.
0: Aha.
1: I są takie nie do końca dojrzałe. Jeden stary, to co się u mnie w szklarni działo, bo włączyłem to nadawadnianie kropelkowe, ale zanim je włączyłem, to chyba już mi coś tam trochę zdążyło poschnąć, więc coś tam, coś muszę, niedopracowane było, bo mam mnóstwo zielonego, zero owoców. Ale miałem po środku posadzone pomidory, papryki, bla bla bla. I w rogach szklarni miałem posadzone z jednej strony dwa arbuzy i z drugiej strony melony dwa.
0: Mm-hmm.
1: I te melony, wiesz, puszczają, one lecą, takie to są.
0: Tak.
1: Tam chodzą. I mi stary wszedł między te krztuny i dopiero w trakcie wyczyszczania wszystkiego, wycinania w cholerę do zera, znalazłem jednego stary takiego naprawdę dużego. Taki już miał spękaną skórkę, trochę jakieś tam mrówki zaczęły go nadjadać. I stary, to był taki melon, taki 7 na 10. Więc wydaje mi się, że jeżeli
0: nieźle.
1: Trochę wcześniej...
0: Przede wszystkim się musisz zorientować, że on tam jest.
1: To też jest ważne. Ja wiedziałem, że on tam jest. Nie wiedziałem, że owoca wypuścił, ale wiedziałem, że on tam jest. I będę serio próbował, chyba już w lutym w ogóle, stary, na parapecie u synów posieję te...
0: Melony?
1: Melony i arbuzy, że jak już będzie ten kwiecień, wiesz, koniec marca, to będą mogły wjeżdżać już do szklarni. Bo, kurczę, wydaje mi się, że byłyby w stanie wyjść. Bo i arbuzy jadłem, całkiem smaczny był. Nie był taki, o Jezu, ale ale był taki, kurde, ja to zrobiłem, dajcie spokój.
0: No.
1: Więc wydaje mi się, że warto w coś
0: to,
1: takiego pójść.
0: To chyba nie są owoce, które są hodowane tutaj
1: ja
0: na naszym terenie, więc...
1: takiego chłopaka tunelowe on się chyba nazywa? Gdzieś pod Radomiem ma jakiś te... I stary, on normalnie całe pole arbuzów. Może nie były takie, wiesz, ale kto potrzebuje stary arbuza takiej wielkości?
0: No chyba tylko jak chce zrobić zdjęcie do księgi rekordów.
1: Albo wziąć i tak, zobaczcie jak rozbijam głową tego arbuza. Normalnie
0: na YouTube'a,
1: arbuz
0: filmik.
1: Stary by wystarczył taki, wiesz, wielkości piłki do nogi moim zdaniem, na spokojnie akurat. Wchodzisz, jesz, dziękuję bardzo. To już jest czas? Myśmy jeszcze tak, audycji tak. nie zaczęli. Weź, czekaj, 7:40 zrobisz.
0: Zagramy coś i co? I tak już, wiesz, czas leci dobrze, później sobie porozmawiamy jeszcze
1: ja
0: o tym
1: już
0: może.
1: Ja nie chcę teraz.
0: To co? Mamy fajne, proszę ciebie, winyle. Zresztą wiesz, bo ty pakowałeś.
1: Wiem, no, kurczę, szykowałem się do a dzisiejszej rozmowy i b dzisiejszej imprezy w tych, w hybrydach, bo dalej wierzę, że się tam pojawię. Na maksa bym chciał. Mam już lenary wyciągnięte, mam moją koszulkę FUBU z napisem Harlem Globetrotters wyciągniętą.
0: Uuu, ekstra.
1: Tylko chciałem sobie jeszcze frotę jakąś kupić. I tyle. Pamiętasz w ogóle ten Fatman Scoop?
0: No oczywiście.
1: Fatman Scoop!

0: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
5: Reklama.
6: Dzień dobry, tu Radio Campus, już półtorej minuty po wpół do ósmej. Dziś mamy piątek, 18 września, a serwis przygotowała i przedstawi Zofia Błazeusz.
7: Akademickie Radio Campus.
8: Zmiany w Wojsku Polskim, sprzeciw sprzedaży amunicji Izraelowi, CBA zatrzymało posła Wojciecha Króla.
7: Wiadomości.
8: Wojska Obrony Terytorialnej przejdą pod nadzór Sztabu Generalnego.
9: Wojska Obrony Terytorialnej sprawdziły się, udowodniły, że są przydatne, że są potrzebne, że mają swój wymiar pomocy dla okolicznej ludności, ale też budują siłę polskiej armii. W tym roku przejdą pod nadzór Sztabu Generalnego, to była nasza obietnica, ponieważ osiągną pełną zdolność do funkcjonowania, pełne zdolności bojowe.
8: Powiedział wiceprezes Rady Ministrów i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Żołnierze mogą być angażowani m.in. w zarządzanie kryzysowe, pomoc podczas klęsk żywiołowych, akcje poszukiwawcze i ratownicze oraz współpracę z samorządami. Najwyższy rangą demokrata w Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów w USA, Gregory Meeks, wstrzymał procedowanie oferty administracji USA w sprawie sprzedaży Izraelowi amunicji. Departament Stanu zaaprobował za to kontrakt zbrojny z Arabią Saudyjską, opiewający na 24 miliardy dolarów. W uzasadnieniu sprzeciwu wobec kontraktu na sprzedaż Izraelowi amunicji o wartości 2,8 miliardy dolarów napisano, że mogłaby ona zostać użyta z naruszeniem prawa międzynarodowego. Na polecenie Prokuratury Europejskiej i za zgodą Sejmu funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Prokuratura Europejska otworzyła śledztwo dotyczące złożonego procesu korupcyjnego, który miał negatywny wpływ na interesy Unii Europejskiej. Chodzi o oszustwa i korupcję w ramach zamówień w sprawie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębowskiej Metropolii. Wojciech Król został też zawieszony w prawach członka klubu.
7: Korki.
10: Hej! Dostaliśmy informację przed chwilą od jednej słuchaczki, pozdrawiam serdecznie, że na mieście jest pusto. I z tego, co tutaj patrzymy, to poza takimi miejscami, gdzie ewidentnie są jakieś remonty czy jakieś zwężenia spowodowane innymi drogowymi pracami, to tragedii nie ma. Tak mi się wydaje. I tego będę się trzymał, a jak ktoś się ze mną nie zgadza, to widzimy się w sądzie.
7: Pogoda.
6: Dzisiaj będzie trochę cieplej niż wczoraj.
10: W ogóle świt dzisiaj był, stary, przepiękny. Ja myślałem, że coś płonie, bo tak ta żarówa pomarańczowa, stary, tak dawała mocno, że oświetlała takie niskie chmurki.
6: Tak.
10: I one się tak przesuwały tak niespiesznie. Ja myślałem, nie, no coś się hajcy na bank.
6: A to po prostu jutrzenka.
10: Wrotkowisko jutrzenka?
6: Trzeba się, słuchaj, takim widokiem napawać, ponieważ już wkrótce niebo zostanie zasnute chmurami.
10: Weź to wypluj to słowo.
6: I tak już
10: Harhaj.
6: Pozostanie.
10: Harhaj, tylko nie na komputer.
6: Przez cały dzień, ale może gdzieniegdzie to słońce się jeszcze będzie przez te chmury przebijać. No,
10: widzicie,
6: natomiast
10: już troszeczkę tutaj.
6: Nie będzie. Dzisiaj, a maksymalna temperatura to 21 stopni, ale w tym momencie 10.

0: Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: You look into the sounds. One 108.9.

0: Przemka pozdrawiamy, którego pewnie już nie ma z nami, ale jak ktoś zna Przemka, który się spóźnia do roboty rano, to powiedzcie, że pozdrawialiśmy, że pamiętamy i wspominamy ciepło. A, i też wspominamy ciepło panią Kingę. Nie wiem, czy ona słucha, może być na robocie, a jak nie, no to też bardzo pozdrawiamy Kinga ze szpitala.
1: Kinga ze służby zdrowia.
0: Ze szpitala bielańskiego. To pozdrawiamy, oczywiście. No i dostaliśmy zdjęcie tej jutrzenki wstającego słońca, które Maćka wprowadziło w błąd i już dzwonił prawie po straż pożarną, że mu się coś na osiedlu pali.
1: Nie, ja tylko tak patrzę, o, hajcy się.
0: Tak i poszedłem spać.
1: Nie, pojechałem tutaj, w drugą stronę niż dym.
0: Daleko mi od dym, byle dalej. No, no to tak. I co jeszcze chciałem powiedzieć?
1: Nie mam zielonego pojęcia.
0: Tutaj z wiadomości. Coś jeszcze miałem odłożone, ale już... Już niestety...
1: Co miałeś odłożone?
0: Odłożone w pamięci.
1: A, okej.
0: Okay. Z wiadomości, no ale nic. To jak mi się przypomni, to potem powiem, a jak nie, no to trudno.
1: Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, nie wiem, może na przykład stuperek, który wiemy, że miał szansę pograć sobie w padla i byście jutro chcieli popykać, no to my jutro prowadzimy padlową imprezę, tam skąd nadawaliśmy audycję. Na tyle będzie było fajnie, że nas zaprosili, więc i sobie popuszczamy muzykę i pogadamy do Was jakieś
0: głupoty. My będziemy?
1: Co?
0: Bo oni mówili, że my nie możemy.
1: Tak, to oni jeszcze nie wiedzą. To nie jest, stary, tak, że bierzesz nas i możesz stawiać warunki. Stary, bierzesz nas i liczysz na to, że będziemy mieli dobry dzień i niczego nie zrobimy takiego.
0: Tak, no zawsze jest ryzyko.
1: No jest ryzyko, ale jest ryzyko, jest zabawa, tak? Poza tym to też nie jest tak, że my zrobimy jakąś tam siarę straszną,
0: nie,
1: prawda?
0: No
1: czy puścimy jakieś, nie wiem, disco polo czy coś. Po prostu, no, może będziemy chcieli sprawdzić, jak się przy psychodelicznych transach gra w padla, tak?
0: No to może być ciekawy eksperyment, jeśli Państwo chcecie doświadczyć tego i na przykład gracie już w padla, ale chcielibyście dodatkowe doświadczenia, to zapraszamy jutro od godziny chyba 19.
1: Chyba tak.
0: Się zaczyna. Dobra, to co? Czy my już będziemy powoli wprowadzać w klimat, czy jeszcze nie? Czy to dopiero później?
1: No, nie wiem.
0: Bo my mamy, kochani... nie publikowane nigdzie wcześniej nowe
1: utwory.
0: To później.
1: Później, sam już zapowie.
0: A właśnie, to już sam zainteresowany.
1: My możemy wprowadzić w klimat, ale dzisiejszego wieczoru.
0: Dobrze.
1: Bo ja tutaj, chłopie, nazbierałem tego i najlepsze jest to, że puściłem sobie, jechałem do roboty i puściłem sobie tego, wiesz, Shona Paula i pozwoliłem algorytmom, żeby dawały mi kolejne te.
0: No, wiadomo.
1: No i chłopie, no i się, powiem ci tak, nie zawiodłem się. Nie, tym razem algorytm dokładnie zrozumiał, o co mi chodzi. No chłopie, a to co w ogóle tam się działo? Ja tę muchę połknąłem.

0: To jest tak zwany moment do miksu.
1: Że możesz sobie jako DJ powoli zaczynać już miksować drugi utwór, czekać aż wszyscy zrobią, bo tam wejdzie jakiś drugi kawałek, który pobudzi wszystkich. No a ty jako DJ od razu po takim utworze to co byś zagrał? Jako tutaj mixmaster? Jako selektor?
0: To poczekaj, wrzucę jeszcze na chwilę ten poprzedni.
1: Dobra, dobra.
0: Tak, ten, który leciał. Tu był ten. I no. Tu leci moment dla DJ. Czekaj, założę sobie
1: dobra,
0: słuchawki.
1: Dobra, no takie,
0: ale
1: no
0: tylko
1: wiadomo.
0: Jedną,
1: na jedno ucho. Czekaj,
0: no, i co tam
1: no
0: leci?
1: Dawaj tu jeszcze. Tutaj. Tak. O. I jako DJ, selektor.
0: Ja bym zrobił teraz takie... Bzim, łapy w górę! Yeah.

0: co by właśnie stał i mówił: halo, lecimy, już odpalamy, lecimy wiesz do dlaczego, Dubaju.
1: Wiesz dlaczego bym tak robił? Bo stary zupełnie, ale to zupełnie nie potrafię miksować, więc potrzebowałbym przerwy między
0: jesteście
1: utworami
0: gotowi?
1: Jakoś zagadać. One for cover, motherfucker.

0: Kochani, bardzo dużo pięknych dedykacji dzisiaj przyszło, ale ja wybrałem taką... No nie wiem, no mnie to rozbawiło, no.
1: Tutaj ludzie, syn mi się urodził, ja mam urodziny, o tak. Mnie, tu jest beka, to ja to przeczytam.
0: Przepraszam, jeśli ktoś się poczuł, że odrzucony, bo nie przeczytaliśmy tej dedykacji jego, słuchajcie, próbujcie, naprawdę, w końcu się uda, a dzisiaj dedykacja dla koleżanki Gosi z sekcji łuczniczej Klubu Drukarz Warszawa, która w najbliższy wtorek, 22 września, ma obronę swojej pracy magisterskiej. To są pozdrowienia tak, od Bartka.
1: Powiem ci tak, jak na koleżankę z sekcji łuczniczej, Bartek, to dosyć dużo wiesz o Gosi.
0: Tak, ale to już Gosia dostała komunikat, że Bartek jest mocno zainteresowany.
1: Dużo wie o Gosi, a to znamiona stalkingu nosi.
0: No właśnie.

0: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
1: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
1: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
1: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
2: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta polizingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus GAP. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
4: Reklama. Sportowy kampus.
5: Lech Poznań rozpoczął rywalizację w fazie zasadniczej Ligi Europy wyjazdową porażką 0-4 z Crystal Palace. Gospodarze, którzy ubiegłym sezonie triumfowali w Lidze Konferencji, już do przerwy strzelili 3 gole, rozstrzygając losy zwycięstwa. W następnej kolejce łatwiej nie będzie. Mistrzów Polski w połowie października czeka spotkanie z Bayerem Leverkusen. Polscy siatkarzy przegrali z Bułgarią 2-3 w Mistrzostwach Europy.
6: A gorąco jest mi mega szkoda tego meczu i sam jestem trochę zły na to, jak się potoczyło, no nic, jakby dzisiaj Bułgarzy widocznie się lepiej pokazali i dzisiaj trzeba się z tym po prostu pogodzić i wyciągnąć wnioski.
5: Powiedział Bartłomiej Lymański po meczu. Kolejny etap Polska-Łotwa jutro o godzinie 15. Od jutra ruszają zawody skoków narciarskich, letnie Grand Prix w Rasnowie. W Rumunii zaprezentuje się 3 biało-czerwonych, wśród których znalazło się miejsce dla jednego debiutanta, Jana Galicy. Kubacki i Wąsek w zawodach już startowali. Po konkursach w klasyfikacji generalnej zajmują odpowiednio 29 i 40 pozycje. Kobiece skoki w Rumunii reprezentować będzie wyłącznie Anna Twardosz. Jelena Rybakina jest nową liderką WTA. Rybakina sięgnęła po 3 w karierze wielkoszlemowy tytuł, pokonując Sabalenkę. Świątek, która wcześniej była na czele, spadła z 8 na 9 lokatę. Maja Chwalińska jest 26, Magdalena Fręch 57, a w pierwszej setce jest także Magdalinet, która jest 82.
4: Same sztosy. Akademickie Radio Campus.

0: Tutaj fajną mi ktoś wymyślił ksywę dla DJ-a. DJ widzi.
1: DJ mi się widzi. DJ mi się widzi.
0: Więc ja potrzebuję na chwilę zejść, żeby coś móc powiedzieć. Zobacz,
1: o, leci,
0: takie
1: zobacz,
0: te.
1: już leci, zobacz, misji leci teraz, nie? A mi ci już leciała. A może jeszcze raz, tylko inna.

0: Ach, jak on miksuje, proszę państwa.
1: Już za chwilę będzie tutaj z nami człowiek, który potrafi miksować.
0: Który mówi palcami.
1: Tak, a ja miksuję językiem. Tak. Jak taka... Pewnie są tacy przecież, co malują stopami, tak? Więc może są też tacy DJ-e. DJ Brudka.
0: No dobra, nie wchodźmy może w to, można też miksować językiem, nie?
1: No właśnie o tym mówię.
0: Dobrze, proszę państwa, kto z nami za chwilę będzie, jeśli wszystko tutaj dobrze naklikamy i się wszystko uda i połączymy się, no to naszym gościem będzie papież hip-hopu.
1: Papież.
0: Polskiego, tak można go nazwać. Wczoraj głośno zapowiadaliśmy.
2: Jedyny DJ, który otrzymał Fryderyka za całokształt.
0: No właśnie, już pewnie wiecie, ale jeśli nie, to rozwiewamy wszystkie wątpliwości.

0: No i kochani, chyba się udało nadusić odpowiednie guziki, żeby połączyć się.
1: A ty nie musisz jeszcze tego?
0: Muszę, ale jeszcze podprowadzam.
1: A, cały czas trzymasz jeszcze ludzi w napięciu.
0: Bo tu ktoś pisał, ho, wehikuł czasu. No to co powiecie na to, że naszym gościem, co prawda dzisiaj akurat telefonicznym, jest DJ 600 Volt.
1: Kłaniamy się nisko.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Będę w Warszawie po południu, bo gram dzisiaj w hybrydach, ale na razie jeszcze jestem przed podróżą.
0: Właśnie, bo tutaj ktoś też napisał przed chwilą, ach, jakie to czasy, jaki klimat, pamiętam, nie, że w ogóle, że dzisiaj w hybrydach właśnie DJ, a my mówimy od wczoraj o tym, nie, że dzisiaj będziesz z nami i że ta impreza jest, bo właśnie, bo łączymy się, nie z sentymentu tylko, ale też...
1: Tak, powiem ci tak, gdyby dało się bez jakiejś okazji tak po prostu połączyć stary z człowiekiem, na którego muzyce się wychowałem, to na pewno prawda. Bym to zrobił dużo wcześniej, ale tak jak już mówiłem, potrzebowałem jakiegoś impulsu i ta dzisiejsza impreza ten impuls mi dała. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Jak ty się w ogóle czujesz z tym? Czy to jest raczej takie emocjonalne dla ciebie, sentymentalny powrót? Trochę jakieś nerwy? Jakie są uczucia przed dzisiejszym wieczorem?
2: Znaczy, to jest tak, że jak rzeczywiście przed laty, no przed dekadami wręcz powiedziałbym, no grałem w tym miejscu i w dużej mierze jakoś tam próbowałem tą kulturę ogniskować podczas, na tych moich imprezach i w jakimś tam sensie pewnie tak, oczywiście sentymentalnie jak najbardziej, ale z drugiej strony znaczy dla mnie to też nie jest taki sentyment, bo ja regularnie grywam imprezy, poza tym, że pracuję nad muzyką, to grywam imprezy dla ludzi cały czas i to pokolenie ono się bawi najlepiej chyba, tak na oko. Znaczy nie chciałbym tu nikomu niczego ujmować i też młodzi ludzie też mają super oczywiście energię, natomiast do zabawy. Natomiast ci tacy 40-latkowie, to nie jest to samo co 40-latek z tego serialu.
1: Kurczę,
2: to jest zupełnie inna bajka po prostu.
1: Tą samą miałem myśl, skakałem po kanałach i tak spojrzałem na tego człowieka i myślę... On wygląda, jakby był 40 lat starszy ode mnie. Jesteśmy niby w tym samym wieku. To jest zupełnie co innego. Tak, nadal, dokładnie. Pomimo upływu lat, to chyba te kolory, w jakich Polska wtedy była malowana. Po
2: nie, mi się wydaje, że kulturowo świat się w ogóle zmienił. Że jakby my dojrzeliśmy i przenieśliśmy ze sobą te wartości, które wtedy uważaliśmy za istotne, gdybyśmy znacznie młodsi. Ja absolutnie, znaczy też gra na przykład w takim wspaniałym miejscu Ogrody w Szczecinie. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś kryptoreklama, która nie powinna
0: się
2: pojawić.
0: Nie, można mówić.
2: Tam pojawiają się ludzie w wieku powiedzmy od 20 do 60 lat, bo widziałem ludzi znacznie starszych ode mnie. I ci ludzie doskonale się bawią. Jakby te rytmy, które słyszymy w hip-hopie, one są bardzo spójne z muzyką disco lat tam 60-tych, 80-tych, 70-tych, prawda? Mhm. Czy z funkiem, czy soulem, więc to jest dosyć uniwersalny przekaz, takie słodkie, ładne, miłe akordy. Samplowane potem w hip-hopie, zresztą jakby no to słuchać było. Więc ta muzyka jest uniwersalna, wydaje mi się, że ludzie w tym wieku też potrzebują się trochę rozerwać i tak widzę to na imprezach, które gram, nie ma zupełnie jakiegoś tam czynnika wiekowego, który by uniemożliwiał pląsy.
0: No właśnie o to chciałem zapytać, czy na twoje imprezy widzisz jakąś zmianę pokoleniową, czy to są właśnie tacy ludzie, no można powiedzieć w naszym wieku, czyli 30-40 lat?
1: To 30 to ładnie nam odjąłeś, dzięki Krzysiula. To wishful thinking to się nazywa po angielsku.
0: Czy raczej też przychodzą właśnie młodzi, którzy dopiero no tak naprawdę poznają te stare style?
2: Znaczy młodzi też przychodzą i naprawdę parę razy byłem zaskoczony requestami, w sensie takim DJ często była proszona o zagranie kawałków. Nie lubimy tego strasznie.
0: Tak.
2: Bo najczęściej to... burzy nam to jakąś koncepcję.
1: Otóż to podpowiedź do wszystkich, którzy dzisiaj się wybierają.
0: Właśnie.
1: Nie lubią tego.
2: która nie jest przypadkowa najczęściej ta selekcja, ale raczej wiadomo, dzisiaj to mniej więcej sądzę, że ludzie znają ten repertuar, który będzie grany w większości. Natomiast do czego zmierzam? Że zdarzyło mi się, przed półtora roku zdaje się, grałem imprezę gdzieś na wschodniej ścianie Polski. W Suwałkach, zdaje się, to było w plenerze i podchodzi taki dzieciak, który przez mamą w ogóle na imprezę, z ciocią, przepraszam, z ciocią, mówił, że z ciocią i on miał, nie wiem, 15 lat, nie, 16, no to była taka fajna impreza. Katplenerze, bardzo fajnie. I poprosił mnie o Gangstar, żebym mu zagrał.
1: O, jak fajnie. Jacy fajni rodzice w ogóle.
0: No to jest,
1: tak?
0: To,
1: bo
0: jest
1: to też zasługa rodziców. Ja tu się nie chcę chwalić, ale moi synowie od najmłodszych lat, jednych z ich ulubionych utworów jest Full Distance, który ja nauczyłem się na pamięć tak, bo nigdzie nie było ocenzurowanej wersji, że ja po prostu ściszam przekleństwa na radio, jak samochodem jedziemy, więc stary hip-hop polski moim zdaniem
2: tak,
1: powinien być promowany.
2: I co więcej, ten nastolatek, przypominam, nastolatek w zeszłym czy tam roku, no to on się musiał urodzić po 2000 z pewnością. Pytał mnie, jakich samplerów tam używał.
1: Wow.
2: DJ Premier na tej płycie po prostu, bo to świetnie brzmi. I tak patrzę, z kim ja gadam, bo po prostu jakaś reinkarnacja.
1: Stara dusza.
2: Czy jeszcze co? Więc to się zdarza naprawdę. Młodzi ludzie też się bujają. No to te rytmy są takie dosyć uniwersalne, że to naprawdę trzeba mieć jakiś problem słuchowy, żeby się nie skręcić, no może tak powiem. A ludzie, koło 40 to jest najbardziej intensywna zabawa, jaką można sobie wyobrazić, więc proszę się nie krępować.
1: Oj, nie będziemy. Słuchaj, a jaką muzykę właśnie grasz na tych swoich imprezach, bo jak przychodzą, czy to jest taka, z którą jesteś kojarzony, czy to jest taki bardziej miks jakiś, wiesz, nawet nie pytam o tej dzisiejszej, tylko mówisz, jak przychodzą ludzie, którzy się bawią i 20 i 60-letni, czy oni przychodzą, bawią się na twojej muzyce, którą ty wybierasz, czy raczej wiesz, że tam przyjdzie szersze trochę spektrum, więc wrzucisz tam jakiegoś, nie wiem, X-Tentation, czy jakieś tam inne tych nowych raperów.
0: Asa, Proki.
2: Nie, no raczej wiesz, jakby, to znaczy staram się grać fajną muzykę, która, no ja jestem też wrażliwy na rytmikę i ogólnie lubię muzykę, to nie jest tak, że ja zacząłem robić te swoje płyty i grać imprezy dlatego, żeby być popularny czy coś, wręcz przeciwnie, staram się nie być popularny, to może być
0: za późno, co ty gadasz, już za późno.
2: Natomiast
1: nie udało się.
2: Jakby uważam, że wartości rytmiczno-harmoniczne są uniwersalne, że ludzie jak usłyszą fajną melodię, fajną rytmikę, fajny groove, to co by się nie działo i w jakim by nie byli wieku, to będą reagować i to się sprawdza. Więc to nie jest tak, że... Znaczy, z gruntu gram rzeczy rzeczywiście takie z lat 90. Najczęściej, ale też z lat 70. czy z lat 80., bo ta muzyka cały czas jest znana i te melodie są rozpoznawane. Jeżeli zauważycie, dużo współczesnych hitów, no to są remake'i.
0: Tak,
2: takie,
1: tak. To jest cała kariera Dua Lipy na przykład.
0: No właśnie.
2: Więc ci ludzie i tak znają te kawałki, tylko nie, być może nie z oryginałów. Zatem jakby jakoś tam nie biegam za hitem. Natomiast no jest też parę kawałków świeżych, nowych, które są dobre, które doskonale się sprawdzają, więc jakby też ich używam, ale tak raczej jako przerywników z gruntu staram się czerpać z wspaniałej historii muzyki rozrywkowej ostatnich 50 lat w miarę równomiernie.
1: Tak, trzeba co 3-4 numery puścić coś nowego, żeby Millennials mógł się wody napić.
2: Nie no, znaczy tak powiedziałbym nawet co 10, albo co 15, ale tak, owszem, jest parę kawałków współczesnych, które również jakoś tam gram. Sam już tego jakoś tam takiej muzyki bym nie słuchał, bo słucham więcej właśnie takiej bardziej z akordami muzyki. Tradycyjne instrumenty też lubię, typu gitary, trąbki i tak dalej, więc jakby instrumenty akustyczne, ale z gruntu jak jest dobrze nagrana współczesna muzyka, to też jakoś tam to nie szkodzi. Natomiast mówię, no niedobrze jest się zamykać w jakimś tam obszarze i zarówno nie próbuję zamykać się wyłącznie w hip-hopie lat 90., jak i nie, zdecydowanie nie robiłbym tego, jeżeli chodzi o współczesny nurt.
0: No, my dostaliśmy od ciebie niepublikowane nigdzie wcześniej utwory.
2: Kilka było publikowanych. Niepublikowane w mediach streamingowych, natomiast na fizycznych nośnikach niektóre z tych rzeczy już wyszły. Znaczy uważam, że jeżeli ktoś kupuje nośnik fizyczny, to niech ma ekskluzyw.
0: To prawda. To w sumie słuszna koncepcja. I chcieliśmy teraz zaprezentować utwór, który chyba jednak ma taki vibe tych starych lat.
1: No bo rozmawialiśmy o starych takich rzeczach, więc puszczamy, które mamy stary vibe. Za chwilę pogadamy o nowej twórczości DJ 600 Volta i posłuchamy rzeczy nie hip-hopowych, ale póki co 600V, Edo G, Just Because.
3: Yeah. Oh. Set up. DJ 600.

0: Warszawa działa w rytmie energii, o którą dba Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Tego lata odpocznijmy wspólnie nad Wisłą. Więcej na termika.orlen.pl. Reklama.
1: Ej, jesteśmy z powrotem i z nami jest DJ 600 Volt telefonicznie. Ale telefonicznie, dzisiaj telefonicznie, bo my mamy szczerą nadzieję, że my się tu w studiu spotkamy.
2: Tak, w studiu spotkamy się, znaczy spotkamy się też dzisiaj wieczorem na imprezie
3: to
2: w Warszawie.
3: Fajnie, mi się podoba.
2: Tak, będę już fizycznie w Warszawie wieczorem i z największą przyjemnością oczywiście przyjmę wasze zaproszenie również fizycznie do waszego wspaniałego studia.
1: No właśnie, bo tutaj już padają pytania, co to za impreza, o jakiej imprezie mówimy, gdzie dzisiaj Volt będzie grał. No to powiedzmy trochę o tej imprezie.
2: No dzisiaj jest akurat powrót do właśnie dokładnie 18 września, czyli dzisiaj. Piątek, tak samo jak piątek 30 lat temu. No bo to chyba taki odstęp czasu jest, jak to mówię, to aż sam nie wierzę. Natomiast rzeczywiście podjąłem się próby reanimowania tych imprez dokładnie takich samych, jakie były 30 lat temu. No powiedzmy, że w 90% muzycznie takich samych. W tym samym miejscu w każdym razie. Wiem, że będzie mnóstwo ludzi, którzy przychodzili już wtedy, bo pozór wzbudził naprawdę, jak na moje standardy, bardzo duże zainteresowanie. Więc spodziewamy się po prostu powrotu roku 1996 do Hybry. Dzisiaj dokładnie na Złotej będę grał i mam nadzieję, że co miesiąc będę jedną imprezę dla właśnie fanów tego tradycyjnego
1: A! Zerwało nas.
3: Halo, halo?
1: Rozładował mu się telefon chyba.
3: Nawiązujemy. Tam hip-hopu chyba.
1: Miało być
3: pojedynie. Dobra, próbujemy się ten szybko połączyć jeszcze raz.
1: Dobra, szybko się łączymy w takim razie. Czekaj, zaraz ci powiem. Zobacz, ja mam taki numer, że potrafię zrobić tak, chyba.
3: I chyba dobrze robisz. Zaskakujące to jest, ale chyba robisz dobrze.
1: Wiem, tylko że to nie działa.
3: Proszę, tu jest.
1: Musisz mi pokazać. O, dobra. Zrzucaj Volta, dawaj szybko tutaj. Dobra, jedziemy, tak.
3: Tyk, tyk, tyk.
1: Dobrze, dałem?
3: Tak, tyk, tyk, tyk. Tyki, tyki, tyki,
1: dobra.
3: Tyki.
1: I teraz. Teraz będzie miał zajęty.
3: Dobra, będziemy się łączyć za chwilę w takim razie,
1: bo on
3: tak?
1: Do ciebie wali, no.
3: Dobra, to włączymy ten?
1: Tak, to słuchaj, no to skoro taka sytuacja, to ja szybko państwu powiem, że dzisiaj jest piątek, 18 dzień września, a na zegarach punktualnie w 8:30 i Zofia Błazeusz.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Europejski Tydzień Sportu, Hołownia szefem klubu Polski 2050, mecz Legia Jagiellonia.
4: Wiadomości.
5: Około 135 zajęć, warsztatów i wydarzeń sportowych. Blisko 23 lokalizacji oraz aktywności rozłożone od 23 do 30 września. Warszawa stanie się jednym z najważniejszych miejsc tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu. W trakcie tygodnia odbywają się zawody, treningi, zajęcia fitness, warsztaty, prelekcje o zdrowiu oraz kampanie społeczne. Celem jest zachęta do aktywności fizycznej, przeciwdziałanie siedzącemu trybowi życia, nadwadze i innym konsekwencjom braku ruchu. W związku z atakiem Rosji na terenie Ukrainy Polska znów poderwała myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny, poinformowało wojsko. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały aktualnie loty. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska 2050. Zastąpi na stanowisku Pawła Śliza, który zrezygnował ze stanowiska. Z Szymonem Hołownią usiedliśmy i uzgodniliśmy, jaki podział ról w klubie da nam największą siłę. Zgodziliśmy się wewnątrz klubu, że na tym etapie kadencji to Szymon powinien brać bezpośrednią odpowiedzialność za kierowanie pracami w Sejmie. To nie jest ustąpienie, to wzmocnienie całej drużyny, napisał na platformie X Paweł Śliz.
4: Sportowy Kampus.
5: W 9. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.
6: Myślałem, że będzie bardziej wyrównane na pewno. Jagiellonia to są w tej chwili drużyny, które grają w pucharach. One będą łączyły te rozgrywki z Ligą, no i Pucharem Polski jeszcze. Na razie jest sytuacja taka, że rzeczywiście Górnik ma te kilka oczek przewagi.
5: Powiedział trener Legii Marek Papszun. Mecz o 17:30 już w tą niedzielę.
1: Nie ma korków, proszę Państwa. Korki będą przy hybrydach dzisiaj na pewno wieczorem, a pogoda na pewno będzie sprzyjać. I wracamy, jesteśmy
3: stary,
1: z DJ-em.
3: Ja miałem coś takiego przecież, że skoro 30 lat temu to było, wiecie, że jak się zaczynał człowiek interesować hip-hopem, to była audycja Bogny w Radiu Kolor i imprezy Volta, stary. I to były dwie rzeczy, z których ludzie czerpali, stary, wiedzę o hip-hopie i stary, to wraca po 30 latach, a co 30 lat średnio wszystko wraca, więc wydaje mi się,
1: idealnie,
3: że
1: słuchaj,
3: idealnie połączenie tutaj koniunkcja Saturna z Merkurem.
1: Idealny moment na powrót.
2: Miło mi to słyszeć. Też tak pomyślałem właśnie i uznałem, że rzeczywiście spróbuję zaryzykować i odświeżyć troszkę ludziom zdolności taneczne.
1: Tak.
3: Ja to już odświeżałem przed chwilą. Tutaj jak leciały utwory, to już nie wytrzymałem na krześle i musiałem trochę nogą pokręcić. Coś tam skrzypnęło, ale szklankę oleju człowiek wypije, żeby tam się naoliwić od środka.
1: Powiedzieliśmy, tak. Mów.
2: Taka jest idea tej muzyki przez nogi do głowy.
1: Powiedzieliśmy gdzie, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o której.
2: Zaczynam w Hybrydach dzisiaj od 21. Tak tradycyjnie dosyć, to pewnie te godziny zawsze były. 21. Łódź Złota. No cóż, mam nadzieję, że przyjdziecie i że będziemy się dobrze bawić przy funkowych grówach hip-hopowych. Tradycyjnych.
1: Tak. Napisał właśnie tutaj słuchacz, że super klimat, że wstał, włączył i słucha, ale on musi być na lotnisku, chciałby być, a jutro musi rano być, ale skoro impreza zaczyna się o 21, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
2: nic
1: przyjść.
2: Nic nie stoi na przeszkodzie, będzie trwała do 3-4, a jeżeli ktoś nie zdąży i jeżeli dzisiaj się uda, jeżeli dzisiaj przyjdziecie, to za miesiąc będzie znowu i za 2 miesiące, i za 3 miesiące, taki jest plan przynajmniej, żeby to było coś regularnego, gdzie można się spotkać z nadzieją, że jeszcze się spotkamy za miesiąc.
1: Właśnie, i tu mamy nadzieję, że już spotkamy się na żywo i będziemy mieli szansę, porozmawiać na większą ilość tematów niż dziś.
2: Z największą przyjemnością, jasne, pewnie.
3: Dobra, super, dziękujemy Ci w takim serdecznie. My jeszcze będziemy informować tutaj naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszamy też na naszą grupkę, gdzie podamy jakieś informacje. Czy mamy jakieś zaproszenie dla słuchacza szczęśliwego?
2: Oczywiście, jeżeli tylko macie ochotę rozdać, to proponuję, żebyście rozdali 3 zaproszenia naszym słuchaczom i po prostu podacie im potem nazwiska, wpiszemy na listę gości i zapraszam serdecznie.
1: Jasna sprawa.
3: Ekstra, dziękuję bardzo serdecznie, mam nadzieję, że widzimy się wieczorem.
2: Absolutnie.
3: Panie i panowie, przed wami DJ 600 V. Wielkie brawa!
1: Do zobaczenia. Dobrego
3: cześć.
1: Dnia.
3: Cześć.
2: Do zobaczenia. Cześć.
1: No dobrze, to już wiecie, że są zaproszenia. Co trzeba zrobić? Trzeba napisać do nas wiadomość tekstową, wysyłając ją pod numer 886-971-971. Można pisać na WhatsAppie, można pisać poprzez SMS-y.
3: Tak, ale musi to być...
1: napisać, no?
3: Musicie do nas napisać wiadomość, nieważne co tam do końca będzie napisane. Wiadomo, w jaki sposób, dlaczego chcecie przyjść, ale musi być to napisane w stylu lat 90. Więc macie 160 znaków i nic długiego tam się proszę nie rozpisywać. Jak chcecie coś więcej, to wielkimi, małymi, bez polskich znaków, bo one zjadają więcej, pamiętajcie. I możecie też róże z małpy zrobić, tak? Małpa, myślnik, apostrof, przecinek.
1: Tak, może być, tylko żeby zaraz, nie wiesz, wszyscy zaraz napiszą, nie?
3: Co?
1: Zasugerowałeś, no to szybko teraz, żeby być
3: niech
1: jako
3: kombinują.
1: Pierwszy.
3: Jeżeli zastanawiacie się, czy możecie pójść, to tak samo zastanawia się Angie Martinez, If I Could Go.

0: Będzie trzeba, stary, łańcuchami po prostu mnie wyciągać.
1: No proszę państwa, jedno zaproszenie już rozdane, bardzo zresztą, nie będziemy mówić, co napisał ten słuchacz, żeby fajnie, nie,
0: ale w ogóle też chciałbym tylko powiedzieć, że w ogóle nie sugerował się tym, co ja powiedziałem. To jest dalej w klimacie, ale zrobił to po swojemu. Ale
1: ja właśnie czegoś takiego się spodziewałem, właśnie w tym, ten sposób
0: no
1: chciałem,
0: to
1: nie? No, nie sugerujemy, państwo sami musicie jakoś tam wymyśleć, jak można w sposób... No, z lat 90. poprosić o zaproszenia na to wydarzenie. Jutro, przepraszam.
0: Ktoś powinien nam list przynieść.
1: Dzisiaj.
0: Na podanie na piśmie, bo tak się wtedy wszystko robiło.
1: W hybrydach o 21.00 wielki powrót DJ 600 V i impreza w klimacie, no w takim, jakim prezentujemy w zasadzie
0: najlepszym.
1: Dzisiaj od rana. Najlepszym.
0: Sentymentalny klimat.
1: Tak.
0: Więc kochani milenialsi, weźmy sobie po pracy szybką drzemkę.
1: Tak.
0: I jazda. A to piosenka jest o tobie.

0: Co teraz będzie DJ? Miksuj to, miksuj! Ja bym chciał jakiegoś Ludacrisa albo jakiegoś 50 Centa.
1: Ludacrisa mam tutaj.
0: Ale to razem w tym, ale...
1: Bez?
0: Bez jakiegoś takiego może. Albo o, tutaj o, to? Fajne. To też fajne, tylko to mocniejszy klimacik, ale coś z tego... To już było, to wyłączam. Ale ty akurat chyba nie... Dice Anton One na przykład.
1: To?
0: To jest z tej płyty, ale od początku poproszę.
1: Bzium, bzium, bzium, bzium, bzium. Yeah. Stunt 101. Yeah.

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na auchan.pl.
1: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
3: Reklama.

0: tu warto dodać, że odpowiedzialnym za cenzurę tego utworu Nie jestem kurczę biznesmenem jest Maciek. No, ale
1: nie, wiadomo, no nie ja.
0: Nie można było zagrać.
1: Ale jakiś kot na pewno.
0: Jakiś na pewno kocur, no. Dobrze, to już państwo wszystko wiecie. Chyba rozdaliśmy wszystko, czy jeszcze...
1: Nie, jeszcze jedno musimy wybrać.
0: No to zaraz wybierzemy. Jeszcze jedno zaproszenie do Hybryd dzisiaj na 21 na imprezę z DJ 600 Volt.
1: Wiesz, o czym tak pomyślałem? Że fajnie by było, jakby to była na przykład stary taka impreza, ale tak spróbować przenieść ją bardziej. W sensie, że nie tylko muzyka, ale na przykład, stary, żeby był zakaz korzystania z komórek.
0: Chyba, że takich, wiesz, takie jak kiedyś były.
1: Jakie?
0: No, teraz wszyscy nagrywają, a kiedyś były takie, że nie można było nagrać,
1: stary,
0: bo nie było
1: na imprezach
0: kamer.
1: Był fotograf. Przychodził chłop, tak. Robił parę fotek.
0: Tak.
1: I później się szukało.
0: Dokładnie, a ty nie miałeś. Chyba, że swój aparat przyniosłeś, prawda? Ale z telefonu nie, absolutnie. No ale fajnie by było, gdyby też styl odpowiadał stylowi muzycznemu.
1: Kurczę, wydaje mi się, że akurat to jest taki rodzaj wydarzenia, że ludzie poczują klimat. No widziałeś zresztą, co tutaj się działo na SMS-ach. Także wydaje mi się, że raczej tutaj, wiesz, nikt nie przyjdzie w jakichś ciuchach mocno współczesnych, raczej będą ludzie próbowali się do tych lat 90. jakoś dopasować, tym bardziej, że to jakby teraz wróciło, więc i te szerokie spodnie, jakieś takie te biodrówki, jakieś takie różne dziwne, te buty na jakimś takim koturnie, coś tam, tylko frotek nie widziałem jeszcze, żeby ludzie na głowie frotki nosili.
0: No tak, można bardzo łatwo sobie nabyć drogą kupna jeszcze przed imprezą.
1: Co?
0: Taką frotkę i idziesz na imprezę przygotowany. W zasadzie wystarczy, że taką frotkę założysz. Możesz być ubrany normalnie, ale masz tę frotkę i już jest back to the 90s. Mamy w ogóle cały, proszę państwa, plan dla was, gdybyście chcieli spędzić te dwa najbliższe dni na imprezach, bo pierwsza rzecz to jest dzisiaj w Hybrydach o 21. Kolejna rzecz to jest o godzinie 10 chyba, ale już potwierdzam, czy to jest o 10 w sobotę na pewno. O 11.
1: Technoranek.
0: Technoranek wraca, widzisz, wraca DJ 600 Volt z imprezami, wraca Technoranek i po
1: to
0: Technoranku...
1: To może my też powinniśmy odejść, stary, żeby móc wrócić za jakiś czas
0: za 30 lat. Odchodzimy, żeby spotkać się znowu z wami za 30 lat. A później wieczorem troszkę tutaj się zdrzemnąć, przespać i na 19 do
1: Kropady
0: Jutrzenki na sportowe emocje, a tam my też będziemy. Coś porozmawiamy, coś pogramy może.
1: Mam nadzieję, że padnę na pewno, bo ja biorę strój sportowy.
0: Bierzesz, tak?
1: No pewnie.
0: O, to ja też muszę wziąć. To ja też wezmę w takim razie. Kurczę, to musimy się naprawdę wystylizować tym razem.
1: Na co?
0: No...
1: Na wszystko.
0: Na wszystko? No to tak, na pewno elementem takim wspólnym to ta frota musi być.
1: Frota, tak, frota musi być, w ogóle nie trzeba jej zdejmować.
0: Nie, ona się przyda we wszystkich tych, na tych wszystkich trzech imprezach. Ale wiesz, koszulkę polo by trzeba było, takie fajne spodenki, długie skarpety. To by trzeba było o to zadbać. Pomyślimy jeszcze.
1: Tylko, widzisz, długie skarpety do krótkich. A mówię, że wieczorem ma być zimno, a my jednak mamy swoje lata, więc trzeba się zastanowić, jak
0: nie, no
1: połączyć.
0: To na miejscu już się przebierzemy.
1: To nie, daj spokój, to nie. To w ogóle lepiej zostać w domu, stary, i się napić kakao chyba. Ble! Przebrać się na miejscu.
0: No tak, no nie wiem. No dobrze, słuchajcie, to co? Coś zagramy, a może już z innego klimatu?
1: Nie,
0: no
1: już bo... z innego, już
0: tak.
1: Wystarczy.
0: Bo bardzo dużo dla muzyki graliśmy sentymentalnej, a teraz pogrzebmy głębiej w twoim plecaku, a do mojego może sięgniemy później.
1: Dobra.
0: A na przykład, co to jest to?
1: To fajne jest.
0: No to grajmy.
1: Ale to leciało niedawno.
0: Aha.
1: Tak ze 2-3 tygodnie temu może.
0: No to kto to pamięta?

0: Tak, już, jesteśmy. Wyłączaj to.
1: No bo my tutaj sprawdzaliśmy, szanowni państwo. Jeszcze nie wybraliśmy, ale za chwilkę dojdziemy i do tego, że zaczniemy wybierać. I doczytamy wszystkie państwa wiadomości, tylko musimy się po prostu na tym skupić. Znalazłem ostatnio bardzo ciekawy utwór, taki humorystyczny.
2: O kurczę, ja takich się boję.
1: Tak?
2: No, dawaj.
1: Nie, ale wydaje mi się, że jest naprawdę na takim fajnym poziomie. Dla wszystkich tych, którzy mają zaplanowanego fryzjera dzisiaj albo może w ten weekend.

0: Witamy Państwa w Radiu Campus.
1: Radiu, piątek, 18 dzień września.
0: Radiu motorniczych, kierowców autobusów i odpowiedzialnych za też przewozy prywatne.
1: Przewozy prywatne też?
0: Tak, bo my wiemy, że wczoraj się dowiedzieliśmy, że słuchają nas też motorniczowie. Wiemy już od dawna, że słuchają nas kierowcy autobusów. I tu mam ciekawostkę. I to ciekawostkę dotyczącą bezpośrednio też nas, bo to chyba tu będzie jechało, tak mi się wydaje, albo gdzieś w okolicach, bo testują, proszę ciebie, nowy elektryczny autobus, który trochę przypomina tramwaj.
2: What?
0: Ale jest autobusem. Pokażę ci teraz zdjęcie.
1: Tramobus?
0: Opa.
1: O. No widzę właśnie.
0: To jest coś takiego, słuchaj. Bardzo ciekawe. 106. Nie wiem, gdzie jeździ. Tu jeździ 106?
1: A czy ja wyglądam na kogoś, kto wie, gdzie jeździ 106?
0: No, nie wyglądasz.
1: Słuchaj, no, to wygląda... To już jest taki futuristic shit.
0: Trochę tak.
1: No to już wygląda jak coś, co równie dobrze mogłoby na jakiejś poduszce magnetycznej,
0: no,
1: albo
0: tak w powietrzu, nie?
1: Self-driving jakiś taki.
0: To prawda.
1: Że można sobie normalnie wsiąść w takie coś i pojechać sobie w szczepy robić.
0: Tak. Gdzieś w jakimś nielegalnym miejscu. Normalnie on ma 12 metrów, ale tutaj chyba jakaś jest testowana troszeczkę mniejsza wersja. Ale bajery w środku, gniazda USB do ładowania.
1: Kurczę, czy ty, stary, jakbyś zobaczył, nie wiem, gniazdo USB gdzieś w jakimś autobusie, czy gdzieś na ten, to byś włożył?
0: Widziałem już te gniazda, ale
1: czy
0: nie.
1: Włożyłbyś, stary, ten?
0: Nie.
1: Ja wolałbym mieć nienaładowany telefon, niż ładować w jakimś takim shady miejscu.
0: Niż ładować autobusem. Wielka ładowarka taka, jeżdżąca, przewożąca ludzi. No...
1: Pewnie, a no jak, 886-9771-971. Czy ładujecie telefony w dziwnych miejscach?
0: W dziwnych, w autobusach.
1: Bo co innego, jak masz kontakt, wkładasz swoją ładowarkę, tak?
0: Ale w pociągu mi się zdarza. W pociągu mi się zdarza.
1: Ja nie rzadko pociągiem jeżdżę.
0: No ja też, ale tam ładuję.
1: A wolę mieć ze sobą raczej chyba powerbanka.
0: No, masz rację. Siedzenia tutaj, widzisz, to są takie czasy, że niestety, ale trzeba myśleć i o tym. Są wykonane z niepalnego tworzywa. I są tak zaprojektowane, żeby... I to jest ciekawe, bo nie wiem, co to znaczy, żeby ograniczyć skutki wandalizmu.
1: Co?
0: Te siedzenia są tak zaprojektowane.
1: A są jeszcze w ogóle wandaliści?
0: O, słuchaj, no właśnie o tym właśnie mówię, że szkoda, że musimy o tym myśleć, żeby tak zaprojektować, żeby ograniczyć.
1: Ale ja to dawno nie widziałem już jakichś takich pociętych, poniszczonych.
0: Stary, ja pamiętam czasy, to na pani od chemii mi powiedziała.
1: W piosenkach było, coś tam ten, wyrywam dermę z siedzeń.
0: Tak, jestem pasażerem, wyrywam gąbki z siedzeń.
1: No.
0: No to były wtedy...
1: Jadę z niedużym pieskiem, słuchaj, na miejscu matki z dzieckiem, a teraz normalnie matki z dziećmi się jeżdżą, normalnie.
0: A pamiętasz, jak był taki gościu, nie wiem, czy to można mówić, żeby... No ale był gościu, który po prostu w te siedzenia wstrzykiwał, wiesz, nie?
1: Był taki kwasiarz.
0: No stary, jaka psychodela. No właśnie. A tutaj nic nie będzie można takiego zrobić.
1: Nic nie wstrzykniesz.
0: Nic, nic.
1: Weź na
0: ale
1: chwilę, Zosia, włącz.
0: Coś, tak?
1: Tak. Włącz, czekaj, muszę mam pytanie, bo no. Ty jesteś młodsze pokolenie. Ładowałabyś telefon w autobusie albo w jakimś takim USB dziwnym gdzieś po prostu wystające?
3: Nigdy nie przez te USB, tylko jak jest ten normalny kontakt. Ale no te właśnie. USB są takie mega skaci.
1: No właśnie, ja o tym sam mówię. Dobrze, to tyle. Wiem, w takim razie jest wszystko git. To tylko Krzysiek w takim razie wkłada,
0: no ja w pociągu,
1: wkłada końcówę byle gdzie.
0: Ja w pociągu tylko, no ale w autobusie nie. Ale kurczę, teraz zasiałeś wątpliwość i już te, chyba przestanę to robić. Nie będę tego robił. Nie będę tego robił.
1: Dobrze. To rozsądniej trochę chyba.
0: Nie, rozsądnie tego nie robić.
1: Tak mi się wydaje.
0: Dobrze. Dobra.
1: Lecimy.
0: Zbliża się czas, proszę państwa, więc...
1: Nie czeka na nas.
0: Tak.
4: Reklama. Bez VAT! Bez VAT! Let's go! Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
0: Na zegarach powoli dochodzi w pół do 10:00, piątek 18 września, serwis i Zofia Błazeusz.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Fala rosyjskich dronów nad Ukrainą, czarzasty o dobrej sytuacji w Polsce, Międzynarodowy Festiwal Muzyki.
4: Wiadomości.
3: Rosja zaatakowała Ukrainę 93 dronami. 72 z nich zneutralizowano, ale odnotowano trafienia w 13 miejscach. W uderzeniach na obwód kijowski zostało ranne 5 osób, w tym 3 dzieci. W związku z kolejnymi uderzeniami na terytorium Ukrainy ma miejsce operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekazał, że ma informacje o sytuacji wokół Polski, jak kilka osób w kraju.
2: Myślę, że też dobrze, że jest safe. Myślę, że jest dobrze, że mamy silnego sojusznika w NATO, że jest dobrze, że mamy silnego sojusznika w Unii Europejskiej i to, co ważne, może komuś się to nie spodoba. Dobrze, że łapiemy kontakt mocny w tej chwili z władzami Ukrainy.
3: Mówił marszałek. Uderzenia na terytoria krajów NATO mają mieć charakter pozornie przypadkowy. Mówił też, że nie ma obecnie zagrożenia inwazją ze strony Rosji. Rząd kładzie nacisk na budowę schronów i organizację szkoleń dla ludności.
5: W tego typu sytuacjach mówimy o budowaniu odporności populacyjnej. To znaczy każdy z nas musi być świadomy, co robić, jak pojawia się zagrożenie, jak się zachowywać, jak ostrzegać o pojawiającym się zagrożeniu. Tak rolą każdego samorządu, wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
3: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Szef MON i prezes Unii Miasteczek Polskich Grzegorz Cichy podpisali porozumienie o zacieśnieniu współpracy na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa. 89 twórców z 23 krajów zaprezentuje swoje dzieła podczas rozpoczynającej się dzisiaj 69. Warszawskiej Jesieni. Ten jeden z najważniejszych festiwali muzyki współczesnej na świecie odbywa się w tym roku pod hasłem Znaki. Postaciami szczególnie w tym roku eksponowanymi są Trond Reinsholten, Ansley Black, Nils Ronsholt, Kelsey Sheehan i François Saron. Wszystkie informacje o programie i wydarzeniach towarzyszących festiwalowi są dostępne na stronie 69. Warszawskiej Jesieni. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień potrwa do 26 września.
4: Korki.
1: Powiedz o tej Wisłostradzie. Na Wisłostradzie w obie strony. Ojejciu, tutaj tak, cały tunel i tu wypadek jest jeden na wyjeździe z tunelu i od drugiej strony jak przy fontannach, także lepiej tędy nie jechać. Tak?
0: No.
1: I co poza tym?
0: Ciężko ominąć, no.
1: Ciężko. No nie, no można gdzieś tu przecież próbować jakoś gdzieś zjechać, tak. No bo jak stoicie, możecie uciec tutaj, o, najlepiej w Łazienkowską.
0: No to trzeba wcześniej się zdecydować na ten ruch.
1: Tak, trzeba najlepiej w Łazienkowską próbować uciekać. Idam dalej, bo później to co, tu się nie da. Można jeszcze w Ludną próbować. Bo jak już dalej się wkopiecie, to już...
0: To już będziecie stać.
1: Tak, to już. Chyba, że musicie się gdzieś spóźnić, to Wisłostrada teraz.
4: Pogoda.
0: No, mam dużo zaległości do nadrobienia, bo powiedziałem tylko o pogodzie dzisiaj. Już 14 stopni, maksymalnie 21, padać nie będzie, ale niedługo pojawią się na niebie chmury. W weekend, proszę Państwa, w soboty jeszcze całkiem przyjemnie. Od niedzieli już zacznie padać deszcz. Temperatura w weekend do 21 stopni, a po weekendzie zacznie spadać i od poniedziałku już stopni 16. Pod koniec może znowu temperatura wzrośnie, ale to dopiero w niedzielę, to jeszcze się w piątek spotkamy i będziemy o tym mówić. Przyszły tydzień raczej pochmurno i będzie padał deszcz.

0: O wielu wydarzeniach i imprezach zdążyliśmy powiedzieć wielokrotnie, więc mamy nadzieję, że już o wszystkich wydarzeniach w ten weekend wiecie.
1: Ale są przyszłotygodniowe, weekendowo-tygodniowe.
0: 22 września w resorcie, po prostu.
2: To takie nasze wewnętrzne.
0: Tak, w resorcie na Bielańskiej. Bardzo, bardzo naprawdę ciekawe wydarzenie, które będzie prowadził Bartek Młynarski, a wystąpi gościnnie Karolina Norkiewicz. Nora.
1: Wybitna improwizatorka z klubu komediowego.
0: Zresztą Bartek Młynarski też jest bardzo, bardzo dobrym improwizatorem.
1: No oczywiście, to nikt w to
0: nie wątpi,
1: nie podważa. Tyle, że Bartek gdzieś tam może, nie wiem, przynajmniej według mnie pojawia się w jakiejś przestrzeni częściej, bo i tam tutaj ten chłop przecież w tym serialu netflixowskim, tak. I tutaj gdzieś coś tam ze stand-upem se jeździ i ma rolek dużo. A Nora jest takim diamentem trochę ukrytym. Jeżeli pojawiają się Państwo czasem te rolki promujące
0: klub komediowy,
1: to poczytajcie sobie komentarze pod tymi rolkami. Tam ta dziewczyna to złoto.
0: Tak.
1: I ja się pod tym podpisuję wszystkimi czterema kończynami.
0: To prawda. I w duecie wystąpią właśnie...
1: A w ogóle Nora ma od niedawna Instagrama.
0: Tak, tak.
1: Karolina Nora Norkiewicz.
0: Warto sobie znaleźć. We wtorek w resorcie... To nie ja, to ty, antyporadnik związkowy. Bardzo Państwa zapraszamy na to wydarzenie. Naprawdę warto, tu się będzie można pośmiać.
1: Oj tak.
0: Więc no myślę, że większej zachęty nie potrzeba. Obiecujemy. Macie Państwo tu nagrane teraz na antenie, jak ktoś sobie nagrywa, to ma nagrane, a jak nie, no to...
2: Na kasetę.
0: Mamy świadków.
2: Wtedy będzie mógł ołówkiem przewinąć.
0: Tak, że jest, rzeczywiście się będzie z czego pośmiać. 22 września to będzie wtorek o godzinie 19 w resorcie. Antyporadnik związkowy to nie ja, to ty. A resztę wszystko wiecie.
1: Kuba Rafalski jeszcze można zobaczyć
0: jeszcze,
1: Kubę?
0: Można, ale tam już jest naprawdę na palcach jednej
1: miejsce.
0: Ręki. W piątek może powiemy jeszcze jak w ogóle ten, ale myślę, że nie będzie trzeba.
1: Alright. Coś jeszcze mamy?
0: Słuchaj, ja bym chciał... Tak, chciałbym usłyszeć jakiś utwór.
1: O kurczę. Już proszę bardzo. To były piękne
0: ale jeszcze...
1: dni. A nie ode mnie, okej. Okay.
0: Ale fajny, też fajny. Jestem zaskoczony, bo nie wiedziałem, że chcę tego posłuchać. A miałem okazję teraz, więc fajnie. Chciałbym posłuchać utworu takiego mocniejszego.
1: Tak.
0: Takiego, ale szarpi druty.
1: O nie. Nie. To ja takich nie... to ja znam trzy, więc to...
0: No ale trzy najlepsze znasz. Znasz trzy najlepsze, no to lecz.
1: Ja cię kręcę. Ach, to dobra. A musi? Nie mówisz coś innego?
0: No dobra, no nie musi być, no to jest...
1: fajnego byś sobie coś wybrał takiego. Dużo przyniosłem tutaj tych.
0: O, to jeszcze ciekawostka, bo mi tutaj chyba śmignęło coś z tej wytwórni.
1: Śmigi-śmigs, ale to u mnie w plecaczku?
0: Tak, w plecaku. Mówiłeś o tym, że Wiedźmin będzie...
1: No jakiś remaster, ale to ja tak. Mówiłem, to ja tam wiem, stary.
0: Coś tam usłyszałeś? Patrz, tak. Znalazłeś to. To stary, o tym utworze ci mówiłem.
1: Naprawdę?
0: Że to powinniśmy jeszcze zagrać w tym cyklu lat 90. I teraz właśnie się wyświetliło w plecaku u ciebie.
1: Ale to chcesz to?
0: Winyl. No, chciałem szarpidruty, no. A może być i to.
1: Stary, patrz, zrobię ci szarpidruty.
0: No.
1: Ale ze wschodu.
0: Dobra.

0: To nie były szarfidruty, tylko to był szarfidrucik.
1: Tak, jeden.
2: Jeden oni tam miał, bo reszta popękała, ale to w ogóle nie przeszkodziło im w zagraniu szarpać tego numeru, tak?
0: Dobrze był ten. Widzisz, to i dobra, zagrajmy to. Niech to będzie klamra kompozycyjna tej audycji. O ten utwór mi chodziło, tego tytułu szukałem, więc zamykamy dzisiejszą audycję tym utworem.

0: I co? Chyba było bardzo fajnie.
1: Da.
0: My się świetnie bawiliśmy.
1: To jest najważniejsze, Stany.
0: Tak mi się też wydaje.
1: Jak ludzie mają czerpać radość z czegoś, z czego my nie cierpimy?
0: Nie cierpimy. Jak
1: tak?
0: My cierpimy, to ludzie...
1: cierpią. A jak my cierpimy radość, to oni też cierpią.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim z państwa po państwu. Dzięki
1: ludzie. Późno już. My od wczoraj. Dobrze się milenialsi bawią. Najfajniej.
0: Tego się nauczyliśmy.
1: Potwierdziliśmy to na samej górze. Także mam nadzieję, że damy dzisiaj wieczorem parkietowi popalić. Co?
0: A jutro
1: idę spać. Wezmę sobie jakieś witaminy 40+. Kupię serosu na jutro i jakoś damy radę.
0: A jutro damy popalić paletką.
1: Ale będzie! Krzysztof Szaniawski
0: i Maciek Adamczyk.
2: Akademickie Radio Campus.

0: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
3: Reklama.
4: Akademickie Radio Campus.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Campus 97.1 FM.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Radio Campus. Same sztosy.

Majla i 2K88 kocha, lubi, szanuje. 4 minuty po 11 w Radiu Campus. W ten sposób zaczynamy audycję Campus Główny. Wiecie, jak to działa? 2 godziny z nauką. Dzisiaj mam dla was niesamowite wieści prosto z Wenus, ale do tego przejdziemy jakoś po 11.30. Dużo w dzisiejszym programie, także zaczynajmy. Wilkinson, Never Be Mine.

0: Kampus Główny.
1: Zaczniemy jednak program od relacji z 35. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Tam w tym roku przedstawiciele polityki, nauki i biznesu spotkali się pod hasłem Architektura nowego porządku, stabilność w czasach zmian. Uniwersytet Warszawski był partnerem akademickim tegorocznego forum i tak obecność uczelni na wydarzeniu podsumował profesor Zygmunt Lalak, prorektor UW do spraw badań.
2: Na przestrzeni ostatnich lat Forum Ekonomiczne stało się jedną z głównych platform porozumienia pomiędzy środowiskiem akademickim a środowiskiem biznesu i wielkiej polityki. Jest to o tyle ważne, że udział w forum daje nam unikalną okazję do komunikowania swoich potrzeb i swoich aspiracji wobec środowiska, które nadaje ton rozwojowi sytuacji społeczno-ekonomicznej. Uniwersytety badawcze, takie jak Uniwersytet Warszawski, czy Uniwersytet Jagielloński lub Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, to środowiska, które są niezwykle istotnym zasobem strategicznym dla całego polskiego społeczeństwa. Chodzi tu nie tylko o wiedzę, ale przede wszystkim o talenty, zarówno talenty badaczy, jak i talenty studentów, których kształcimy i którzy w ciągu najbliższych kilku lat kształtować będą przyszłość naszego kraju.
1: Reprezentant UW rozmawiał m.in. o roli uczelni w procesie innowacji i wdrażaniu rezultatów badań naukowych. Podkreślał m.in. znaczenie komunikacji w docieraniu z wynikami badań do społeczeństwa i biznesu, a także wagę relacji zwrotnych, dzięki którym to uczelnie mogą odpowiadać na potrzeby rynku i obywateli.
2: Jest to o tyle ważne, że uczelnie poszukują wsparcia finansowego. Środki publiczne są i przez najbliższe lata pozostaną główną podstawą funkcjonowania uczelni. Jednak warto zdawać sobie sprawę z tego, że zapewniają one kontynuację, nie zapewniają natomiast szybkiego rozwoju, który wymaga często ryzykownych inwestycji w nowe kierunki badań, wyposażenie laboratoriów oraz w finansowanie nowych zespołów badawczych. Na to wszystko musimy zdobywać środki poza subwencją. Na szczęście istnieją takie programy jak Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, która może być i z pewnością będzie dla dużych uczelni, takich jak Uniwersytet Warszawski, źródłem dodatkowych funduszy przeznaczonych na badania i działania prorozwojowe. Natomiast te fundusze, które są niezbędne do tego, aby osiągnąć poziom światowy, aby efektywnie współzawodniczyć z najlepszymi ośrodkami badawczymi na świecie, w Stanach Zjednoczonych, no a teraz także w Chinach, to zupełnie inna skala wydatków. I tutaj musimy zapewnić dopływ dodatkowych środków. Źródłem takich środków powinien być obszar polskich przedsiębiorstw. Powinniśmy zatem o ten obszar i komunikację z tym obszarem dużo lepiej niż do tej pory zadbać.
1: Jeden z paneli dotyczył kapitału żelaznego w budowaniu niezależności, konkurencyjności i innowacyjności polskich uczelni.
2: Uniwersytet Warszawski jest tą uczelnią, która od kilku lat konsekwentnie proponuje rozwiązania polegające na ustanowieniu kapitału żelaznego dla polskich uczelni. To jest rozwiązanie znane w krajach anglosaskich, które pozwala na pewną stabilność rozwojową, pozwala na finansowanie ryzykownych badań, pozwala na długookresowe, przekraczające horyzont kilku lat, planowanie dużych inwestycji badawczych i infrastrukturalnych. Jest to rozwiązanie bardzo obiecujące, nad którym z całą pewnością warto pracować, dla którego trzeba znaleźć stosowne ramy prawne i akceptację polityczną. Uniwersytet Warszawski, a także kilka innych wiodących uczelni, nie tylko uniwersytetów, widzi w tym rozwiązaniu wielki potencjał i działa na rzecz lepszego zrozumienia i znalezienia przede wszystkim źródła środków, które pomogłyby ten kapitał żelazny utworzyć.
1: Sztuczna inteligencja w edukacji i badaniach to kolejny z poruszanych w Karpaczu wątków dotyczących nauki i studiowania. Jeżeli macie ochotę na więcej, to obszerna relacja z tego, co działo się na Forum Ekonomicznym w Karpaczu w kontekście nauki, a działo z udziałem Uniwersytetu Warszawskiego, do znalezienia na stronie uczelni.

0: Kampus Główny.
1: Bardzo ciekawy artykuł przeczytacie dziś na stronie serwisu naukowego UW. To opis badań Krzysztofa Bielawskiego, który w czerwcu złożył pracę doktorską na Wydziale Historii UW, a dotyczyła ona cmentarzów żydowskich w Polsce po 1944 roku. Tych w Polsce było przed wojną około 1200. Dzisiaj pozostają po nich czasem nieliczne macewy rozrzucone w lesie, czasem tylko pamięć, a czasem nawet i tej brakuje. Jego praca to dzieło katalogowania i spisania wszystkich tych losów, a są to bardzo różne losy, cmentarzy rozrzuconych po całej dzisiejszej Polsce, wcześniej wiadomo, że część dzisiaj opisywanych cmentarzy była na terenie Niemiec. Dewastacja zaczęła się w czasie wojny, bo Niemcy chociaż w własnym kraju dewastowali synagogi, ale cmentarze dużo, dużo rzadziej. To już w czasie okupacji nie mieli oporów i niszczyli cmentarze wszędzie, gdzie się znajdowali. Wiele z nich trafiło na ulicę do uszczelniania tam, na przykład w Skierniewicach, czy jako budulec do obiektów wojskowych. Tutaj Sochaczew i lotnisko w Bielicach są przykładem, traktowane przede wszystkim jako rezerwuar kamienia do ponownego wykorzystania. Ale historia niszczenia żydowskich cmentarzy wcale się wraz z niemiecką okupacją nie zakończyła, ponieważ w latach 50. dla komunistycznego polskiego państwa to też był problem. Kamień szabrowano i państwowo, i oddolnie, a macewy trafiały zarówno do artykułów gospodarstwa domowego, takich jak szlifierki, tutaj piaskowiec dobrze się nadawał, jak i element budulcowy. W artykule przeczytacie przykłady stawiania z nagrobków z cmentarzy żydowskich, między innymi obór, czy przykład, w którym taki kamień nagrobny posłużył jako próg wejściowy do Sławojki. Państwowo również działo się niestety źle, ponieważ tylko około 5% cmentarzy było użytkowanych przez organizacje żydowskie. Pozostałe trafiły przede wszystkim do Skarbu Państwa, no i były traktowane jako problem. Stawiano na ich miejscu drogi, a w Słubicach postawiono zajazd, który w latach 90. stał się przez prywatnego właściciela agencją towarzyską. To już oczywiście nie za sprawą macew, ale po prostu na gruncie dawnego cmentarza. Zmiana przyszła dopiero w latach 70. Tutaj rząd Gierka, który chciał międzynarodowego uznania, mierzył się z kłopotem organizacji żydowskich z zagranicy, które zwracały uwagę na dramat cmentarzy żydowskich w Polsce. No i żeby odpowiedzieć na ten apel, polskie władze również zaczęły sprawę jakoś regulować. A później, już w latach 90. większość zachowanych cmentarzy trafiła pod opiekę żydowskich przede wszystkim organizacji i zaczęła być chroniona, chociaż cały czas zdarzały się pomysły, żeby jakiś cmentarz zlikwidować i wyłożyć w jego miejscu na przykład właśnie drogę, chociaż już raczej te pomysły, żeby otwierać w jego miejscu agencję towarzyską, na szczęście się nie pojawiają. Dzisiaj po cmentarzach pozostały przede wszystkim ślady w krajobrazie, no i tutaj tak jak wspomniałem, mogą to być ślady w krajobrazie budowlanym polskich wsi, ale wiele z nich szczęśliwie stoi i można odwiedzać je naprawdę, naprawdę w całej Polsce, bo 1200 to jest bardzo duża liczba, co zresztą polecam. Lubię na różnych krajoznawczych wycieczkach w polskich miejscowościach właśnie na żydowski cmentarz zajść, a przewodnik nie turystyczny, ale historyczny po ich losach i obecnych oraz dawnych lokalizacjach przygotował, przypominam, Krzysztof Bielawski. To praca doktorska, ale jego praca jest dostępna również za sprawą strony cmentarzeżydowskie.pl i działalności Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego. A jeżeli jesteście ciekawi zdjęć, bo tych jest bardzo dużo, to zajrzyjcie na stronę serwisu naukowego UW, bo stamtąd właśnie te historie dzisiaj dla was przygotowałem.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: favorite senses. My favorite senses.
1: Ze mną Marta Milech-Ogórek z Centrum Współpracy i Dialogu UW oraz Inkubatora Przedsiębiorczości UW. A jest ze mną dlatego, że już w ten poniedziałek o godzinie 17 gala finałowa kolejnej edycji konkursu Brave Camp. Cześć.
2: Cześć.
1: Nasi słuchacze od kilku lat mają okazję stykać się z Brave Campem, ale dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, powiedz krótko, czym jest w ogóle Brave Camp.
2: Brave Camp to tygodniowa akademia przedsiębiorczości dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz innych uczelni partnerskich. W tym roku mamy razem w sumie 8 uczelni, około 20 uczestników, którzy to będą się uczyć przedsiębiorczości, wspierać swoje kompetencje odnośnie prowadzenia projektu i na koniec zaprezentują swoją pracę, przedstawiając swoje projekty właśnie na gali finałowej Akademii Przedsiębiorczości Brave Camp.
1: Czyli jeżeli przyjdziemy na galę finałową w poniedziałek, to nie tylko będziemy oglądali rozdanie nagród, ale również zobaczymy te zaprezentowane zwycięskie projekty.
2: Oczywiście. Na gali zobaczymy mniej więcej 12 finalistów. Każda osoba wystąpi z 3-minutowym pitchem oraz odbędzie się 2-minutowa sesja zadawania pytań od jury i te osoby zawalczą o nagrody.
1: Co jest do wygrania i kim w ogóle ci młodzi przedsiębiorcy najczęściej są, mówiąc już z doświadczeniem kilkunastu edycji?
2: Aktualnie uczestnicy zawalczą o 4 nagrody tematyczne. Będzie to Panda, projekt, który jest najbardziej w największym impakcie społecznym. Zebra Invest, projekt, który wymaga zainwestowania. Excel Ninja, to jest projekt, który jest gotowy już do wdrożenia. I Labrat, projekt, który jest z potencjałem naukowym, który kwalifikuje do dalszej ścieżki komercjalizacji. Również dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedsiębiorczością, nauką, innowacją, biznesem, ponieważ publiczność również będzie mogła głosować na swój ulubiony projekt. Uczestnicy zawalczą o nagrodę publiczności. Będzie też nagroda absolwentów Brave Camp, bo to już 16. edycja, więc trochę społeczności się zebrało. I także nagroda prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Udział w gali jest bezpłatny. Obowiązuje tylko formularz rejestracyjny, który znajdziecie na stronach inkubatora UW, na mediach społecznościowych, a również na nowej stronie bravecamp.uw.pl.
1: Zapraszamy serdecznie. My też będziemy i na pewno w kolejnych wydaniach audycji Campus Główny będziemy się dzielić prawdopodobnie rozmowami z zwycięzcami tegorocznej gali Brave Camp. O tej opowiadała Marta Milech-Ogórek z Centrum Współpracy i Dialogu UW. Bardzo dziękuję.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Campus główny.
2: Ze mną dr Janusz Pędkowski, czyli astrobiolog zajmujący się chemią organiczną w kosmosie, wykształcony między innymi na MIT, a dzisiaj związany z Politechniką Wrocławską, badacz kosmosu, badacz struktur biologicznych w kosmosie, znany między innymi z odkryć związanych z Wenus i tutaj są pewne nowe, przełomowe obserwacje. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, to jest naprawdę duża przyjemność być tu z państwem razem.
2: Popularno-naukowo można powiedzieć, że szuka pan życia na Wenus. Co więcej, że znajduje pan i z różnymi zespołami kolejne obserwacje, które trudno wytłumaczyć inaczej niż formami biologicznymi. Wenus natomiast nie jest miejscem, w którym zwykło się myśleć w Układzie Słonecznym jako o takim, na którym mogłoby się rozwinąć życie. Najczęściej szukamy wody, czy to na Marsie, czy to na Księżycu Europie. Na Wenus jej nie znajdziemy.
3: Tak, Wenus jest planetą, która jest bardzo różna od Ziemi, dlatego że warunki panujące na Wenus są zupełnie diametralnie różne od tych, które mamy tutaj na Ziemi. Przede wszystkim, tak jak pan redaktor wspomniał, tam w ogóle nie ma wody. Tym dominującym rozpuszczalnikiem, tą dominującą cieczą, która jest na Wenus, jest stężony kwas siarkowy, czyli coś, substancja, która na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać całkowicie zabójcza dla jakiegokolwiek życia, no na pewno dla takiego naszego ziemskiego życia.
2: Dla ziemskiego życia trudno wyobrazić sobie mniej przyjazne warunki niż chmury stężonego kwasu siarkowego.
3: No, mamy oczywiście spektakularne filmy na YouTubie, które to pokazują, gdzie różni badacze, nazwijmy to w ten sposób, wkładają na przykład nóżkę kurczaka do stężonego kwasu siarkowego, czy dodają cukru do stężonego kwasu siarkowego i to, co uzyskują, to jest taka bardzo silna reakcja chemiczna od razu, która niszczy te organiczne budulce właśnie tego cukru, czy tej nieszczęsnej nóżki kurczaka. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę trochę, że to jest może taka sensacyjna wizualizacja reaktywności kwasu siarkowego, natomiast nie przekłada się ona na jego reaktywność, czy na jego taką niekompatybilność z całością chemii organicznej. Dlatego, że tutaj trzeba sobie właśnie zadać pytanie tak naprawdę co, jakie związki chemiczne są niestabilne w tym stężonym kwasie siarkowym i te takie właśnie spektakularne reakcje chemiczne, które nadają się jako krótkie filmiki na YouTubie, to właśnie dotyczą przede wszystkim cukrów, które są całkowicie niestabilne w tym stężonym kwasie siarkowym, a ponieważ cukry są taką podstawą naszej własnej biochemii tutaj, na przykład są częścią naszego własnego DNA, czyli głównego budulca naszego materiału genetycznego, to oczywiście nasza własna biochemia z tym kwasem siarkowym zupełnie kompatybilna nie może być. Natomiast to nie oznacza, że inne związki organiczne, czy inne polimery genetyczne, czy również inne zupełnie budulce biochemii nie mogą w tym kwasie siarkowym funkcjonować. I to jest to, co my badamy już od dobrych paru lat. Zadaliśmy po prostu takie bardzo proste pytanie. Do jakiego stopnia tak naprawdę ta chemia organiczna jest rzeczywiście niekompatybilna z tym agresywnym rozpuszczalnikiem. I ku naszemu absolutnemu zdziwieniu okazuje się, że tak naprawdę ten kwas siarkowy wcale takim zabójczym, uniwersalnie zabójczym rozpuszczalnikiem dla chemii organicznej nie jest. Możemy w tej chwili po paru latach badań powiedzieć nawet już nieostrożnie, tylko tak bardziej pewnie, że stabilność tych związków organicznych w stężonym kwasie siarkowym jest raczej normą niż wyjątkiem. Ludzie wiele rzeczy w nauce zakładają, szczególnie zakładają, że na przykład coś jest niemożliwe bez odpowiednich testów eksperymentalnych, czy laboratoryjnych, czy obserwacyjnych. I myśmy zadali po prostu to bardzo, bardzo proste pytanie. Jakie związki organiczne, które leżą u podstaw naszej własnej biochemii, są tak naprawdę niestabilne w tym stężonym kwasie siarkowym.
2: I tutaj udało się dokonać pewnego przełomu.
3: Tak, oczywiście. Zaczęliśmy też bardzo nieśmiało, dlatego że zadawaliśmy pytania tylko o te podstawowe cegiełki życia, jakimi są na przykład aminokwasy, które budują białka, czy też te zasady azotowe, te literki naszego materiału genetycznego, naszego kodu genetycznego. I ku naszemu absolutnemu wtedy, parę lat temu zdziwieniu, te budulce, podstawowe budulce oczywiście były bardzo stabilne w tym stężonym kwasie siarkowym. To było coś super dla nas też zaskakującego. W tej chwili ostatnio zadaliśmy pytanie po prostu, jakie skomplikowane polimery, czyli już te właśnie naprawdę poważne związki chemiczne, które mogłyby budować biochemię, są stabilne w stężonym kwasie siarkowym. I ostatnio mieliśmy naprawdę duży przełom w tej dziedzinie, dlatego że zadaliśmy pytanie, czym peptydy, czyli małe białka, mogą być stabilne w tym rozpuszczalniku, w tym agresywnym rozpuszczalniku.
2: I czy mogą?
3: Tak. I to jest zupełne nowum, to jest właśnie też coś, czego byśmy się zupełnie nie spodziewali. Ta obserwacja tak naprawdę przeczy naszemu takiemu niedoświadczeniu, bo właśnie tutaj tych doświadczeń nie było, tak? Tu były te naukowe założenia, że coś jest niemożliwe, natomiast te naukowe założenia, no, miały pewne takie podstawy, nazwijmy to, jeżeli chodzi o nasze założenie, w jaki sposób ten rozpuszczalnik, ten kwas siarkowy powinien reagować. Natomiast okazało się, że te nasze naukowe założenia, że coś jest niemożliwe, no rzeczywiście trzeba przetestować, bo można być bardzo zdziwionym. I myśmy ostatnio właśnie mieli możliwość pokazania, że te małe białka, małe peptydy nie tylko nie rozpadają się na te pojedyncze aminokwasy w warunkach stężonego kwasu siarkowego, czyli ten polimer pozostaje nietknięty, ale również, co jest zupełnie niespotykane i czego byśmy się zupełnie nie spodziewali, one fałdują w bardzo dobrze zdefiniowane kształty. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że taki zdefiniowany kształt takiego polimeru również jest kluczowy dla potencjalnie jakiejś biologicznej funkcji. Mhm. Nasze białka w naszych komórkach wykonują swoje różne biologiczne zadania, dlatego, że mają różne właśnie kształty, ten polimer białkowy czy polimer peptydowy właśnie w naszych różnych komórkach fałduje w bardzo różne kształty i te różne kształty definiują różne biologiczne funkcje. Dlatego nasze komórki funkcjonują i dlatego możemy mieć różne rodzaje komórek, różne rodzaje biologicznych funkcji. Więc można powiedzieć, że taka struktura, taka zdefiniowana struktura, którą te peptydy mogą przyjmować, jest takim być może zaczynem funkcji właśnie w tym rozpuszczalniku. A dlaczego to jest takie niespotykane? Dlatego, że nasze założenie, znowu to takie, tutaj się nagle okazuje trochę błędne, że jest takie, że kwas siarkowy, jeżeli już w ogóle by nie pociął tego polimeru na pojedyncze składowe aminokwasy, to powinien przeszkadzać mu właśnie w fałdowaniu, w uzyskiwaniu tej zdefiniowanych funkcji. Powinien rozplatać ten polimer. On, ten polimer powinien przyjmować taką trochę bardzo dynamiczną strukturę, trochę podobną do takiego ugotowanego spaghetti. Mhm. Czyli nie moglibyśmy zmusić tego spaghetti, tego polimeru do przyjęcia konkretnego kształtu. Ten polimer ciągle by zmieniał ten kształt. A to by bardzo przeszkadzało potencjalnie w jakiejś skonkretyzowanej potencjalnie funkcji biologicznej. Tutaj się okazuje, że ten kwas siarkowy nie tylko nie przeszkadza, nie tylko nie rozplata tego polimeru, ale również pomaga mu fałdować właśnie w te konkretne struktury, pomaga mu przyjmować te konkretne struktury właśnie w tym rozpuszczalniku. I co ciekawe, nawet te wiązania, te takie bardzo słabe wiązania elektrostatyczne pomiędzy poszczególnymi grupami chemicznymi, które nazywamy wiązaniami wodorowymi, w tym przypadku wewnątrzcząsteczkowymi wiązaniami wodorowymi, żeby użyć terminologii czysto chemicznej, również nie są uniwersalnie niszczone przez ten kwas siarkowy.
2: Podkreślmy, czemu to jest tak ważne, bo rozmawiamy w kontekście szukania życia na Wenus i to z jednej strony jest science fiction jeszcze, ale staramy się z tego równania usunąć fiction. Pan pracuje nad tym, żeby pokazać, że to się po prostu mieści w naukowym poznaniu. Udowodnienie, że polimery, czyli te cegiełki, które budują formy życia. Jeszcze nie życie, ale cegiełki, które je budują, mogą być stabilne w kwasie siarkowym, no otwiera nowe przestrzenie na zapytanie, czy w takim razie coś takiego dzieje się w chmurach Wenus, które właśnie z kwasu siarkowego się składają. Czy możemy szukać życia nawet w naszym Układzie Słonecznym, wcale nie szukając rozpaczliwie wody, tylko patrząc na inne środowiska chemiczne.

0: Kampus Główny.
1: Wyjdźmy teraz z próbówki z kwasem siarkowym, a spójrzmy na nocne niebo i na Wenus, korzystając jednak z trochę bardziej szczegółowych instrumentów niż ludzkie oko. Wenus jest przedmiotem zainteresowania również astrobiologów, dlatego że ma pewne niewyjaśnione zjawiska. Tajemniczy absorbent, powiedział pan, że jest w chmurach Wenus coś takiego, coś, co od 100 lat znamy, ale to, że korzystamy w oficjalnej nazwie z przedrostka tajemniczy, sugeruje, że chyba do końca jeszcze nie wiemy, na co patrzymy.
2: Tak, oczywiście nie wiemy. Zresztą Wenus jest, można powiedzieć, bardzo naprawdę, jeżeli nie najbardziej, tajemniczą planetą w naszym Układzie Słonecznym. Oczywiście można powiedzieć, że nasz Układ Słoneczny jest na tyle niezbadany, że właściwie każde ciało niebieskie w naszym Układzie Słonecznym jest tajemnicze. Natomiast Wenus takich anomalii ma naprawdę dużo i taką, można powiedzieć, najstarszą anomalią, która czeka na wyjaśnienie ciągle, jest właśnie ten tajemniczy absorber w chmurach wenusjańskich. Jest to jakaś substancja, która, jeżeli się obserwuje Wenus w ultrafiolecie, to można zauważyć takie właśnie czarne smugi w tych chmurach. Czarne dlatego, że one właśnie absorbują światło bardzo efektywnie. I tak efektywnie, że ten tajemniczy absorber absorbuje nawet 50% całości promieniowania słonecznego, które pada na tę planetę. Więc to jest substancja, która jest niesłychanie efektywna, jeżeli chodzi o absorpcję światła. I szczególnie właśnie w tym takim przedziale ultrafioletu i części spektrum widzialnego. I nie ma tak naprawdę dobrego wyjaśnienia dla tego, jakie substancje czy jakie związki chemiczne mogłyby być odpowiedzialne za to zjawisko, a patrzymy na Wenus już naprawdę 100 lat, bo w tej chwili mija stulecie odkrycia tego fenomenu i od 100 lat naukowcy się spierają, czym ten absorber może być i mamy już chyba, ja tam kiedyś nawet stworzyłem taką listę wszystkich kandydatów związków chemicznych różnych, które były postulowane jako wyjaśnienie tego fenomenu i chyba w tej chwili ta lista urosła do około 33 kandydatów. To nie oznacza oczywiście, że każdy z tych kandydatów jest równomiernie prawdopodobny jako wyjaśnienie, natomiast my uważamy tak naprawdę, że samo to, że tego fenomenu tak jakoś nie można łatwo przypisać jakiemuś konkretnemu związkowi chemicznemu, być może oznacza, że należy spojrzeć na ten problem zupełnie od nowa. I tutaj my ostatnio też zadaliśmy sobie pytanie, i to jest praca, którą ja też jestem współautorem tej pracy razem z doktorem Janem Szpaczkiem i również moją koleżanką z Korei Południowej, jak i panem doktorem Paulem Rimmerem z Wielkiej Brytanii. Myśmy zadali sobie pytanie, jakie ten absorber musiałby mieć właściwości, żeby spełniać te nasze wymogi, jeżeli chodzi o tą obserwacyjną część astronomii. I okazuje się z tych naszych obserwacji i obliczeń, że absorber w chmurach wenusjańskich musi być jakąś substancją, która naprawdę bardzo, bardzo dobrze absorbuje to światło, tak jak już wspomnieliśmy, ale na tyle dobrze, że właściwie to wyklucza bardzo wiele, jeżeli nie wszystkie, różne nieorganiczne substancje, dlatego że trzeba pamiętać, że jeżeli jakaś substancja jest, jeżeli wymagane jest, żeby ten absorber pochłaniał światło bardzo efektywnie, to również w przypadku substancji nieorganicznych potrzebna jest duża ilość tych substancji. Więc na przykład mamy taki problem, że tych nieorganicznych soli na przykład, które mogłyby być postulowane jako wyjaśnienie tego fenomenu, no musiałoby być więcej niż to ma sens fizyczny, jeżeli chodzi o budowę chmur wenusjańskich.
1: Podkreślmy, że to nie jest zjawisko całej atmosfery Wenus, a jedynie obserwowane w ultrafiolecie smugi, więc to jest tak. Jakiś fragment, jakaś tak. Zawiesina w tej
2: tak
1: atmosferze.
2: Tak jest. To jest właśnie coś w rodzaju takiej zawiesiny. Jeszcze warto tutaj nadmienić, bardzo dobrze pan to powiedział, panie redaktorze, dlatego że tutaj mamy do czynienia również z tym, że ten absorber jest również niezwykle dynamicznym fenomenem. On się zmienia, jeżeli chodzi o w czasie, również w przestrzeni. Ma takie trochę cykle zmian sezonowych. Tam oczywiście na Wenus takich pół roku, jakie my tu mamy na Ziemi, nie ma, ale pewne takie innego typu zmiany sezonowe są na przykład związane z aktywnością Słońca. Więc ten absorber jest jakimś też fenomenem, który jest niezwykle dynamiczny. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że to musi być jakaś substancja, która rzeczywiście absorbuje to światło niezwykle efektywnie. I my postulujemy coś, co na pierwszy rzut oka też mogłoby się wydawać bardzo dużym science fiction, a mianowicie, że ten absorber jest konkretnym związkiem chemicznym organicznym właśnie. Dlatego, że organiczny związek chemiczny może mieć właściwości absorpcji światła bardzo intensywne, bardzo może absorbować to światło efektywnie, a jednocześnie nie musimy postulować jakichś niesłychanie wielkich

0: ilości tego związku, żeby wyjaśnić ten fenomen. Co ciekawe również, i to jest praca właśnie też mojej koleżanki z Korei Południowej, ona zrobiła bardzo taki skomplikowany model matematyczny, w którym można było porównać nie tylko intensywność tego spektrum wenecjańskiego do na przykład różnych spektrum laboratoryjnych, różnych związków chemicznych, ale również kształt tego spektrum. I z tego kształtu możemy wywnioskować przynajmniej jedną rzecz, a mianowicie to, że jakakolwiek ta substancja jest, w tym jeżeli jest pojedynczą jakąś substancją chemiczną, która jest odpowiedzialna za ten absorber, to musi być konkretny związek chemiczny, a nie na przykład jakaś mieszanka bardzo dużej ilości jakichś takich smolistych substancji organicznych, na przykład, które powstają w wyniku wrzucenia cukrów do stężonego kwasu siarkowego, żebyśmy zatoczyli takie kółko, tak? Czyli to nie może być takie jakieś węglowa maź, bezkształtna zupełnie, nazwijmy to w ten sposób, pełna różnych smolistych takich związków organicznych. To musi być jakiś konkretny związek chemiczny, który absorbuje. I my postulujemy, że ten konkretnym związkiem chemicznym jest jakaś substancja organiczna. I teraz oczywiście w ramach takich trochę zabaw naukowych, bo to nie jest żaden dowód, dlatego że trzeba sobie jasno powiedzieć, że bardzo wiele różnych możliwości może być. To, że coś pasuje do spektrum i kształtem, i jego intensywnością, nie oznacza, że jest to dowód czy wyjaśnienie tego fenomenu. Takie wyjaśnienie będziemy mieli tylko wtedy, kiedy już właśnie rzeczywiście polecimy w chmury wenecjańskie i zobaczymy tak naprawdę, jaki jest skład chemiczny tych chmur. Natomiast
1: tutaj nam tylko wtrącę, tak, są różne plany, natomiast nie jest to też rzecz prosta. Dużo trudniej polecieć i przetrwać jako lądownik w atmosferze Wenus.
0: Nawet w chmurach wenusjańskich nie można byłoby wylądować. To jest jeszcze jeden
1: problem. Drogą, tak. Przelecieć przez nie.
0: Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to, że to spektrum tego wenusjańskiego absorbera, i to znowu to nie jest to, że my udowodniliśmy to w żaden sposób, to jest tylko taka, można powiedzieć, trochę naukowa zabawa, nazwijmy to w ten sposób, że na przykład to spektrum pasuje bardzo do takich związków jak porfiryny, które mają takie wiele takich pierścieni połączonych razem. Takim związkiem na przykład jest chlorofil.
1: Związek jak najbardziej organiczny.
0: I jest to związek, który jest tak naprawdę bardzo kluczowy dla życia na Ziemi, dlatego że jest to związek, który właśnie pochłania światło, jest u podstawy fotosyntezy jako takiej. I te porfiryny, tego typu związki właśnie, pasują zarówno intensywnością tego spektrum, jak i również jego kształtem. My tylko pokazujemy, jakiego typu właściwości ten absorber by musiał mieć, żeby wyjaśnić te zachowanie jego na Wenus. I jednym z takich możliwości jest na przykład taki skomplikowany związek organiczny.
1: Tutaj rzeczywiście spinamy te różne fragmenty pana doktora działalności naukowej, no bo można by powiedzieć jeszcze jakiś czas temu, no nie, to jest niemożliwe, bo przecież nie może być skomplikowanego związku organicznego opartego na węglu w stężonym kwasie siarkowym. A pan drugim artykułem udowadnia, że mógłby być, tak? Znaczy nie wiadomo, czy jest, ale mógłby być.

0: wirus główny.
1: To powiedzmy o tej granicy między materiałem organicznym, chemią organiczną, a życiem. To jest trudna granica, ale przyznam, że kiedy o tym słucham, no to dla mnie nieoczywiste jest, kiedy z rzędu peptydów pojawia się coś, co już można nazwać życiem. Gdzie ta granica jest według naukowców dzisiaj? I uzupełniające pytanie od razu zadam, tak. Czy pan wierzy, że na Wenus życie rzeczywiście uda się kiedyś odnaleźć albo udowodnić, że go tam nie ma?
2: Ależ panie redaktorze, tak naprawdę dla mnie ta granica pomiędzy chemią a biologią jest również niejasna. Ja bym powiedział, że nikt tego nie wie. Dlaczego tego nikt nie wie? Dlatego, że właśnie to jest moim zdaniem centralne pytanie biologii. Gdzie kończy się chemia organiczna, gdzie zaczyna się biologia? I ja bym powiedział, że to jest również centralne pytanie w dziedzinie powstania życia na Ziemi. I też zaryzykuję tutaj kolejną kontrowersję, że my zupełnie nie wiemy, w jaki sposób życie powstało na Ziemi. I możemy mieć wielką listę hipotez na temat tego, czego byśmy się spodziewali, co powinno zajść. Natomiast my takiej ścieżki, jak ta chemia organiczna przerodziła się w tą biochemię, czy tą chemię życia naszą, czy w ogóle życie jako takie, no nie mamy. A dlaczego tak jest? I ja tutaj oczywiście to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że oczywiście jeżeli pan redaktor zapytałby kogoś innego, kto na co dzień zajmuje się problematyką powstania życia na Ziemi, pewnie ten badacz by powiedział panu coś zupełnie innego. Natomiast ja mogę tylko panu tutaj powiedzieć pewne moje wątpliwości co do właśnie problemu powstania życia na Ziemi, czy w ogóle powstania życia gdziekolwiek. Mhm. Dlatego, że tutaj właśnie się ta granica formułuje. A mianowicie powstanie kodu. Bo musimy sobie zdać sprawę z tego, że jeżeli my na przykład stworzymy jakieś na przykład skomplikowane polimery w jakimkolwiek warunkach, czy to w kwasie siarkowym, w chmurach wenusjańskich, czy to w wodzie na Ziemi, to te polimery nie niosą ze sobą żadnej informacji. My mamy w naszym życiu taką fantastyczną zależność, gdzie mamy nasze DNA, które jest tym zawiadowcą naszej komórki. W tym DNA jest plan jej działań i budowy. Natomiast ta informacja z tego DNA jest najpierw przepisywana na RNA. To można sobie jasno w pewnym sensie wyobrazić, w jaki sposób taka sytuacja mogłaby zajść. Natomiast potem dochodzi do sytuacji, która jest całkiem dla mnie zadziwiająca, ja bym powiedział. A mianowicie to, że mamy przepisanie tejże informacji z RNA na białko. Białko jest tym wykonawcą zadań tych rozkazów centralnego naszego, w cudzysłowie, komputera komórkowego, jakim jest DNA, tych informacji w tym DNA. Białko wykonuje te wszystkie zadania. Tylko, że i zaryzykuję to stwierdzenie, ja wiem, że to pewnie wielu słuchaczy będzie się nie zgadzać z tym, to w porządku, i wiele innych badaczy będzie miało na ten temat inne zdanie. To jest też całkowicie w porządku. Natomiast ja bym tylko sugerował, żeby państwo i każdy tak naprawdę się zastanowił nad jednym problemem. Mamy sytuację, w której przepisujemy informacje z RNA na białko, gdzie tam nie ma czysto chemicznej zależności pomiędzy RNA a białkiem. Tam mamy informatyczną zależność. Mhm. Mamy sytuację, w której trzy literki w RNA kodują jakiś konkretny jeden aminokwas w białku. Ale nie ma powodu, i tu pewnie będzie właśnie ta kontrowersja, ale ja tak powiem, nie ma powodu zakładać, dlaczego tak naprawdę te trzy literki w RNA muszą kodować ten jeden aminokwas, a nie inny, a nie jakieś inne rzeczy. I ta zależność jest tylko informatyczna. I tu jest bardzo ciekawe pytanie, które ja bym zadał i słuchaczom, i właściwie wszystkim badaczom, i również samemu sobie, dlatego że ja na odpowiedzi na to pytanie nie mam. A mianowicie, jak to jest, że każdy tego typu kod, każda tego typu zależność musi nieść pewne takie pozytywne dla życia wyniki, nawet jeżeli jest półefektywna albo prawie w ogóle nie działa, tak? Mhm. Bo w ten sposób właśnie działa ewolucja, w ten sposób działa ten system, że to są takie inkrementalne, małe zmiany, które tak naprawdę się potem nawarstwiają i tak naprawdę mamy 4,5 miliarda lat później coś tak niesłychanego jak naszą cywilizację technologiczną tutaj. I oczywiście ja nie chciałbym tutaj też, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że ja jestem orędownikiem na przykład jakichś metafizycznych aspektów, jeżeli chodzi o powstanie życia na Ziemi, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że jest trochę na wyrost mówienie, że my naprawdę wiemy, w jaki sposób życie na Ziemi powstało. Dlatego, że nie jest kluczowe, i to jest moje własne, prywatne, osobiste zdanie, nie jest kluczowe stwierdzenie, w jaki sposób RNA powstało, czy w jaki sposób białka powstają. Do powstania życia kluczowe jest to, w jaki sposób powstał kod, według którego przepisywana jest informacja z jednego związku chemicznego, jakim jest RNA, na drugi związek chemiczny, jakim jest białko, którym z kolei to białko jest właśnie wykonawcą tych wszystkich działań biologicznych. I to jest clue.
1: No to na samo zakończenie powtórzę to pytanie o Wenus właśnie i życie. Czy spodziewa się pan, że za pana życia uda się albo życie na Wenus odnaleźć, coś, co już można by nazwać rzeczywiście życiem, ten krok dalej niż chemią organiczną, albo udowodnić, że go tam nie ma? Co musiałoby się stać, żeby tę hipotezę obalić lub potwierdzić?
2: Mam nadzieję, że za mojego życia będziemy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, albo w jedną, albo w drugą stronę. Mhm. Albo wykluczyć możliwość istnienia życia na Wenus, albo potwierdzić. To, czego by naprawdę byśmy potrzebowali, to po prostu polecieć na Wenus i sprawdzić, co tam jest. O to tak naprawdę chodzi. My możemy się przez następne 50 lat spierać na temat tego, czy życie na Wenus, w chmurach wenusjańskich jest, czy go nie ma. I jeżeli nic nie zrobimy w tej kwestii, nie wyślemy próbników, które będą mogły, miały szansę w ogóle zbadać, po pierwsze szukać chemii organicznej, no to nigdy na to pytanie nie odpowiemy. Trzeba sobie zdać sprawę z tego na przykład, że sondy Venera sowieckie, czy sonda Pionier amerykańska, nie miały na pokładzie takich instrumentów badawczych, które w ogóle mogły zadać pytanie o chemię organiczną. W ogóle. Więc tam tej chemii organicznej mogłoby być niesamowicie dużo w tych chmurach, a niestety zarówno sondy Venera, jak i sondy Pionier tej chemii organicznej bezpośrednio nie mogłyby zobaczyć.
1: Jest też trochę tak, że przed pana badaniami i różnych ludzi, z którymi pan współpracuje, to się nie mieściło w głowie.
2: Tak, oczywiście, dlatego, że nawet i tu my też często cytujemy te prace w latach 60. też nawet sam Carl Sagan powiedział, że jednocześnie Carl Sagan postulował, że może życie istnieje w chmurach wenusjańskich, a jednocześnie powiedział takie jedno zdanie w jednym ze swoich artykułów naukowych, że chemii organicznej w stężonym kwasie siarkowym nie może być. I my też często cytujemy te stwierdzenia, dlatego że to są właśnie też te kolejne takie założenia naukowe, z którymi trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym. Szczególnie jeżeli chodzi o te negatywne założenia, takie, że coś jest na przykład zupełnie niemożliwe.
1: Od lat patrzymy na jedną z najbliższych Ziemi planet w Układzie Słonecznym, próbując odnaleźć na niej życie. Być może tak naprawdę patrzymy w złą stronę, bo od Słońca na Marsa, a zamiast w stronę Słońca na Wenus. Doktor Janusz Pędkowski z MIT, wcześniej z Politechniki Wrocławskiej, autor wielu artykułów o chemii organicznej, astrobiologii, był moim gościem. To jest jeden z tych naukowców, którzy właśnie w stronę Wenus patrzą i przynoszą naprawdę niesamowite obserwacje.
2: Dziękuję panu i dziękuję państwu.
0: Bring your nigga on my way. You caught up in the old phase. Got you in a trance. You might have missed your chance. You might have missed your chance. Yeah, yeah, you might have missed your chance.

0: Kampus główny.
1: A ze mną nie do końca gość, bo redakcyjny kolega Wojtek Kopacz. Cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Przyszedłeś opowiedzieć o wydarzeniu, które właśnie dzisiaj startuje i potrwa aż tydzień ponad w Warszawie, czyli o 30 już Festiwalu Nauki. Co to jest za wydarzenie? Gdzie się odbywa? Czemu słuchacze, którzy przecież słuchają właśnie audycji popularno-naukowej, mogliby zechcieć pójść i tam?
2: No jest to wydarzenie organizowane przez warszawskie uczelnie wyższe, między innymi Uniwersytet Warszawski, i oczywiście ma na celu promowanie nauki, szeroko pojętej nauki, bo mówimy nie tylko o przedmiotach przyrodniczych, o naukach ścisłych, ale też o naukach humanistycznych. Debaty, wykłady, spotkania całodniowe, lekcje dla szkół i dla małych dzieci, to jest program jubileuszowej 30. edycji Festiwalu Nauki. Mogą Państwo sprawdzić go na stronie Festiwalu Nauki. Strona dedykowana jest właśnie w internecie. Jako że 30-lecie, mamy bardzo wiele ważnych tematów związanych ze zmieniającymi się czasami i z nowymi technologiami, między innymi to, jak AI może wpłynąć na naukę, to jak możemy sobie radzić z zalewem różnych śmieciowych treści w internecie.
1: No
2: to
1: właśnie,
2: bardzo ważne tematy.
1: Byłeś z mikrofonem wśród organizatorów i występujących osób na Festiwalu Nauki. Jedna z rozmówczyń, tak?
2: Tak, tak.
1: Komentowała to, co teraz dzieje się w przestrzeni dyskusji o AI. No między innymi jeden z pracowników Entropika, tak? Powiedział, że pewnie zniszczymy świat, byleby szybciej niż ChatGPT to zrobić. Wszystko będzie okej. Okay. Oczywiście trochę spłycam twitterową dyskusję, więc o AI również na Festiwalu Nauki będzie.
2: Będzie i o tym mówiła właśnie dyrektorka Festiwalu Nauki, dr Zuzanna Teplic.
3: To, co jest dla nas ważne, to żeby pokazać zagrożenia, prawdziwe i nieprawdziwe zagrożenia. Praca bez ludzi, ludzie bez pracy, jedna z naszych debat głównych. No to jest właśnie dyskusja o tym, czy to jest prawdziwe zagrożenie. Dla niektórych być może jest to prawdziwe zagrożenie, ale pomyślmy sobie, że nabywanie wiedzy i rozwój to jest zawsze spotkanie z innym człowiekiem. I ja na przykład nie widzę problemu dla nauczycieli. Nauczyciel zawsze będzie potrzebny. Być może inny nauczyciel, inaczej uczący, ale wszystkiego sztuczna inteligencja nie zrobi. Także to jest tutaj niezwykle istotne. Ale też zagrożenia takie, o których wiemy. Myślę, że tu naukowcy jednak wpłynęli na to, że w różnych miejscach na świecie pojawił się zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla dzieci i młodych ludzi. A także to, co się stało też i w Polsce, czyli to, że w podstawówkach nie będzie w trakcie lekcji telefonów komórkowych, no to też jest wpływ naukowców. To politycy sami tego nie wymyślili. To my potrafimy pokazać, jak to szkodzi, jak do czego to doprowadza. No, między innymi do tego, że ludzie nie są w stanie ze sobą rozmawiać, bo się w inny sposób posługują. Piszą do siebie SMS-y zamiast pójść do drugiego pokoju i powiedzieć to, co się ma do powiedzenia.
1: Nauka ma kłopot nie tylko w szkołach, kłopot z dotarciem do ludzi. Jednym z powodów jest język, ten hermetyczny, zawiły język, którym czasem naukowcy lubią się porozumiewać ze sobą, ale niestety też ze światem, nie?
2: Tak, ale organizatorzy Festiwalu Nauki chcą to zmienić, stąd przecież te wykłady i zajęcia dedykowane dla różnych grup wiekowych starają się tłumaczyć w sposób prosty, starają się zaintrygować. No, tematy chemiczne Ferrari, czy człowiek jako pewien system, jako pewien twór, który można analizować pod kątem nauk technicznych, to są bardzo ciekawe zagadnienia i bardzo ciekawy punkt wyjścia do dyskusji. I również o tych problemach, barierach językowych mówił dyrektor Zuzanna Teplic.
3: Przydajemy język naukowy, a potem on jest używany w sposób całkowicie niepoprawny. No, podam taki przykład z mojej dziedziny, który ostatnio mnie szczególnie porusza i denerwuje, a mianowicie mówi się, że ktoś powinien być w dobrym stanie fizycznym i psychologicznym. Nie ma czegoś takiego jak stan psychologiczny, jest stan psychiczny. Psychologia to jest nauka. No innym słowem, używa się jakiegoś słowa i ono ma brzmieć dobrze, a to nie chodzi o to, żeby brzmiało dobrze. Chodzi o to, żeby było zrozumiałe. My mamy problem z mówieniem językiem. Nie każdy wybitny naukowiec nadaje się do popularyzacji nauki. To musi być osoba, która potrafi się porozumiewać z każdym, nie tylko z naukowcem. No i taka jest chyba droga. I żeby pozwolić też słuchaczowi powiedzieć, a ja tego nie rozumiem. Czy mógłby pan powiedzieć to po polsku? Jest takie z różnych filmów, prawda? Niech mi pan to wytłumaczy jak 6-letniemu dziecku. My się staramy bardzo właśnie, żeby były zajęcia dla dzieci, dla szkół podstawowych. I tutaj część naukowców mówi, a ja nie umiem mówić do 6-letniego dziecka. No to warto się nauczyć.
1: przyznam, że też czasem rozmówcom zapowiadam, żeby traktowali mnie jak zupełnego głupka. Zwłaszcza jak mówię o skomplikowanych rzeczach, żebym ja zrozumiał i mógł trudno poprowadzić. Festiwal Nauki zaczyna się dzisiaj, o której?
2: Zaczyna się dzisiaj wieczorem o godzinie 18, ile pamiętam pierwszy wykład. Wykład dotyczący paryskiej kultury Jerzego Giedroycia. Godzina 18, zgadza się. Zapraszamy Państwa.
1: Wojtek Kopacz, butem z mikrofonem i wraca jeszcze z tematami.

0: Wojtek, festiwal nauki, który odwiedziłeś z mikrofonem, to nie tylko otwarte wydarzenia dla wszystkich w każdym wieku, to również dedykowane lekcje dla szkół. Takie na tematy, które może nie w każdym liceum się pojawiają. Jednym z nich było porównanie człowieka do maszyny.
1: Tak, lekcję Człowiek Exe, czyli jak inżynier widzi ludzki organizm, poprowadzi doktor inżynier Krystian Jędrzejczak z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Pan Krystian popularyzuje też na co dzień naukę, między innymi na Instagramie, na TikToku. Warto się jego działalnością zainteresować. I on również przekazywał mi, jaki jest jego patent na docieranie do młodych ludzi z nauką. Posłuchajmy.
2: Mówisz takim językiem, który jest najbardziej obrazowy. Wiele takich abstrakcyjnych pojęć, które głosujemy jako naukowcy na co dzień, jest niezrozumiała dla przeciętnego słuchacza, odbiorcy czy zwykłego przechodnia. Dlatego warto pokazywać dane zagadnienie w sposób, który będzie przejrzysty dla danego odbiorcy. Na przykład, jeśli opowiadamy o sercu, to możemy korzystać z analogii do pompy. Zwykle każdy, prędzej czy później, ma do czynienia z różnym rodzajem pompy, czy to związane z hydrauliką, czy z kanalizacją, czy innymi pokrewnymi zagadnieniami. Na przykład, jak mówimy o płucach, to często można wykorzystać analogię do systemów pompowania powietrza, klimatyzacji, wentylacji. Tego typu analogie, mi się wydają, są bardziej lekkostrawne dla widza czy odbiorcy, który na co dzień nie ma do czynienia z takim akademickim środowiskiem.
1: Doktor inżynier Krystian Jędrzejczak z Wydziału Inżynierii Chemicznej zajmuje się również po części fizyką, dlatego że bada to, jak można wykorzystywać druk 3D, jak można wykorzystywać nowe technologie w diagnozowaniu chociażby chorób naczyń krwionośnych i o tym, jakie analogie z fizyki, które możemy kojarzyć nawet ze szkoły podstawowej, można wykorzystywać w badaniach, również mówił mi doktor inżynier Krystian Jędrzejczak.
2: Mamy lepkościomierz, który wykorzystuje opadającą kulę. Czyli mamy grawitację, mamy tę siłę wyboru, czyli mamy prawo Archimedesa. To są proste analogie, związane często z historyjkami, z anegdotkami, które kojarzymy, powiedzmy też często humorystycznie, popularno-naukowo. I warto korzystać z skrótów myślowych, pewnych wskazówek, które tam są zakorzenione już tak po świadomości naszej.
0: Czy na lekcję doktora Jędrzejczaka jeszcze można się zapisać?
1: Tak, z tego co wiem, tak. Zresztą na stronie Festiwalu Nauki są dokładne dane. Jest to lekcja dedykowana, o ile mi wiadomo, bardziej właśnie dla szkół, ale no przecież nigdy nie jest za późno na naukę.
0: I zresztą licealiści też, więc i nauczyciele, więc jeszcze można się rozejrzeć. Dookoła tego i wielu innych wydarzeń, bo to wszystko w ramach Festiwalu Nauki. Ten zaczyna się dziś, gdzie?
1: Zaczyna się dzisiaj przy Bibliotece Głównej, właściwie tam na kampusie głównym przy krakowskim przedmieściu, w audytorium starej biblioteki UW, debata Jerzy Giedroń i kultura paryska, czyli jak wymyślać polskość na nowo, na ile wizje polskości z powojennej, emigracyjnej kultury Jerzego Giedroycia mogą się sprawdzać dzisiaj w tych burzliwych czasach.
0: Festiwal Nauki potrwa jeszcze do końca przyszłego weekendu, więc macie mnóstwo okazji, żeby zajrzeć w przestrzenie różnych warszawskich uniwersytetów, uczelni wyższych. Był tam już Wojtek Kopacz z mikrofonem, nasz reporter o Festiwalu Nauki opowiadał. Wojtek, wielkie dzięki.
1: Dzięki wielkie. Campus

0: Block Party i Love Bombs. Co za numer? Co za numer też na zakończenie kampusu głównego, bo już na to pora, bo za momencik, godzina pierwsza po południu. Polecę wam jednak, żeby zostać z nami z tematami naukowymi, a to za bardzo prostą sprawą, subskrybowania podcastu Campus Nauka na Spotify, Pocket Casts, Apple Podcast, czy gdzie tam lubicie rozmów słuchać. 3 razy w tygodniu publikujemy dla was te najciekawsze z naszych materiałów. Wśród najnowszych odcinków jest o roli codziennego ruchu w tym, żeby starzeć się zdrowiej, o polskim szlachcicu, który brał udział w walkach przeciwko powstaniu chmielnickiego, a później poleciał do Anglii i wynalazł strunę do dzisiaj wykorzystywaną w gitarach elektrycznych i basowych, oraz o najnowszych wynikach PISA i o tym, że polscy uczniowie cały czas, zdaniem rozmówcy Kuby Łasickiego, są elitą Europy, jeżeli chodzi o wyniki w szkolnictwie. Dorzucę, że już dzisiaj pojawi się nowy odcinek, a tam cała rozmowa z doktorem Januszem Pędkowskim o poszukiwaniu życia na Wenus. To, co słuchaliście na antenie, było troszkę zredukowane, bo naprawdę aż 3 przełomowe artykuły doktor Pędkowski w ostatnim czasie wydał. Jeżeli was ten temat zaciekawił, to sięgnijcie do podcastu. Ja się tymczasem żegnam. Bartosz Perguł. Dzięki.
1: Kampus Główny.

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
3: A w Brikomanie sprawdzałeś?
2: No nie, ale...
3: Ale co?
2: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
3: A to zobacz ten.
2: No rzeczywiście.
4: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Imię ojca.
7: Kazimierz.
6: Nie no, twoje imię.
7: A, dobra. Rafał. Imię syna.
6: Nie mam. Pamiętasz?
7: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
6: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
7: Tymek Bryndal.
6: Rafał Bryndal.
5: Autopromocja.
8: Radio Campus.

0: Audycja powstała w ramach projektu Poznaj Finanse. Materiały edukacyjne do nauczania zagadnień finansowych w klasach 4-8 realizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości. 3 grosze o ekonomii.
1: Piotr Topuliński, dzień dobry. Z nami w studiu jest Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozpoczął się nowy rok szkolny z pewnymi zmianami, choćby z taką jedną zmianą, że uczniowie szkół ponadpodstawowych będą mogli w przyszłym roku, a w tym roku szkolnym, zdawać biznes i zarządzanie na maturze. To już jest jeden taki kamień milowy, ale zmian jest więcej.
2: Słuchacze mogą się zdziwić, jesteśmy w radiu akademickim. A tu nagle mówimy o szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, o maturze. Dlaczego?
1: Kiedyś się trzeba uczyć.
2: Powiem tak. Wiele lat temu, kilkanaście, jak zaczęliśmy współpracę z polskimi uczelniami, również z rozgłośniami akademickimi, radiowymi, wtedy usłyszeliśmy w wielu miejscach sygnał, jeśli lepiej wyedukowani absolwenci szkół ponadpodstawowych nie przyjdą do uczelni, trudno będzie walczyć o wysoki poziom kierunków ekonomicznych i nie tylko w polskich uczelniach. No więc zajęliśmy się współpracą z polskimi szkołami ponadpodstawowymi. Wtedy była zmiana z podstaw przedsiębiorczości na biznes i zarządzanie. Właśnie ta decyzja, która w tym roku szkolnym wchodzi pierwszy raz w życie, czyli pierwsza matura z przedmiotu ekonomicznego w historii Polski. Jest to matura dodatkowa, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale wtedy, współpracując ze szkołami średnimi, zaczęliśmy słyszeć podobne głosy. Czyli od nauczycieli szkół średnich.
1: Jeszcze młodszych, w podstawówkach.
2: Dokładnie. Jeśli z podstawówek nie przyjdą trochę wyedukowani absolwenci w zakresie finansów, ekonomii, przedsiębiorczości, którzy będą troszeczkę rozumieli, czym jest pieniądz, czym jest praca, czym jest giełda, czym jest inwestowanie, oszczędzanie i tak dalej, to my nie jesteśmy w stanie w szkole średniej przerobić, kolokwialnie mówiąc, podstaw przedsiębiorczości, a dzisiaj biznesu i zarządzania. Stąd mówimy, jesteśmy w przeddzień absolutnej, można powiedzieć, rewolucji w edukacji ekonomicznej i finansowej. Znaczy, zmiany, które nastąpią w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy, to są zmiany, które postawią polską edukację ekonomiczną, przedsiębiorczości finansową, myślę, że w czołówce Europy.
1: Brzmi intrygująco. Jeszcze za chwilę spróbujemy rozwinąć ten wątek, jednak wcześniej idziemy do coraz młodszych uczniów, licea, szkoły ponadpodstawowe, podstawówki, a także w ostatnich miesiącach mówiliśmy o edukacji dzieci, o edukacji takiej wczesnoszkolnej. Już od małego dzieci i młodzież spotyka się z pieniędzmi. Surfujemy po internecie to non-stop, przecież widzimy reklamy. Dzieci pytają rodziców, skąd się biorą pieniądze, czym jest maszyna, z której się wyjmuje banknoty.
2: Ja od 7-8 lat i wiele osób w Polsce zajmujących się edukacją ekonomiczną o tym wie, przywracam do rzeczywistości, przywróciliśmy do rzeczywistości książkę Janusza Korczaka Bankructwo małego Jacka. On ją napisał dla trzecich, czwartych klas szkoły podstawowej. Napisał ją 100 lat temu, większość jest aktualna do dzisiaj. Dlatego pytanie, czy dzieci od początku szkoły podstawowej powinny powoli poznawać, czym jest pieniądz, i tak jak Korczak powiedział, dobre i złe strony pieniądza jest pytaniem już dzisiaj retorycznym. To znaczy od klasy pierwszej na pewno w szkole podstawowej powinno to się zaczynać i tu jest pierwszy wielki sukces wspólny Ministerstwa Finansów, Środowiska Edukacji Ekonomicznej, Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej, Ministerstwa Edukacji i Instytutu Badań Edukacyjnych, ponieważ pierwszy raz w historii polskiej szkoły podstawowej w podstawie programowej od 1 września tego roku mamy moduł ekonomia i finanse od pierwszej do ósmej klasy. Ten moduł i te zagadnienia będą wchodziły stopniowo z kolejnymi latami w kolejnych klasach, ale on od 1 września obowiązuje w polskich szkołach. I jest to ważny sygnał nie tylko dla dyrektorów, nie tylko dla nauczycieli, ale również dla rodziców, że polska szkoła wreszcie zauważyła ważny element życia, jakim są pieniądze. W zasadzie od urodzenia do śmierci.
1: Za chwilę będziemy te tematy rozwijali. Pozostańcie z nami.

0: Reklama.
1: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
2: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
1: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
2: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
0: Reklama. Radio Campus.
3: The third world is not poor. You don't go to poor countries to make money.

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Rozmawiamy o nowym programie, module, w ramach którego w szkołach podstawowych w klasach 4-8 pojawią się wątki ekonomiczne. One już się też pojawiają u młodszych, bo zwracamy uwagę na to, że taki moduł ekonomiczny już jest w podstawie programowej. To znaczy, że na języku polskim, na matematyce, na zajęciach z biologii pojawić się może, czy geografii bardziej, pojawić się może wątek ekonomiczny?
2: Tak, podstawa programowa, która oczywiście wskazuje miejsca i tematy, w których nauczyciel może, albo nawet powinien uwzględnić również tematykę finansów, ekonomii, przedsiębiorczości, zostaje wzmocniona w najbliższych tygodniach. Już trafią do wszystkich polskich szkół podstawowych komplety materiałów, które pomogą nauczycielom wdrażać te przesłania i te elementy właśnie w bardzo różnych przedmiotach. I to jest bardzo ciekawy model. To nie jest oddzielny przedmiot, na którym młodzież mogłaby się uczyć tych elementów, ale wdrażanie i włączenie tych elementów w bardzo różne przedmioty. Symbolem takim podstawowym jest oczywiście język polski, i lektura Bankructwo małego Jacka, która jest przesłaniem ekonomicznym i ma być tą inspiracją dla polskich szkół. Ale nie tylko. Dokładnie te wymienione. Biologia, historia, matematyka. Tu absolutnie Janusz Korczak mówił, jak nie nauczymy ich liczyć, to nam biada.
1: To bardzo praktyczne znać zasady matematyki, procenty, ułamki.
2: I dużo łatwiej tracić pieniądze, jak się nie umie liczyć.
1: Też
2: i
1: prawda.
2: To jest oczywiste. O tym trochę zapomnieliśmy. Ale właśnie w innych, również w języku angielskim, niedawno dostaliśmy pytanie nawet od nauczycieli fizyki i chemii. Na to nie wpadliśmy, ale będziemy się starać szukać z nimi takich miejsc. Ale również są materiały, które można wykorzystać na przykład na lekcji wychowawczej, ale ciekawym takim elementem może być również sygnał, że warto na wywiadówce, aby wychowawca chociaż chwilę przekazał rodzicom informację o tym, że szkoła zaczyna się tym zajmować i że to jest ważny element edukacji w polskim systemie.
1: A czy nie będzie obaw, że nauczyciele już trochę przeciążeni obowiązkami, klasówkami, materiałami, zmienianą podstawą programową, nie będą trochę oponowali, że nie mamy po prostu czasu na przerobienie naszego materiału i jeszcze na tyle elastyczne podejście do tematu, żeby coś w tym swoim nauczaniu zmienić?
2: Po pierwsze, mamy po raz pierwszy dzięki właśnie tej zmianie podstawy programowej.
1: Materiały.
2: Tą przewagę, nie materiały.
1: Mhm.
2: Nauczyciele realizując te tematy, realizują podstawę programową.
1: Okay.
2: W związku z tym to nie jest dodatkowy element, tylko w ramach tych działań oni po prostu realizują podstawę programową. Więc i tak muszą ją zrealizować.
1: I to nie jest nic dodatkowego.
2: Nic dodatkowego. Większym problemem jest zupełnie coś innego. Po pierwsze, ponieważ to jest pierwszy raz w historii polskiej szkoły, w związku z tym z oczywistych powodów mamy stosunkowo niewiele osób, które znają się na tym temacie, które nie boją się tego tematu, a powszechnie boimy się tematu pieniędzy, finansów, ekonomii. W związku z tym jednym z największych wyzwań najbliższych lat będzie dokształcanie chętnych nauczycieli, którzy chcieliby swoje kompetencje w zakresie finansów, ekonomii, przedsiębiorczości trochę rozszerzyć. To będzie jedno z największych wyzwań wprowadzania tej tematyki do polskich szkół, bo czy nauczyciele będą chcieli, są przeciążeni, ja to powtarzam. Wczoraj spotkaliśmy się na przykład w Lublinie z 500 dyrektorami polskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych i jednym z przekazów moich i naszych Krajowego Centrum jest zdanie następujące. Dzisiaj rodzi się 1/3 mojego pokolenia. Jak ja się rodziłem, rodziło nas się 600, kilkadziesiąt tysięcy. Dzisiaj się rodzi 215 tysięcy. Jeżeli te 215 tysięcy dzisiaj rodzących się Polaków w przyszłości ma utrzymać siebie, ma utrzymać kraj jako taki.
1: I nas, seniorów za tych 20-30 lat.
2: Czyli na przykład uczelnie i takie radio akademickie, w którym jesteśmy teraz. Szpitale, drogi, wszystko, co się nazywa państwem. I nasz system emerytalny, bo to oni będą wypłacali nam w przyszłości emerytury, również tym nauczycielom, to nie zrobią tego, jeżeli nie nauczymy ich lepiej, efektywniej pracować, lepiej, efektywniej oszczędzać i lepiej i efektywniej inwestować. Tak naprawdę, wracam do słów Korczaka, to nam biada, jeśli ich tego nie nauczymy. I naprawdę, kiedy rozmawiam bezpośrednio z setkami, a w zasadzie w tym roku już tysiącami nauczycieli, zrozumienie tego problemu jest bardzo wysokie. I jeśli polscy nauczyciele zrozumieją, że to jest w naszym i również ich interesie, to myślę, że edukacja finansowa, ekonomiczna i przedsiębiorczości w polskich szkołach wejdzie w sposób zupełnie nieprzewidywalny jeszcze kilka lat temu, dzięki właśnie tym elementom i projektom, działaniom, które zostały zainicjowane w dużej mierze dzięki Radzie Edukacji Finansowej, dzięki Krajowemu Centrum Edukacji Ekonomicznej, dzięki Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Edukacji, całemu środowisku, które od lat walczyło o to, żeby tą

0: Trzy grosze o ekonomii.
1: Z nami jest dziś Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości. Rozmawiamy o materiałach, które wchodzą do szkół. Zmienia się nieco podstawa programowa. Będą w tej podstawie programowej wątki związane z ekonomią. Przed chwilą rozmawialiśmy o znaczeniu takiej edukacji ekonomicznej. To klasy 4-6, to młodsi, to i starsi uczniowie. Jakie są tematy najważniejsze, takie, na które warto zwrócić uwagę młodemu człowiekowi u progu albo jeszcze przed swoją karierą? Pojawiły się już hasła praca, oszczędzanie, inwestowanie. Wszystko to wiąże się również z światem informacji, internetu, zmieniających się technologii, z tym, co na co dzień spotyka młodego człowieka.
2: Tak, ale warto jest podkreślić jedno słowo, o którym albo zapominamy, albo trochę źle rozumiemy, czyli słowo przedsiębiorczość. Wielu traktuje przedsiębiorczość jako element związany tylko i wyłącznie z prowadzeniem biznesu, prowadzeniem firmy. To nieprawda, współczesna edukacja jasno wskazuje przedsiębiorczość jako jedną z 8 kluczowych kompetencji każdego człowieka w życiu, niezależnie co robi.
1: Przedsiębiorczość jako zestaw cech, postaw, spojrzenie na świat?
2: Tak. Tak najkrócej mówiąc, jako umiejętność wdrażania skutecznego wdrażania swoich pomysłów w życie. Kropka. Nieważne, jakim pomysłem jest, co w życiu będziemy robili.
1: To nie musi
2: ważne,
1: być żebyśmy, firma.
2: To nie musi być firma. Przedsiębiorczy może być, a może nawet powinien być, albo musi być szef radia studenckiego, a ostatnio z nauczycielami rozmawiałem, że przedsiębiorczy dopiero musi być polski nauczyciel przy wynagrodzeniach polskich nauczycieli.
1: Zdecydowanie.
2: Absolutnie. W życiu prywatnym, służbowym, społecznym, w każdym jego elemencie kompetencje przedsiębiorcze są ważne. Te kompetencje są bardzo szerokie. One są oczywiście związane również z finansami
1: czyli
2: i ekonomią.
1: Takie zarządzanie biznesem.
2: Ale współpraca, zarządzanie pieniędzmi, planowanie, określanie ryzyka. I tu jest fantastyczny sygnał od polskiego parlamentu. Po raz pierwszy po 21 latach prób parlamentarnych udało się przekonać większość parlamentarną zarówno w Sejmie, jak i w Senacie, jak i pozytywna decyzja pana prezydenta spowodowały, że spółdzielczość uczniowska powróciła do polskich szkół jako element kształcenia i edukacji z opcją możliwości prowadzenia przez polską szkołę. Zapomnieliśmy, że 20, 30, 40 lat temu w Polsce istniało 18 tysięcy spółdzielni, czyli startupów, czyli mini przedsiębiorstw uczniowskich, w których podstaw ekonomii, finansów, przedsiębiorczości, współpracy, określania ryzyka, również ponoszenia konsekwencji własnych decyzji biznesowych. Uczyło się 700-800 tysięcy młodych ludzi rocznie. Gdzieś to pogubiliśmy w ostatnich 20-30 latach, jednak dzięki tej decyzji ministerstw finansów, i tu wielkie podziękowania Ministerstwa Edukacji, które wspólnie uznały, że to jest element edukacyjny, a nie gospodarczy działania polskiej szkoły, udaje się przywrócić zgodę na to, żeby polskie spółdzielnie uczniowskie, te, które istnieją, nie miały już wątpliwości, czy mogą, a te, które chcą się tworzyć, nie miały wątpliwości, czy mogą się tworzyć. I to jest wielki krok naprzód, może symboliczny, ale bardzo ważny, bo wiemy doskonale, że jedną z diagnoz problemów polskiej edukacji jest brak praktycznych umiejętności i praktycznych działań na poziomie szkół w uczeniu pewnych kompetencji, również kompetencji przedsiębiorczości. A tutaj mamy absolutny powrot do 125-letniej tradycji, bo polskie spółdzielnie uczniowskie mają 125 lat tradycji i przecież bankructwo małego Jacka Janusza Korczaka to de facto spółdzielnia uczniowska.
1: I stuletnia powieść, która, jak się okazuje, pozostaje aktualna. Będzie jeszcze wiele okazji do tego, byśmy rozmawiali o edukacji finansowej w różnych grupach. Powiedzieliśmy o rewolucji, ale związanych z nią jest wiele różnych projektów.
2: Absolutnie. Po pierwsze wiele projektów, po drugie wiele działań, wiele wyzwań w przyszłości, tak? W związku z tym ostatnie kilkanaście miesięcy, może dwa lata, tak naprawdę rok edukacji ekonomicznej ustanowiony przez Senat był takim momentem chyba szerokiego uświadomienia sobie, że jest to ważne i scalenia wysiłku wielu instytucji, osób, które do tej pory walczyło trochę o to samodzielnie, można powiedzieć samotnie, a wtedy połączyło siły. Krajowe Centrum Edukacji Ekonomicznej, Radę Edukacji Finansowej, bardzo ważny organ w Polsce z tego punktu widzenia, bo reprezentujący 9 instytucji publicznych, które wspólnie usiadły i rozmawiają o tym, jak rozwijać edukację w tym zakresie. I nie tylko rozmawiają, ale wdrażają pewne działania, bo większość tych działań, o których mówimy, jest działaniami wspieranymi zarówno przez Ministerstwo Finansów, jak i Radę Edukacji Finansowej, dzięki istnieniu Funduszu Edukacji Finansowej, z którego można finansować pierwsze projekty edukacji finansowej, ekonomicznej, przedsiębiorczości i pierwsze takie projekty już są w tej chwili finansowane. Wyzwań jest bardzo dużo. Tak jak powiedziałem wcześniej, jednym z najważniejszych dzisiaj wsparcie kompetencji, umiejętności polskich nauczycieli w polskich szkołach, aby przygotowywać polską młodzież lepiej do sytuacji, w której w świecie trudno jest zarabiać pieniądze, a łatwo jest je tracić. W związku z tym warto poświęcić trochę czasu naszego wspólnego na to, żebyśmy się nauczyli łatwiej zarabiać pieniądze, a rzadziej je tracić. Bo to jest interes nas wszystkich, żebyśmy, może to jest kolokwialnie powiedziane, ale żebyśmy w przyszłości byli trochę bogatsi, wcale nie dlatego, że będziemy więcej pracować.
1: A będziemy więcej wiedzieć. Waldemar Zbytek, prezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Cała rozmowa do wysłuchania w podcaście 3 grosze o ekonomii. Piotr Ktopuliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstała w ramach projektu Poznaj Finanse. Materiały edukacyjne do nauczania zagadnień finansowych w klasach 4-8 realizowanego przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości.

0: 97.1 FM.
1: Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz. Budzę się, nie mam siły, kładę się, powtórz.
2: Czuję stan skupienia, teraz widzę więcej.

I tu oczywiście Dawid Buczek i lecimy klasykiem. Za chwilę z Frankiem powiemy wam o kilku rzeczach, które możecie porobić w najbliższy weekend, potem typowy Jędrzej, a potem po godzinie 16 pogadamy o Warsaw Gallery Weekend. Zapraszam was, Dawid Buczek.

0: Wszystko. Kultura w mieście.
1: Martyna Szczepaniak i Miodu, dałam ci wszystko, a my chcemy wam z Frankiem Kowalewskim dać wszystko to, co najlepsze się dzieje w ten weekend w Warszawie, żebyście się nie nudzili. No i Franek, śmiało.
2: Siemano, tak, przygotowałem dla was jak zawsze sporo tych wydarzeń. Zaczniemy sobie od dzisiaj, piątku. Zaczynają się Bike Days, to jest Międzynarodowy Festiwal Filmów Rowerowych, który już ponownie odbywa się w Warszawie. I w tegorocznej edycji zapowiedziane są atrakcje kulturalne dla fanów praktycznie wszystkich odmian rowerów. Cały festiwal rozpocznie się, tak jak powiedziałem, dzisiaj o godzinie 18 w kinie Muranów pokazem filmu Auer Erika, który jest reżyserii Germana Goluba. A bilety możecie kupić albo na stronie internetowej kina Muranów, albo już na miejscu. No i cały festiwal potrwa do niedzieli.
1: W piątek, czyli od dzisiaj, zaczyna się też Warsaw Gallery Weekend, ale o tym, tak jak wam wspominałem, po godzinie 16, więc skipujemy do soboty.
2: Tak jest. Jutro w sobotę, 19 września, macie aż dwa targi vintage. Jeden to targi rzeczy ładne, a drugie to jest ten vintage. Jeżeli macie ochotę kupić meble, ceramikę albo oryginalne plakaty czy lampy, no to polecam wam zajrzeć właśnie na te pierwsze, czyli Targi Rzeczy Ładnych na ulicy Prądzińskiego 12/14. A jeżeli bardziej macie ochotę na ciuchy, jakieś nowe właśnie kurtka, spodnie, cokolwiek, to idźcie na Targi Jestem Vintage, które będą miały aż 70 butików sprzedających różne ubrania. No i kupicie je w elektrowni Powiśle aż na trzech piętrach od godziny 11 jutro. No i wejście jest bezpłatne.
1: Dobra, jak sobota i weekend, to chyba musimy o jakiejś imprezie powiedzieć, co?
2: Musimy. W sobotę też wieczorem z kolei klub Oczki świętuje swoje już trzecie urodziny. Na main stage'u od 23 do 7 będziecie słyszeli 8 DJ setów, w tym parę B2B, a w salonie, czyli w innym pomieszczeniu, będzie też takeover 175 BPM-ów, więc dosyć mocne brzmienia. No i Oczki są na ulicy, jak możecie zgadnąć, Wojciecha Oczki 1A.
1: A w niedzielę imprezujemy, czy trochę zwalniamy tempo?
2: W niedzielę zwalniamy, jak to klasycznie zazwyczaj wam daje. Odbywa się 13. edycja Warsaw Tattoo Convention i niedziela to jest już ostatni dzień, w którym możecie pójść. Odbywa się na stadionie Legii przy Łazienkowskiej 3, gdzie przyjeżdżają artyści z całego świata i Polski. A gościem specjalnym ma być również Bill Loika, który jest legendą amerykańskiego tradycyjnego tatuażu.
1: Dzięki, Franek. My zaraz z Frankiem jeszcze się słyszymy na antenie razem z wami. Będziemy rozmawiać o trochę zdrowiu psychicznym, ale w rapie. Będzie ciekawie, czekajcie.

Polsce już lekko ponad tydzień temu rozpoczęliśmy ogólnopolski miesiąc zdrowia psychicznego i on tak trwa tak na dobrą sprawę do 10 października, bo 10 października będzie ogólnoświatowy dzień zdrowia psychicznego. No i z takim też przekazem przychodzą raperzy, żeby o to zdrowie psychiczne właśnie dbać. Płacz bracie, Onar, Barry i Szwed przychodzą właśnie z singlem, który właśnie mniej więcej o tym będzie mówił, o zdrowiu psychicznym. Posłuchajcie fragmentu.

0: Swoją drogą, Franek, myślę, że to jest całkiem ciekawy zabieg w polskim rapie, który uważam coraz częściej się pojawia, jeśli chodzi właśnie o te głosy churalne, które są.
1: Tak, zdecydowanie. Głosy churalne są ostatnio bardzo popularne, ale mi bardziej się skojarzyło ten, nazwijmy to już trendem, opowiadaniu o zdrowiu psychicznym albo o uczuciowości u mężczyzn. Mi się to skojarzyło bardzo z Fengiem. To jest taki raper z undergroundu brytyjskiego, który w swojej piosence Left for USA śpiewa o tym, jak tęskni za swoim przyjacielem z dzieciństwa i otwarcie mówi o tym po prostu, jakie uczucia mu towarzyszą. Dlatego uważam, że jest to bardzo ciekawy trend, jeżeli chodzi o opowiadanie o swoich uczuciach właśnie wśród mężczyzn.
0: I to coraz bardziej gdzieś króluje nie tylko w fundacjach, tylko i artystycznych rzeczach i też na co dzień jednak uważam, dostrzegamy coraz bardziej to, że trzeba otwarcie mówić o zdrowiu psychicznym, pytać, jeśli potrzebujemy, o pomoc, prosić tak naprawdę. Najbardziej taką oczywistą dla mnie piosenką, która się kojarzy ze zdrowiem psychicznym i opłakaniu, to nie tylko Szwed Onar, ale też Taco Hemingway, BDS, Chłopaki nie płaczą. Chyba dla mnie takie jest oczywista oczywistość. Ale dla kampusowych słuchaczy myślę, że Kaliber 4.4 to jest singiel telewizja i telewizor, no i ten klasyczny refren, który leci, w telewizji mówią, podobno tędy droga, jeden nie słucha, drugi słucha, a szkoda, najważniejsza powinna być twoja głowa, a nie ręka i noga. I tutaj myślę, że to też jest właśnie ważne, żeby nie tylko, no to jest idealne potwierdzenie tego, żeby gdzieś tak holistycznie dbać o siebie, czyli zarówno i ciałem i duchem, to jest coraz bardziej ważne.
1: Zdecydowanie, ja też w ogóle cieszę się, że takie, że tak powiem, trendy wchodzą już powoli do ogólnej muzyki i ludzie czy twórcy nie wstydzą się mówić o tym otwarcie, bo naprawdę nie ma się czego wstydzić, przecież sami to wiemy i miło się na to patrzy, uważam, że jest to bardzo zdrowe.
0: I warto zaznaczyć, że właśnie mówią to mężczyźni też. Wiadomo, kobiety i mężczyźni, ale tu mówimy o singlach, gdzie głównie dominują mężczyźni akurat w tych utworach, więc to jest fajne, że oni też mówią, to są tacy role models, bym powiedział, dla nas. Jeśli lubię tych artystów, to ich słucham. Jak on mówi, że on też ma problemy, on też płacze w poduszkę i to jest okej, to dla mnie to też jest super, jako człowieka takiego, który sobie maszeruje każdego dnia i może też by puścił kilka łez, bo tego potrzebuje. I nie będę tego chował gdzieś do kieszeni, tylko faktycznie nie będę się tego wstydził. Jeśli mówię o Kaliber 4.4 telewizor, no to też takiego młodszego pokolenia, fajnie zaznaczyć, jest singiel młodego Leszcza, też telewizor, no i właśnie on te same wersy gdzieś wplatuje, więc młode pokolenie również to przejmuje, my też to przejmujemy. No i co? Teraz w Radio Campus za moment będziemy wam dawać informacje za niespełna 6 minut, a na razie gramy Oflin Ashiko.
2: Kultura w mieście.

0: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta poleasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
5: This is your life! Right here, right now!
3: Autopromocja.
6: Zbliża się godzina 15:30. Wojtek Kopacz.
3: Akademickie Radio Campus.
7: Polski premier z wizytą w Ukrainie. Kolejny dzień obrad Sejmu. Jakie ustawy tym razem uchwalili posłowie? Wybory do rosyjskiej Dumy Państwowej.
3: Wiadomości.
7: Premier Donald Tusk z wizytą w Ukrainie. Szef rządu zapowiedział, że Polska dołączy do koalicji antybatalistycznej. Jej celem jest budowa nowych zdolności państw europejskich do obrony przed pociskami ze wschodu.
8: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność. Więc szczerze powiedziawszy, bardzo mi zależało na tym, żeby nasi ukraińscy przyjaciele widzieli, że Polska jest z nimi.
7: Mówił premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu pojechał na Ukrainę na szczyt w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To inicjatywa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, która służy współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej pomiędzy regionami położonymi w Karpatach. Ukraiński prezydent ogłosił też powołanie nowego regionalnego formatu współpracy między państwami – Karpackiej Ósemki. Dziś kolejny dzień posiedzenia Sejmu. Posłowie jednogłośnie uchwalili ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Mówi Maja Nowak z Polski 2050.
9: My dzisiaj budujemy zupełnie nowy system wsparcia, jakiego w Polsce jeszcze nie mieliśmy. Kształt ustawy, jaką dzisiaj przegłosowaliśmy, nie jest szczytem naszych marzeń. Nie jest to ustawa idealna, ale jest to przede wszystkim kompromis. Jest to kompromis między oczekiwaniami Klubu Polski 2050, między oczekiwaniami osób z niepełnosprawnościami, a tym, na co była zgoda w koalicji i w rządzie.
7: W Sejmie pojawiły się głosy krytyczne, sugerujące, że ustawa o asystencji jest niekompletna.
10: Wokół tej ustawy jest bardzo dużo kontrowersji, jest bardzo dużo wątpliwości, jest też bardzo dużo rozczarowania i bardzo wiele osób twierdzi, że po prostu rząd nie dotrzymał słowa. Strona społeczna jest naprawdę bardzo zdziwiona, że odrzucacie państwo ich poprawki. I to nie tylko te, które generują koszty, nie tylko te, które kosztują pieniądze, ale też także, które praktycznie kosztów są pozbawione.
7: Mówił Adrian Zandberg z partii Razem. Z usług asystenta będą mogły korzystać osoby z niepełnosprawnościami w wieku od 18 do 65 lat. Rozwiązanie ma wejść w życie w 2028 roku. Według danych ministerstwa z usług asystenta może skorzystać nawet 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Oprócz ustawy Sejm uchwalił też ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tego podatku mają sfinansować rządowy program osłonowy Ceny paliwa niżej. Zostajemy w polskim parlamencie. Marcin Horała, poseł partii Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, nowym wicemarszałkiem Sejmu. Były wiceminister infrastruktury wygrał głosowanie z kandydatem PiSu Marcinem Ociepą. Horałę, posła opozycji, poparła także większość polityków rządzących dziś ugrupowań. Wynik skomentował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
11: Dzisiaj panu Morawieckiemu i jego towarzyszom jest bliżej do obecnego rządu, do koalicji 13 grudnia niż do nas. No bo oni byli w stanie się porozumieć, my oczywiście nie. Ale to nie jest sprawa jakiejś szczególnie wielkiej wagi.
7: Do zarzutów odniósł się Marcin Horała, nowy wicemarszałek Sejmu.
12: Nasi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości atakują nas bardziej niż Donalda Tuska, kiedy to nagle my jesteśmy ich największym wrogiem. Opozycja nie powinna atakować drugiej opozycji. Opozycja powinna walczyć z rządem. My tak będziemy robić i mam nadzieję, że już wkrótce cała opozycja, również ze wsparciem mnie jako wicemarszałka, będzie ten rząd skutecznie punktować.
7: Przypomnijmy, powstanie partii Rozwój Plus to efekt lipcowego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Politycy skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zdecydowali się założyć własne ugrupowanie i działać niezależnie od decyzji prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. W Rosji rozpoczęły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej rosyjskiego parlamentu. To pierwsze takie głosowanie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Niezależne media, w tym portal Ważny Je Historii, oceniają, że przebiega ono w niedemokratycznych warunkach. Od czasu ostatnich wyborów z rosyjskiej sceny politycznej zniknęły prawie wszystkie siły reprezentujące odmienny od władz punkt widzenia. Członkowie największej partii opozycyjnej Jabłako znajdują się pod presją służb specjalnych. Sąd cofnął rejestrację federalnego spisu kandydatów tego ugrupowania do Dumy Państwowej, a członków partii w jednym z rosyjskich miast, Kazaniu, próbowano usunąć z biura. Prawdopodobnym zwycięzcą będzie partia Władimira Putina, Jedna Rosja. Na listach wyborczych znalazły się też inne ugrupowania, na przykład Komunistyczna Partia Rosji. Ich poglądy na wojnę w Ukrainie są jednak zbliżone do władz na Kremlu.
3: Korki.
6: Stoi S8-ka już od wysokości Kaliskiego w stronę Mostu Grota i aż do zjazdu z Mostu Grota. Prymasa Tysiąclecia w obu kierunkach w tej chwili zakorkowana. Towarowa, obozowa również stoją w korkach. Patrzę na Wybrzeże Szczecińskie. Jeśli zjeżdżacie z Mostu Gdańskiego, to Wybrzeże Szczecińskie również jest zakorkowane. Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Kościuszkowskie z kolei stoi w kierunku Mostu Gdańskiego. Po praskiej stronie w tej chwili najbardziej zakorkowana Jagiellońska i okolice Kamionka, czyli Mińska, Targowa, Grochowska. Patrzę jeszcze na Warszawa, Rembertów, tutaj Żołnierska w kierunku S8-ki. Postoicie w korkach, a w Starej Miłosnej trakt brzeski zakorkowany w kierunku trasy S17.
3: Pogoda.
6: Dzisiaj ciepło, 22 stopnie są obecnie, chociaż słońca już dzisiaj raczej nie zobaczycie. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, w weekend dość ciepło, do 23 stopni, raczej pochmurnie i gdzieniegdzie będzie się przejaśniać.

0: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Dzień dobry Państwu, witam gorąco, serdecznie. Ja nazywam się Typowy Jędrzej i dzisiaj zajmijmy się tym, co jest naprawdę ważne, co jest naprawdę dla nas wszystkich mega istotne, czyli tym, kto dostanie w przyszłym roku Oscara. Bo przecież nieważne są sprawy międzynarodowe, nieważne jest nic innego, ważne jest tylko to, żebyśmy dobrnęli jakoś do świąt Bożego Narodzenia, żeby było ładnie, biało, żeby grały kolędy, żeby były ładne choinki i potem jakoś cudem do marca, żeby spędzić całą noc, albo dla tych, co mądrzejsi, wstać rano i obejrzeć rolki na Instagramie i stamtąd dowiedzieć się, kto dostał statuetki oscarowe. Ale tak naprawdę, jeśli już nawet same nagrody nas nie interesują, to dzięki temu, że te nagrody istnieją i że ten sezon nagród filmowych istnieje i że zaraz się zacznie, już na dobre, choć wiadomo, on trwa praktycznie od maja ciągle, to no, będziemy mieć bardzo dużo dobrego kina do obejrzenia. I to jest największa zaleta tego wszystkiego, więc dzisiaj przebrniemy sobie przez jesienne premiery pod kątem tego, na kogo naprawdę warto zwrócić uwagę. Będę przede wszystkim skupiać się dzisiaj na aktorach i aktorkach, ponieważ no dużo wielkich ról chyba jeszcze przed nami do zobaczenia. Kilka z nich już miałam okazję zobaczyć. Kilka z nich nie jest tak wielkich, jak się o tym mówi. No ale dobra, przejdźmy przez to, bo dlaczego by nie? Przejdźmy przez to, zobaczmy też kiedy premiery polskie, bo też na wiele filmów wciąż czekamy, na wiele filmów, które jakby są głośne i ważne i wygrały na przykład Złotą Palmę w Cannes, przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale to też nie jest tak, że nie ma opcji, żeby to ominąć, bo istnieje też coś takiego jak festiwale filmowe i na festiwalach filmowych sporo się będzie działo, bo już przecież za moment chociażby Warszawski Festiwal Filmowy, który przeżył i tutaj shoutout dla wszystkich osób, jeśli ktoś mnie słyszy, kto pracuje przy Warszawskim Festiwalu Filmowym. Piękny glow up przechodzi ten festiwal i zdecydowanie jest to coś, na co warto zwrócić uwagę. Jeśli mieszkacie w Warszawie, jest już program, zobaczcie, bo jest tam naprawdę, nie wierzę w to, co mówię, ale jest tam naprawdę dużo dobrego kina, więc serdecznie zapraszam. Jeśli nie mieliście okazji pojechać na Nowe Horyzonty, to zdecydowanie macie co nadrabiać na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Pierwsza data, na którą chciałabym zwrócić uwagę, to 9 października, ponieważ no, jest to piątek, który będzie dla kinomanów ciężki, ponieważ tego samego dnia do kin wchodzą trzy filmy, które są naprawdę ważne i czwarty, który może być czarnym koniem, jeśli okaże się być filmem dobrym. Pierwszy z nich to oczywiście Prime Time z Robertem Pattinsonem. Robert Pattinson ostatnio w jakimś wywiadzie przyznał, że prosto z planu tego filmu pojechał na plan Odysei i nie mógł, grając już w Odysei, nie był w stanie wyjść z tamtej roli przedniej, co jest fascynujące i on mówi, że w ogóle on to widzi, jak oglądał Odyseję, on to zauważył, więc mam nadzieję, że psychofani Roberta Pattinsona pokażą nam, w których scenach w Odysei Robert Pattinson zachowuje się jak dziennikarz tropiący predatorów. Więc to jest na pewno coś niesamowitego. Niesamowite jest też to, że Robert Pattinson powiedział, że między jednym a drugim planem było tak naprawdę kilkanaście godzin różnicy. On po prostu zakończył zdjęcia przy filmie w prime time, od razu wsiadł do samolotu, od razu wylądował na planie Odysei i od razu stanął przed kamerą. No ciężka robota, no ciężka robota. No naprawdę. To praca w kopalni to jest nic przy tym, co tacy aktorzy przechodzą. Oczywiście żartuję, każda praca ma swoje plusy i swoje minusy. Oczywiście Prime Time to film Lance'a Oppenheima słynnym dziennikarzu, który zmienia oblicze telewizji. To jest oczywiście historia oparta na faktach. I tutaj Robert Pattinson się w tego bardzo charakterystycznego dziennikarza wciela i demaskuje złoczyńców, pewien rodzaj złoczyńców, o którym nie chcę tutaj mówić na antenie, ale to są bardzo, bardzo, bardzo źli ludzie. Sobie doczytajcie o jakie przestępstwa chodzi. I cóż mogę powiedzieć? No, film zdobywa dość pozytywny odbiór i mówi się o tym, że Robert Pattinson może doczekać się swojej pierwszej nominacji do Oscara, co po tym roku, jakby jej nie dostał, to byłoby naprawdę niefajnie, bo przypominam, oprócz Odysei mieliśmy jeszcze dramę, w której grał fenomenalnie i jeszcze będziemy mieć Dune, choć oczywiście Dune raczej za role aktorskie, no tam raczej nominacji nie będzie, znając życie, no ale zobaczymy. 9 października do kin wejdzie też film Digger w reżyserii Alejandro Iñárritu i to jest jego wielki powrót. I jest to też nie tylko powrót Alejandro Iñárritu, ale przede wszystkim jest to wielki powrót Toma Cruise'a w roli innej niż rola w filmie akcji. Ponieważ Tom Cruise od, ja nie wiem od ilu lat, od kilkunastu nie grał w niczym innym niż, wiecie, w akcyjniakach, gdzie trzeba było skakać, biegać, latać i pływać. Więc no, to jest na pewno wielka rzecz. Jest to film, który, jeśli mieliście okazję zobaczyć zwiastuny, zapowiada się dziwacznie. Trochę taki vibe nowych filmów Ariego Astera. Trochę taka, wiecie, kolejna satyra. Więc może być bardzo dobrze, może być gorzej. Zobaczymy. Na pewno Tom Cruise tutaj idzie po swoją kolejną nominację oscarową. Gra tutaj szalonego po prostu multimiliardera, który chce zbawić ludzkość. Obok niego wszyscy najpopularniejsi ludzie, po prostu, jakich sobie możemy wyobrazić. Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman, no i oczywiście Sandra Hiller. No i Sandra Hiller w polskich kinach 9 października pojawi się dwukrotnie, ponieważ oprócz jej roli w Digerze, za którą być może dostanie nominację za drugi plan, Sandra Hiller walczy też o swoją nominację kolejną w kategorii pierwszoplanowej. I 9 października do naszych polskich kin wejdzie niemiecki film pod tytułem Róża. To był film, który zdobył Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale. I to jest bardzo dobry film, szanowni państwo. Miałam okazję go już zobaczyć i naprawdę bardzo serdecznie polecam. Po pierwsze, trwa 94 minuty. Świetny metraż. Po drugie, to, co mi się bardzo podoba w tym filmie, to to, że jest skończoną historią. I no i co już mogę powiedzieć? No, jeśli chcecie zobaczyć Sandrę Hiller w bardzo nieoczywistej roli, jako XVII-wiecznego pana chłopskiego, że tak powiem, to bardzo serdecznie polecam i naprawdę bardzo, bardzo Sandrze Hiller kibicuję. A ja zaraz wracam z kolejnymi zaproszeniami kinowymi.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: twoim mordą. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: Typowy Jędrzej w Radio Campus.
3: Dzisiaj rozmawiamy o filmowych rolach, które mogą przynieść w tym roku Oscary dla najlepszych aktorek, najlepszych aktorów. To też jest ten dobry moment, żeby pójść do kina, ponieważ jesienią zazwyczaj te filmy zaczynają trafiać do kin. Później jeszcze wczesną wiosną trafiają te, które dostaną Oscara, a jeszcze polskiej dystrybucji nie mają. Także na szczęście dystrybutorów mamy teraz pod dostatkiem, którzy biją się o polskich widzów, więc tutaj jesteśmy dość bezpieczni. Wracając jeszcze do Roberta Pattinsona, to oczywiście polecam Państwu, jeśli jeszcze nie byliście, obejrzeć Odyseję. Film moim zdaniem prawie że perfekcyjny. Kocham ten film, jest to mój ulubiony film Christophera Nolana. Jedyne, co mogę powiedzieć, to oczywiście mam nadzieję też, że Matt Damon dostanie tutaj swoją nominację, ponieważ byłoby to dziwne, gdyby tak się nie stało, bo to, co ten chłop tam wyrabia w tym filmie, to się po prostu w głowie nie mieści. Jeśli jednak wolicie delikatniejsze kino, to już 4 grudnia do polskich kin wejdzie film Behemoth. I nie będzie to biografia zespołu Behemoth, o dziwo, tylko historia utalentowanego wiolonczelisty, który wraca do swojego rodzinnego Los Angeles i tu w roli głównej Pedro Pascal. Jeśli interesuje Państwa Pedro Pascal grający na wiolonczeli, to zdecydowanie to dla Państwa. Jest nawet, gdzie czytałam, że to jest szansa na oscarową rolę Pedro Pascala, w sensie nominację, bo myślę, że tutaj walka o statuetkę odbędzie się przede wszystkim z Tomem Cruzem i nie wiem z kim jeszcze, może będzie jeszcze jakiś czarny koń, o którym tak naprawdę jeszcze nie wiemy. Wśród kobiet, oprócz Sandry Hiller, dość głośno mówi się o roli Julianne Moore w Debiucie. Debiut to film, który otworzy tegoroczną edycję Warszawskiego Festiwalu Filmowego, więc tutaj serdecznie zapraszam. A w polskich kinach dostępny będzie od 11 grudnia. Jest to film Jessego Eisenberga, Polaka, więc tak naprawdę to jest polski film. To jest wszystko polskie, to jest wszystko nasze, więc jeśli Julianne Moore dostanie Oscara, to tak naprawdę to jest nasz Oscar. Nie będziemy się tutaj kłócić. Ale oczywiście miejmy nadzieję, że polskim kandydatem do Oscara będzie Paweł Pawlikowski i Ojczyzna, za którą Sandra Hiller też może dostać nominację, bo też na listach się pojawia. Sandra Hiller pojawia się na wszystkich listach za wszystkie swoje tegoroczne role. Także szans jest wiele na to, że tą statuetkę w tym roku, jeśli nie uzyska, to przynajmniej będzie co najmniej jednokrotnie, że tak powiem, nominowana. Choć kto wie, może być nominowana także dwa razy. To wiecie, co się jakby nikt tego, to nie jest tak, że jest zabronione. Jak najbardziej można. Więc tutaj też jest szansa. No i oczywiście Ojczyznę, jeśli Państwo nie widzieli, to jest do obejrzenia na VOD tak zwanym. I tutaj serdecznie polecam, ponieważ uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry film. Bardzo dobry Pawlikowski. Snój, ale krótki, czarno-biały, niewiele się dzieje, ale piękne, piękne emocje, ważna, trudna historia Niemiec. Fajny film. Może kiedyś też Paweł Pawlikowski zrobi też jeszcze jakiś taki polski bardziej film, ale coś tam. Nie będziemy się czepiać, bo to jest nasze, więc fajnie. Lepsze takie nasze niemieckie niż gorsze polskie. Tyle powiem. Tutaj jeszcze z takich ważnych filmów, na które wszyscy czekamy, no to mamy oczywiście Zdobywcę Złotej Palmy z Cannes, czyli film Fjord Christiana Mundiu. Film ten będzie w polskich kinach od 29 stycznia, ale tak naprawdę na każdym festiwalu jest duża szansa, że ten Fjord się pojawi przedpremierowo. Będzie też w Warszawie na Warszawskim Festiwalu Filmowym. Był już na Nowych Horyzontach, więc tu i ówdzie, jeśli macie jakiś mniejszy festiwal, zaglądajcie, sprawdzajcie, bo tych pokazów przedpremierowych jest coraz więcej. Ja właśnie niedawno na pokazie przedpremierowym w kinie Muranów miałam okazję ten film zobaczyć i jest to film moim zdaniem bardzo średni. W zasadzie nieszczególnie mi się podobał i też nieszczególnie widziałabym tu ani panią Renatę, ani pana Sebastiana Stana, znanego, prawda, zimowego żołnierza, żeby byli nominowani do Oscara za role aktorskie, ponieważ niewiele się tam nagrali, moim zdaniem. Strasznie, strasznie nudy. W sensie taki, dla mnie jest bardzo sztampowy ten film i niestety gdzieś jakby potwierdza jakieś tezy i gra na jakichś takich bardzo zero-jedynkowych emocjach europejskich i No. No ale są zachwyceni też ludzie, więc proszę sobie dać, bo to trzeba sobie samemu wyrabiać opinię. Nigdy w życiu bym nie chciała, żeby państwo nie chodzili do kina. Chodzić do kina trzeba zawsze i samemu sprawdzać, czy jakiś film się podoba, czy nie. No, a na koniec, szanowni państwo, no tutaj może mówimy o Oscarach już na pewno raczej nie aktorskich i myślę, że tutaj przede wszystkim takich, wiecie, za jakieś specjalne efekty. No tutaj dla jednego z tych filmów to myślę, że Deszcz również się posypie, ale w innych kategoriach, jakichś takich bardziej technicznych. Oczywiście mowa o tym, co się będzie działo między 16 a 18 grudnia, ponieważ, szanowni państwo, plan dnia wygląda tak. Jest 18 grudnia, wstajecie rano, jecie śniadanko, idziecie na Dune, część trzecią sobie z rana, potem idziecie coś zjeść na obiad, potem idziecie na Avengers Doomsday, a potem wracacie do domu i gracie w GTA 6. I liczę, że tak będzie wyglądać wasz dzień. Proszę sobie tak tam zaplanować, żeby tak było, bo faktycznie 16 grudnia do kin wchodzi Avengers Doomsday, a dwa dni później wchodzi Dune część trzecia. Nie będziemy nic innego robić, tylko siedzieć w kinie, oglądać wielkie franczyzy. Miejmy nadzieję, że chociaż udane. Ja Dune lubię bardzo, ale przyznam szczerze, że nic z tych filmów nie wiem i nic nie rozumiem, ale jest to ładne, więc se oglądam. A Avengersi wybieram się na Endgame wersja rozszerzona. Jak się dowiedziałam, że zobaczę 4 minuty dodatkowego materiału, to miałam takie Warto było, warto dla tych 4 minut spędzić 3 godziny w kinie, żeby obejrzeć jeszcze raz, jak rozwalają Thanosa. Ja bardzo lubię i Infinity War i Endgame i to był dla mnie, to są dla mnie moje Avengersy, więc teraz nie wiem, co oni w tym Doomsday muszą wymyślić, żeby mi się to podobało, tak szczerze powiedziawszy, ale zobaczymy, pożyjemy, zobaczę, obejrzę, co mi szkodzi. Nic mi się złego przez to nie stanie. Zapraszam państwa oczywiście do komentowania, można wpaść do mnie na fejsia i albo na Instagram, jeśli nazywam typowy Jędrzej, można coś tam, wiecie, dać znać, czy coś sobie obejrzycie, czy nie, czy coś wam się podoba, czy nie. Jak tam chcecie, oczywiście, ja was do niczego nie namawiam. Zapraszam do kin. Dużo dobrego kina, Warszawski Festiwal Filmowy już zaraz. Serdecznie zapraszam, polecam i pozdrawiam serdecznie. Buziaczki, pa pa.
2: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus. Reklama.
4: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store, miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
2: Reklama.
5: Same sztosy.
2: Campus.

0: Święty pana Fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod szlugi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię

0: Kancel.
1: Dziś czyszczę kieszeń, jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie? Czy już zapomnieliście?
2: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.

0: Normalnie o tej porze.
1: To był Gorillaz w Radiu Campus, a ja, tak jak na samym początku wam wspominałem, po godzinie 16, więc właśnie nadszedł ten moment, będziemy rozmawiać o Warsaw Gallery Weekend, no i z kim, jak nie z Joanną Witek-Lipka, najlepiej o tym rozmawiać, czyli z dyrektorką WGW. I właśnie do niej zadzwoniłem. Czy się słyszymy?
2: Słyszymy się.
1: Super, świetnie. Witam cię serdecznie na antenie Radia Campus. No i tak jak wspominałem, Warsaw Gallery Weekend, czyli od dzisiaj do 20 września, czyli do końca weekendu, on potrwa. Ja zdobyłem...
2: To prawda.
1: Tak jest. Ja zdobyłem taką informację, że Warsaw Gallery Weekend zmieni Warszawę w stolicę sztuki najnowszej po raz 16. No i się zastanawiałem trochę, co znaczy ta sztuka najnowsza.
2: No my pracujemy z galeriami, czyli takimi prywatnymi instytucjami, które najczęściej pracują w takim modelu, że z jednej strony reprezentują artystów tych już uznanych, ale również odkrywają talenty i pokazują zwykle, bo nie zawsze, czasami galerie pracują też z estate, czyli z dziedzictwem artystów nieżyjących, ale w przeważającej większości pracują z artystami żyjącymi i w trakcie Warsaw Gallery Weekend oglądamy premierowe wystawy tych właśnie twórców.
1: A czy sztuka najnowsza, to mam równocześnie myśleć też o sztuce nowoczesnej?
2: To znaczy sztuka współczesna i nowoczesna to są dwa różne pojęcia, one się różnią datą powstania, ale to nie jest do końca o tych słownikowych definicjach, tylko o tym, że ta sztuka najnowsza, czyli też ta podejmująca aktualnie gorące tematy, te, które zajmują i twórców, i pewnie publiczność, są w galeriach obecne w trakcie Warsaw Gallery Weekend.
1: Skoro Warsaw Gallery Weekend to już 16 edycja, to ja byłem bardzo ciekawy, czy możemy się pokusić o takie spojrzenie te 16 lat wstecz, na przykład do tego 2010 roku lub trochę wyżej, co wtedy było tą sztuką najnowszą, a jak dzisiaj, co właśnie na tym Warsaw Gallery Weekend dzisiaj w porównaniu właśnie możemy zobaczyć i czego oczekiwać?
2: No przede wszystkim te 16 lat temu galerii w Warszawie było dosłownie kilka, a w zasadzie poza Warszawą ich praktycznie nie było. Ten pejzaż zdecydowanie się zmienił i dziś w Warszawie na co dzień działa ponad 30 galerii, a w całej Polsce dziesiątki w różnych miastach. Warsaw Gallery Weekend to początkowo była inicjatywa właśnie oddolna warszawskich galerii po to, żeby zwrócić uwagę publiczności, otworzyć wystawy w jednym momencie, no i zawalczyć właśnie o tę uwagę, bo wcale nie było o nią tak prosto jeszcze te kilka lat temu. Bardzo wiele zmieniło się w tym obszarze i sztuka współczesna stała się popularna i te wydarzenia, które organizujemy, no stały się też wśród odbiorców zauważane i popularne, więc teraz możemy skupiać się na kierowaniu tych wydarzeń towarzyszących na przykład do określonych grup docelowych i na pracowaniu nad takimi nawykami publicznymi, które by sprawiały, że wrócą do galerii, poza galerią weekendem i teraz to są nasze cele, więc to, na czym nam zależy, też przez lata się bardzo zmieniało.
1: Ja tutaj co piątek mówię po godzinie 15 o różnych wydarzeniach, które się dzieją, szczególnie w Warszawie. No i tak, to jest prawda, zgadzam się, że coraz bardziej dostępna jest dla nas sztuka, ale tak pytając przeróżne osoby, wiem, że nie jest to takie oczywiste, ile się w tej Warszawie dzieje, bo często spotykam się z takim zdaniem: o, nie wiedziałam, że faktycznie tyle się dzieje w tej Warszawie, a gdybym tylko wiedział, to bym się wybrał. No i z tego, co też wiem, to właśnie fundacje to są też te organizacje, od których sporo zależy.
2: To znaczy galerie w Warszawie działają pod różnymi formami prawnymi. Rzeczywiście część z nich to są fundacje i w ogóle w ramach Warsaw Gallery Weekend można zobaczyć wystawy w galeriach, ale mamy też sekcję WGW+, która jest otwarta właśnie na inicjatywy fundacji, kolekcjonerów, czy właściwie nawet instytucji publicznych i tego też w naszym programie nie brakuje.
1: To jest Joanna Witek-Lipka i rozmawiamy o WGW, czyli Warsaw Gallery Weekend. I jeszcze nie kończymy naszej rozmowy, ale najpierw zagramy DJ Suzy Speedboat, a potem jeszcze wrócimy i będziemy dalej wam przybliżać, gdzie, kiedy i co możecie zobaczyć właśnie w ten weekend.

0: Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend, dalej jest z nami na antenie Radia Campus. No i właśnie, Warsaw Gallery Weekend już się rozpoczyna od dnia dzisiejszego, potrwa do niedzieli, ale o jakich lokalizacjach w ogóle mówimy?
1: No, słuchajcie, wystaw w tym roku jest aż 60, więc tych lokalizacji rozsianych po mieście jest bardzo, bardzo wiele. Większość galerii jest zlokalizowana w kilku dzielnicach, w centrum, na Saskiej Kępie, na Muranowie, ale również z biegiem lat widzimy, że galerie pojawiają się w innych dzielnicach i na Starym Mokotowie, i na Żoliborzu, więc można sobie sprawdzić na naszej stronie internetowej warsawgalleryweekend.pl, gdzie najbliższa galeria się znajduje, a stamtąd już ruszyć sobie na spacer po pobliskich galeriach.
0: Skoro mamy różne wystawy, to raczej spodziewać się obrazów, rzeźb czy jeszcze jakichś innych form artystycznych?
1: Wszystkie te wymienione przez ciebie formy można znaleźć w ramach Warsaw Gallery Weekend. Oczywiście malarstwo jest od bardzo wielu lat najbardziej popularnym medium, więc zdecydowanie przeważa na wystawach, ale nie brakuje prac wideo, właśnie form przestrzennych czy bardziej takich efemerycznych wydarzeń, na przykład performance'ów, więc to wszystko w naszym programie można znaleźć.
0: Przeczytałem też taką informację, że Warsaw Gallery Weekend trwa do niedzieli, ale do listopada jeszcze będzie można w jakichś eventach uczestniczyć. I jakie to są właśnie te eventy dodatkowe?
1: Zgadza się. Nasz program towarzyszący jest już od kilku lat wydłużany aż do końca listopada i w ramach tego właśnie wydłużonego programu prezentujemy różne wydarzenia adresowane do rozmaitych grup docelowych. Będą i warsztaty dla dzieci, i wydarzenia tłumaczone na polski język migowy, wydarzenia i oprowadzania w języku ukraińskim, angielskim. Staramy się dotrzeć i też poszerzyć kontekst tych wystaw, które robimy w ramach Warsaw Gallery Weekend dla różnych odbiorców.
0: To w takim razie już nam tylko zostało poinformować naszych słuchaczy, w jaki sposób dostać się na te wydarzenia, czy potrzebujemy biletów.
1: Nie, wszystkie wydarzenia w ramach Warsaw Gallery Weekend są dla publiczności dostępne nieodpłatnie, więc wystarczy sprawdzić tę najbliższą lokalizację, udać się do galerii, a tam można wziąć sobie czerwoną mapkę charakterystyczną dla naszego wydarzenia i już z nią dalej sobie spacerować po mieście między galeriami.
0: Świetnie, w takim razie zapraszamy na Warsaw Gallery Weekend. Wstęp jest bezpłatny, możecie wpisywać WGW w przeglądarki internetowe albo na sociale, na przykład na Instagramie, i wtedy znajdziecie całą rozpiskę i wszystkie wydarzenia towarzyszące. Mówiła do Was Joanna Witek-Lipka, dyrektorka Warsaw Gallery Weekend. Bardzo dziękuję za te poświęcone chwile i zapraszamy na Warsaw Gallery Weekend. Dzięki.
1: Dzięki.
2: After the tailspin, they'll find a flight simulator. Load it into my device, and they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race, 'cause we thought that we were angels. We watched particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities, notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shout a voice from the abyss. Too scared to ask for evidence, I'm too confident to miss. Because it isn't about experience if your numbers have come in. I could kick 1,000 buckets if the world wants me to live. And I visualize the impact, the first biting of the brakes. I've landed biplanes in Antarctica, flown straight through hurricanes. And so I look at all the buttons, they're all crystalline and new. And a voice over the radio.

0: Gdzie w Warszawie jest najlepsza energia?
1: Jak to gdzie? Nad Wisłą.
0: Spotkajmy się podczas festiwali plażowych, seansów plenerowych i innych atrakcji. Zaprasza Orlen Termika, właściciel warszawskich elektrociepłowni. Szczegóły na termika.orlen.pl.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
3: Autopromocja.
5: Mamy 16.30, Wojtek Kopacz.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Minister Obrony Narodowej spotkał się z prezydentem. Polska i Ukraina zacieśniają współpracę militarną. Znamy polskiego kandydata do Oscara.
6: Wiadomości.
7: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z prezydentem Karolem Nawrockim. Pałac Prezydencki twierdzi, że rozmowa dotyczyła oceny bieżącej sytuacji bezpieczeństwa oraz działań podejmowanych w związku z ostatnimi uderzeniami rosyjskich dronów przy polskiej granicy. Tematem były też relacje pomiędzy Polską a jej militarnymi sojusznikami. O szczegółach mówi szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Rozmawialiśmy o wszystkich działaniach związanych z naszym sojusznikiem, z Stanami Zjednoczonymi, o bazach amerykańskich, o przygotowaniu. Tu nie ma różnic zdań. Tu jest wspólny cel, zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła, żeby Polska była przygotowana na przyjęcie amerykańskich żołnierzy, żebyśmy mieli dostateczne środki na zorganizowanie tej inwestycji.
7: Spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim odbyło się tuż przed jego wylotem do Nowego Jorku. Głowa państwa polskiego będzie tam uczestniczyła w debacie generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Ukraina jest gotowa podzielić się z Polską unikalnymi technologiami obronnymi opracowanymi podczas wojny, oświadczył dziś prezydent Wołodymyr Zełenski. Poinformował też o udanych testach dronów do niszczenia rosyjskich odrzutowych bezzałogowców Szachet. Za naszą wschodnią granicą trwa szczyt Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Ukraińska głowa państwa zainaugurowała na nim nowy format współpracy, Karpacką Ósemkę. O założeniach tego formatu politycznego mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przewidujemy, że w najbliższych latach wzrost gospodarczy w regionie Karpat będzie dwukrotnie szybszy niż w pozostałych częściach Europy. Będziemy pracowali nad tym, aby stworzyć na poziomie Unii Europejskiej specjalną strategię dla makroregionu karpackiego. To umożliwi nam sprowadzenie więcej europejskich środków, żeby wesprzeć kraje i społeczności Karpat. Państwa regionu karpackiego rozmawiają też o współpracy militarnej w zakresie strącania rosyjskich pocisków. Podczas szczytu w Ukrainie premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska dołączy do koalicji antybatalistycznej. Film Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do Oscara. Nagrodzona w Cannes produkcja zmierzy się z konkurencją w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To trzeci film Pawlikowskiego nominowany do Oscara i szansa na drugą statuetkę dla reżysera. 11 lat temu Pawlikowski wygrał Oscara za Idę. 7 lat temu był nominowany do statuetki za Zimną wojnę. Najnowszy film reżysera poświęcony jest relacji wybitnego niemieckiego pisarza i noblisty Thomasa Manna z córką. Kończą się prace nad projektem brakującego odcinka drogi ekspresowej S7, który połączy Kiełpin z trasą Armii Krajowej w Warszawie. Tędy w przyszłości będzie prowadziła trasa ze stolicy w kierunku Gdańska. Drogowcy zapowiadają, że jeszcze w tym miesiącu chcą złożyć wniosek o rozpoczęcie inwestycji. Jednym z kluczowych elementów ma być węzeł Janickiego, Wulka Węglowa oraz drogi łączące S7 z Izabelinem i Starymi Babicami.
3: Korki.
9: Dalej stoi S8, tylko korek trochę się wydłużył. Postoicie aż do Annopolu. korek również na Prymasa Tysiąclecia do samej S8-ki. Jeśli chodzi o centrum i Powiśle, największe korki w tej chwili na Marszałkowskiej, Świętokrzyskiej, na Tamce, Towarowej, Okopowej czy Jana Pawła, właśnie w okolicach Ronda Radosława. Stoi dalej Wybrzeże Szczecińskie od zjazdu z mostu Świętokrzyskiego. Stoi również Wybrzeże Gdyńskie w kierunku Łomianek. Dalej stoi Żołnierska w okolicach Rembertowa aż do S8-ki i w Starej Miłośnie trakt Brzeski aż do trasy S17.
6: Pogoda.
9: Dalej mamy 22 stopnie i jest pochmurno. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Weekend ciepły do 23 stopni zarówno w soboty, jak i w niedzielę. Będzie przeważnie pochmurno i co jakiś czas wyjrzy słońce.
6: Akademickie Radio Campus.
9: 16.35, za chwilę tradycyjnie Kasia Rodek, sample, covery, bajery. Ja wam przypomnę, że Warsaw Gallery Weekend wystarczy wbić w przeglądarkę i zobaczycie, gdzie możecie, jakie galerie i jakich artystów zobaczyć od dzisiaj do niedzieli. Dawid Buczek, program realizował Tomasz Paziewski. Dzięki, do usłyszenia w kolejne piątki. Cześć!

0: Sample, covery, bajery.
1: Kolejny odcinek poświęcony wyłącznie coverom. Dzisiaj pod szyldem, pod hasłem: to jest cover i możesz o tym nie wiedzieć.

Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani. Te wszystkie fragmenty to nie są oryginalne wykonania. Dzisiaj właśnie o tym samplach, coverach, bajerach od razu dodaję, że w formie wizualnej, to znaczy na Instagramie robię rolki właśnie z tego cyklu. Pojedynczo wrzucam, to jest cover, możesz o tym nie wiedzieć. I zacznijmy od bardzo, bardzo znanego utworu. I Will Always Love You, jak słyszeliście, jak pewnie kojarzycie, wykonanie Whitney Houston jest najbardziej znane na świecie. Ale kto inny tę piosenkę napisał w trochę innym też gatunku muzycznym? Zmarła niedawno Dolly Parton, stoi właśnie za utworem I Will Always Love You. To był rok 1973. Historia tego numeru jest całkiem ciekawa, jak mi się wydaje, bo doszukacie się też takich informacji w internecie, że Dolly Parton, kończąc współpracę z muzykiem country, z którym też prowadziła program telewizyjny, napisała dla niego właśnie I Will Always Love You. Ale to nie była romantyczna relacja. Dolly Parton od wielu, wielu, wielu lat miała męża tego samego, jednego, a dla Portera Wagonera napisała takie pożegnanie i ono wtedy nie miało takiego wydźwięku super romantycznego, jak sobie teraz myślimy, mając w głowie Whitney Houston, Kevina Costnera z filmu Bodyguard przecież. Posłuchajmy tej wersji oryginalnej, 1973 rok, Dolly Parton, I Will Always Love You, autorka tego hiciora.

oryginał I Will Always Love You, 1973 rok. I jak pewnie wiecie, początek lat 90., dokładnie końcówka 92 roku, wychodzi wersja Whitney Houston do filmu Bodyguard.

Ogromny, ogromny sukces. I chyba o tym specjalnie mówić nie trzeba. Na szkolnych dyskotekach to latało przez lat pewnie 20. Wydaje mi się, że wciąż może gdzieś śmiga. To, co jest ciekawe w tej całej historii, to coś, co się nie wydarzyło. Bo 2 lata po powstaniu i nagraniu przez Dolly Parton I Will Always Love You, chciał ten utwór zaśpiewać i wydać Elvis Presley. Miał on taki pomysł, żeby z tego świadka country wrzucić to do swojego świata Elvisa Presleya, ogromnej gwiazdy wtedy. Dodatkowo ciekawostka albo ubarwienie całej historii jest taka, że ten utwór I Will Always Love You, też z tą końcóweczką, że ktoś lepszy zasługuje, Elvis Presley śpiewał swojej żonie. Priscilla właśnie to usłyszała, kiedy finalizowali, kiedy domykali rozwód z Elvisem Presleyem. Co się wydarzyło, że się nie wydarzyło? Otóż dosłownie, jak się wczytywałam, dzień przed nagraniem I Will Always Love You Elvisa Presleya, jego menadżer, pułkownik, bo Elvis Presley był przecież w wojsku, zadzwonił do Dolly Parton i powiedział, że nagrywają, to znaczy Elvis Presley nagrywa, ale jeżeli chodzi o opłaty, te wszystkie, wiecie, tantiemy, to trzeba się podzielić pół na pół. 50% do 50%. Dolly Parton się nie zgodziła. Elvis Presley tego utworu nigdy nie nagrał.

Teraz inny, ogromny przebój lat 90. To już druga połowa i mogę od razu powiedzieć, cover do 4 razy sztuka.

Thorn, Natalia Imbruglia, to był rok 1997. Pamiętam bardzo wyraźnie wideoklip. Bardzo mi się podobała ta bluza z futerkiem. Bardzo mi się podobała chyba koszulka ze smokiem. Szerokie spodnie i w ogóle fryzura. Byłam jeszcze jakimś takim dość młodym człowiekiem i bardzo mi się podobała ta stylówka. A to, co jest ciekawe dla was, oprócz tego, co sobie myślałam, to, że to jest cover, jak mówiłam, to jest czwarty cover tego utworu pod tytułem Thorn, ale on Thornem stał się dopiero w pewnym momencie. No i teraz po kolei. 1991 rok, ten utwór powstaje. Pierwsze nagranie, 1993 rok, duńska wokalistka Lis Sørensen nagrywa ją po duńsku. I wtedy nazywa się Bradent. Tam jest taka literka, której nie do końca kojarzę, ale mam nadzieję, że to Bradent.

to Bradent, czyli Liz Sorensen, jako pierwsza nagrała Torn w 93 roku. Teraz 1995 rok. Edna Swap to jest zespół stworzony przez autorów tegoż utworu. No i oni nagrali taką wersję.

taka bardziej rockowa wersja, Edna Swap, 1995, ale szybko później, 96 rok, norweska wokalistka nagrała

norweska wokalistka Train Rain. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam imię, nazwisko. No i nie, że cała na biało, ale w tym swojej bluzie z futerkiem i szerokich, fajnych spodniach Natalia Imbruglia wchodzi w 97 roku. No i robi to, co robi, bo mam wrażenie, że wszyscy od tamtej pory ten utwór znają. Bardzo wiele sprzedanych płyt, bardzo wysoki nakład też singla. Doczytałam się, że od razu 4 miliony i takiego właśnie Torna kojarzymy. Let's go.

0: i przewrotnie. Posłuchajmy utworu Torn, ale w wersji po duńsku. Bradent, Lis Sorensen. To był 1993 rok.
1: Sample, covery, bajery.

0: Sample, covery, bajery.
1: Thorn, ale wersja po duńsku, czyli Lis Sorensen z 1993 roku. Jak mówiłam przed chwilą, Thorn to przykład takiego coveru do 4 razy sztuka. Dopiero 4. cover tego utworu stał się światowym mega hiciorem. Teraz znowu w towarzystwie największych przebojów zostaniemy. Teraz utwór, który wydaje mi się, że bardzo mocno jest zakorzeniony w umysłach, w mózgach milenialsów, bo oprócz tego, że jest wielkim przebojem, no to też był czołówką bardzo, bardzo znanego serialu z lat 90.

Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Tak się nazywał jego album debiutancki, tak się nazywa ten numer, który on skoverował. A kto napisał, zaśpiewał oryginał? Rok wcześniej, 1967 rok. Beatles.

do oryginału, czyli With a Little Help from My Friends, Beatlesi z albumu Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. To jest ten przepiękny album, gdzie jest bardzo dużo ludzi na okładce, są bardzo kolorowi i wielu innych artystów zżynało ten pomysł na okładki. Ale wracając do cudownych lat, do wersji Joe Cockera, no to With a Little Help from My Friends, no to jest właśnie czołówka cudownych lat. Nie wiem, czy pamiętacie uroczego Kevina Arnolda. Zresztą taki potem też powstał zespół, który nazywał się Kevin Arnold. W każdym razie serial pokazywał życie rodziny, niby takiej amerykańskiej, przeciętnej, 60-70 lata, to przełom lat 80-90. Wydaje mi się, że gdzieś tam w telewizji publicznej, kiedy nie było za dużo innych opcji, ten serial latał i ja go dobrze znam. Jeszcze ta Winnie Cooper, pamiętacie, z krzyweczką, takie miała ładne włosy. W każdym razie oryginał to Beatlesi i to, co ciekawe, główną partię wokalną śpiewa Ringo Starr, perkusista, wspaniały człowiek, można poczytać historię związaną z nim. Rock'n'rollowe życie, świetnie cały czas funkcjonujący w świecie muzycznym, grający koncerty, wydający albumy, no i znakomity perkusista. Teraz kolejny bardzo znany numer z lat 90. i do tego będzie wątek polski. To nie jest oryginał.

Nirvana, Molly's Lips. 1991 rok i historia nagrania tego utworu jest bardzo ciekawa, dlatego że Nirvana dwa razy zarejestrowała ten numer i obie wersje pochodzą z roku 90. Najpierw koncertowo wykonali w lutym, bo musieli się wywiązać z umowy dla wytwórni Sub Pop. To miał być i był ostatni oficjalny utwór nagrany dla tej wytwórni. On wyszedł na takiej składance jeszcze z innym zespołem. Kurt Cobain nie był zadowolony z tej wersji, którą nagrali, a w ogóle cały pomysł nagrania tego wziął się od Kurta Cobaina, dlatego że on był wtedy fanem zespołu, który ten oryginał wykonał. Ja zaraz o tym powiem i zaraz puszczę ten oryginał. W każdym razie drugie nagranie Nirvana, Molly's Lips, to październik 1990 rok, podczas legendarnej, można powiedzieć, audycji John Peel Session dla BBC Radio 1. I właśnie to nagranie potem trafiło na dwa albumy Nirvana. Kurt Cobain był ogromnym fanem zespołu The Vaseline. To szkocki zespół niszowy, alternatywny, undergroundowy. Tak go oczywiście można nazywać. W tamtych czasach jak najbardziej taki był. I ta pierwsza wersja pochodzi z 1988 roku. The Vaseline.

The Vaseline's Molly Slips w oryginale. Ciekawostka jeszcze jest taka, że jak Nirvana po raz drugi dla BBC nagrywała ten utwór, to była to pierwsza sesja taka studyjna Dave'a Grohla, który potem oczywiście współtworzył Nirvana. Cały czas też koncertuje, to jest człowiek od Foo Fighters. I nie tylko. Wątek polski, obiecałam. No i taki się pojawił w 1996 roku. Oddalenie, Kazik i numer Nie lubię już Polski. Posłuchajcie, jak w ogóle jest skonstruowany ten utwór.

0: Nie lubię już Polski, Kazik, album Oddalenie. Więcej o tym mówię w odcinku Sampli Coverów Bajerów o Kaziku i Kulcie. Zresztą jest też odcinek o Nirwanie i tam też trochę o tym coverze mówię. Na koniec dzisiejszych sampli coverów Bajerów postaram się zmieścić dwie wersje. Molly's Lips, ta oryginalna z 1988 roku, no i ta kultowa Nirwany. To były sample covery Bajery. Wszystkie odcinki lądują na stronie Radia Campus w sekcji podcasty. Na wszystkich streamingach też są. Zapraszam też na mojego Instagrama. Tam wrzucam rolki. No i właśnie rolki pod hasłem to jest cover. Możesz o tym nie wiedzieć. Są cyklicznie przeze mnie wrzucane i mam nadzieję, że jakoś was zaskakuje. Jak nie, można do mnie pisać z jakimiś zażaleniami albo też pomysłami. Co w następnym odcinku. Kasia Rodek, do usłyszenia.
1: Sample, covery, bajery.

0: Ależ to się kończy.
1: Strasznie długo. Tak czekaliśmy i czekaliśmy jak rewolwerowiec prawdziwy. 14 minut po godzinie 17. Jesteśmy z wami my, czyli Kubów dwóch.
0: Kuba Osicki.
1: Kuba Sołtysik. A to jest Alternator i chyba najwyższa pora zacząć.
0: Jedziemy. Alternator. A zaczniemy mocno, żeby was rozruszać trochę po wyjściu z pracy.
1: Oj tak.
0: Zep i Zep i Get Down na jedynce. To jest taka piosenka, którą można śpiewać wychodząc z biura.
1: Get down.
0: I'm getting down.
1: Może tak
0: nara,
1: być.
0: Nara, tym bardziej w piątek. Zaczynamy weekend.

No i przypominamy, że wy możecie wybrać, czy chcecie, żeby Zapis Zep Get Down poleciało w całości, dzwoniąc bądź SMS-ując, a numer to zaraz usłyszycie.

0: Пропозиція номер 2. 228-27-7205 to jest numer, pod który możecie do nas dzwonić i głosować.
1: Ale ja zbieram też SMS-y.
0: SMS-y zbieram.
1: 886-971-971, SMS zwykły bądź WhatsApp.
0: Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Na WhatsAppie możecie nam też wysyłać fotki wasze, także zapraszamy.
1: Zobaczymy, czy bardziej na rozruch w samochodzie po pracy, czy może ta dwójka to taka na siłownię, jak ktoś lubi pójść.
0: Też jest to opcja. Też jest to opcja. Ja nie powiem, co mnie bardziej przekonuje, ale, ale tak, tak, tak. Zbieramy od was pierwsze SMS-y.
1: Dostaliśmy pozdro z Nancy. Tak? To chyba we Francji Nancy.
0: Nancy, tak myślisz?
1: No.
0: No to dobra, to tak. Najwyżej prosimy o poprawienie nas, słuchaczu. Odbieramy, halo, halo.
1: Halo.
2: Cześć, cześć. Chcieliśmy zagłosować.
0: Cześć, a z kim mamy przyjemność?
2: Cześć, Gabryś z tej strony, Gabryś i Janka.
0: Gabryś i Janka, cześć wam. Na co głosujecie?
2: No, głosujemy na dwójeczkę.
0: Dobra.
2: Dzisiaj, tak, Janka, powiedz, co głosujemy?
3: Na to, co przed chwilą leciała.
0: Dobra, czyli na dwójeczkę.
1: Na dwójkę, dwójkę. Dobrze, komisyjnie jest.
0: Zgodne głosy, co u was, dobra, gdzie zmierzacie?
2: A jedziemy właśnie na imprezę urodzinową do sali zabaw. Więc
0: wow,
2: przed nami masa dobrej zabawy.
0: Czyli czy będzie ten taki klasyczny basen z kulkami? Czy to dopiero się okaże na miejscu?
2: Nie wiem, zaraz będziemy wchodzić do środka i się okaże. Aha. Mam nadzieję, że będzie.
0: Czyli wy już jesteście...
2: Mamy nadzieję. Janka też kiwa głową, że ma też taką nadzieję.
0: Okej, okay, no to w takim razie trzymamy kciuki. I to rozumiem, że oboje się będziecie tam bawić, tak?
2: No chyba tak. Czemu
0: nie? Super. Co, jeszcze raz poprosilibyśmy, dobra, Janka, bo nie słyszeliśmy.
3: Będzie tort.
0: A będzie torcik, okej. No to wielka klasa, w takim razie udanej zabawy. No i mamy nadzieję, że będzie ten basen właśnie. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie się.
2: Super, idziemy sprawić, dzięki, pozdrawiamy.
0: Hej, hej.
1: A wjechałbym zarówno w kulki, jak i w tort.
0: To prawda, to prawda. No, a mamy... nawet,
1: ale najpierw tort i potem kulki, można spalić tort od razu.
0: Można, można, no. To jest dobre kombo.
1: Dobra, halo, halo, halo.
4: Cześć, tutaj Jarek i Irenka.
0: Cześć. Cześć, Jarek i Irenka, co tam u was?
4: Tak, jakoś tak się zrobiło, że przed chwilą też tato z córeczką dzwonił, no i my tak samo.
0: No i super, takie duety lubimy.
1: Program
0: co
1: familijny.
4: Tak jest, i my chyba też głosujemy na dwójkę, co Irena?
3: No tak!
0: No tak, no tato, no tak, oczywiście, że tak.
1: Czyli z dwóch energicznych piosenek ta bardziej energiczna do was
4: tak
1: przemawia.
4: Jest.
1: Dużo energii skumulowanej na weekend, może w jakiś sposób planujecie ją oddać w świat, macie jakieś plany?
4: No...
3: Mamy plany, tato.
4: Mamy plany.
3: Mamy na niedzielę najlepiej.
4: Na niedzielę mamy plany, też idziemy na urodziny. No, po prostu bardzo
3: ale
4: podobnie.
3: Ale na ściankę
4: jako... O, na ściankę wspinaczku.
0: A na Okej, a już byliście kiedyś, próbowaliście to? Czy to będzie taki początek?
4: To będzie dla Irenki pierwszy raz.
0: O, no to super.
1: Zazdraszam, chciałbym wrócić do czasów urodzin w salach zabaw. To był wspaniały etap w życiu.
0: No ale to słuchaj, no to nie ma problemu. Nie?
1: Wrócę do nich za tam te 10 czy 15 lat z dzieckiem.
0: I będziesz też dzwonił do alternatora.
1: To jest tak jak zepsuty zegar, który dwukrotnie w ciągu doby pokazuje dobrą godzinę,
0: dobrą
1: to dwukrotnie
0: godzinę
1: w ciągu życia masz etap sali zabaw.
0: Bardzo fajnie, dobry to jest plan. Bardzo dobry plan. No to dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki, żeby było fajnie, żeby się Irence spodobało. No i dawajcie znaka, jak było. Trzymajcie się.
1: Dzięki. Cała.
4: Dzięki.
0: I z tego co czytam, chyba dobrze wypowiedziałeś nazwę. Słuchacz nas poinformował, że to była nazwa...
1: Nancy.
0: Nancy. No, ja... Umiesz po francusku?
1: No. Licon obserwuję, a pan jest, wiesz, okay. Nancy okay. Jest klub.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Choć wolę normalnie szybsze utwory, to jedynka wchodzi dobrze, więc głos na numer jeden. Pozdro Szymon, my ciebie też Szymon pozdrawiamy.
1: O, dostaliśmy zdjęcie, tak jak prosiłeś.
0: Dostaliśmy zdjęcie, tak. Korki
1: na S8.
0: Jak na S8.
1: Jak na S8, no tak, tak, bo to nie jest S8 na pewno.
0: Tak, to jakaś leśna trasa w ogóle. Tak, możecie nam wysłać zdjęcia. W ogóle my z Kubą mamy swój debiut, jeżeli chodzi o parę w alternatorze, więc my z Martą jeszcze robimy tak, że jest taka niepisana, ale pisana zasada, że czasami dostajemy zdjęcia jedzenia, ale prosilibyśmy słuchaczy, żeby to było zdjęcia już tak po 18. Wtedy jak my już mamy prawie do wyjścia, żeby nam nie robić smaka na samym początku, nie?
1: No tak.
0: Więc czasami jest taka sytuacja.
1: A tutaj jeszcze jeden słuchacz na WhatsAppie bardzo ładnie się zachował, gdyż także złożył swoją propozycję, co zagrać, a tutaj go także zachęcamy. Można tak pisać poza parami, co byście chcieli usłyszeć, a my postaramy się.
0: Kubów dwóch spełnia życzenia. Zobaczymy, co tutaj mamy w bazie, będziemy patrzeć i oczywiście tak.
1: Tak jest. Dobrze, ja zapisuję kolejne głosy, które spływają.
0: Właśnie, ja mam taką propozycję, że pierwsze życzenie Kuba, jakie spełnię, to będzie twoje życzenie, bo Kuba powiedział, żeby posłuchał Miłego ATZ-a, więc na sam początek, zanim rozstrzygniemy parę, posłuchamy właśnie Miłego ATZ-a w wykonaniu Stylu Nie Kupisz.

0: No to lecimy szybko z dwójeczką, a na dwójce Duch, Xanax i Marek Biliński. Dwa, dwa, osiem, dwa, siedem, siedem, dwa, zero, pięć. To numer do nas, to będzie bardzo szybka para, także śmiało możecie szybko również dzwonić. No albo 886-971-971 to jest SMS do nas. Również możecie tam właśnie głosować. Przypominam, Duch, Xanax, Marek Biliński. Alternator.
1: Tak jak rozpoczęliśmy mocnym uderzeniem, tak później należy w życiu wyhamować, żeby była równowaga, więc pejzaż i najłatwiej się zaszyć na dwójce. Może ktoś z was ma plany się zaszyć w weekend, to taki chyba ostatni w miarę ciepły czas, więc niektórzy tak właśnie postępują, że zaszyją się i będą chillować jeszcze.
0: No dobrze, także bardzo szybka para, czekamy na wasze SMS-y, na wasz telefon równie szybki czekamy i chyba
1: i
0: mamy pierwszy. Halo, halo.
2: Dzień dobry, witam, Adam z tej strony.
0: Dzień cześć. Dobry, cześć Adam. Powiedz mi Adam, czy ty jesteś Stosią?
2: Nie, dzisiaj teraz nie jestem Stosią.
0: Dobrze, dobrze, okej, okay, tak, bo jesteście duetem u nas zapisani, więc tak dopytuję. Także rozumiem. dobrze. Adam, co dla ciebie?
2: Czy ja dobrze usłyszałem, że tam na dwójeczce to gdzieś tam Marek Biliński się gdzieś tam przewija?
0: Na jedyneczce akurat, ale tak, Duch, Xanax, Marek Biliński, dokładnie tak.
2: Dobrze, to poproszę na tą jedyneczkę, bo ciekawe, co tam ten pan Marek Biliński tam,
0: no to dobrze,
2: że tak
0: dobrze.
2: Powiem, dał od siebie.
0: W porządku, zapisujemy i co?
1: A czy on może cię zaskoczyć jedynie negatywnie, czy jedynie pozytywnie, jakie no masz nastawienie do Marka Bilińskiego?
2: Raczej pozytywnie, z czego to, że tak powiem, znam jego twórczość, no to tylko pozytywnie. Ale może mi się nie spodoba i sobie pomyślę, nie, kiepskie i będzie negatyw. Także...
0: Okej, okay, są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda.
2: To od niego zależy, to od tego pana zależy tylko.
0: No to tak. Trzymamy kciuki za Marka, żeby sobie poradził z tym wyzwaniem.
1: Dobrze, głos zapisany, dzięki wielkie. Będzie.
0: Zapisujemy.
2: Dzięki wielkie, do
0: zobaczenia. Trzymaj się, hej.
1: Dobrze, spływają też SMS-y. Przypominamy, że można także przez WhatsAppa głosować za chwilę wiadomości na antenie Radia Campus, więc tak. To jest idealny moment, by właśnie ten numer 886-971-971 SMS-owy jak najbardziej wykorzystać, a ja sędziowsko, komisyjnie wszystko zapisuję.
0: To prawda, bardzo pieczołowicie liczy wszystkie głosy. No dobra, a skoro już policzyłeś i tak wszystkie głosy, to miała być bardzo szybka para, to może posłuchamy zwycięzcy poprzedniej.
1: A jak? Idealnie. Czyli rozkręcimy się.
0: Rozkręcimy się, tak, bo Back to Funk było zwycięzcą poprzedniej pary. Bush, Baby i Danny P. Posłuchaj.

0: Reclama. Kupuj Best Bud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
2: Bo do soboty 19 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 7,90. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy.
0: Reklama.
3: 17.32, Wojciech Kopacz.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Co dalej z podatkiem od koncernów paliwowych? Prokuratura w Ministerstwie Sportu. Emmanuel Macron spotkał się z przywódcami najważniejszych francuskich partii.
4: Wiadomości.
3: Sejm uchwalił ponownie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze z tego podatku mają sfinansować rządowy program osłonowy Ceny paliwa niżej. Podobną ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Sejm przegłosował zgłoszone przez Koalicję Obywatelską poprawki, z których wynika, że podatek od zysków koncernów paliwowych byłby naliczany w okresie od marca tego roku do marca przyszłego. Pierwotny projekt zakładał, że ten okres obowiązywałby do końca tego roku. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu. To druga próba wprowadzenia takiego podatku przez koalicję rządową. Poprzednią ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Karola Nawrockiego argumentowała wtedy, że ustawa łamała zasadę niedziałania prawa wstecz. Zostajemy w temacie paliw. Planowane na przyszły miesiąc dostawy ropy naftowej do Europy zostaną odwołane, poinformował saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco. Saudyjczycy już w tym miesiącu odwołali część dostaw do Europy. To pokłosie uszkodzenia ropociągu wschód-zachód przez sprzymierzone z Iranem bojówki. Doniesienia Bloomberga sugerują, że przerwa w dostawach potrwa dłużej. Polski minister energii Miłosz Motyka uspokaja jednak sytuację. Polityk twierdzi, że nasz kraj posiada odpowiednie rezerwy surowca. Prokuratura w Ministerstwie Sportu i Turystyki zwróciła się do resortu o wydanie dokumentacji w sprawie dokumentów związanych z udzieleniem dotacji na realizację projektu Marka Polska. To w ramach jej działania powstał kontrowersyjny raport Polaków Portret Własny. Wywołał on krytykę z powodu błędów i prawdopodobnego wykorzystania sztucznej inteligencji. Prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się z przywódcami tamtejszych sił politycznych, aby rozmawiać o sytuacji międzynarodowej. Przekazał też, że według jego informacji zagrożenie hybrydowe ze strony Rosji wzrosło. Chciałbym z tego miejsca powiedzieć, że specyfika rosyjskiej agresji zmienia się. Jej przejawy to atak dronowy na pociąg pasażerski z Kilowa kilka dni temu, próba ataku na lotnisko w Lipsku czy naruszenia przestrzeni powietrznej w kilku europejskich państwach. Nasze stanowisko jest jasne. Wsparcie dla Ukrainy to rzecz bardziej fundamentalna niż kiedykolwiek, ponieważ jest to warunek naszego bezpieczeństwa oraz trwałego i sprawiedliwego pokoju. Mówił prezydent Francji Emmanuel Macron. Wśród dzisiejszych gości Pałacu Elizejskiego byli też kandydaci w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Faworytką jest eurosceptyczna i nacjonalistyczna Marine Le Pen. Możliwy jest jednak scenariusz, w którym liderzy partii liberalnych połączą swe siły i wystawią we francuskich wyborach jednego kandydata.
0: Akademicki Radio Campus.

Wejdź od kumpli. To był utwór na specjalne zamówienie, także pozdrawiamy For Money również. Właśnie, to było zamówienie, tak jak obiecaliśmy, spełniamy marzenia, a teraz lecimy z kolejną parą.

0: to będzie za to para remiksowa, ponieważ tutaj Shura i Touch w remiksie od Fortet. Jeżeli chcecie, aby to poleciało w całości, no to musicie wysłać SMS o treści 1. Albo zadzwonić i powiedzieć, proszę jedynkę.
1: Pani Kubu, jedyneczka dla mnie, proszę bardzo.
0: Panowie Kubowie.

0: Focus Remix. Także jeżeli bardziej Was techniawa przekonuje, to 228277205 to jest numer do nas, możecie dzwonić i głosować. No albo SMS-ki 886-971-971 i WhatsAppy również.
1: No i już to robicie, więc odbieramy. Halo, halo.
2: Heja, heja, Luka tutaj.
0: Cześć, Luka.
2: Ja co super
0: dla
2: szybkie cztery głosy na dwójkę.
0: Cztery głosy.
1: Słuchamy
0: no dobra,
2: tak jest, więc
1: słuchamy...
2: ja jestem pierwszy.
0: Dobra.
2: Po kolei.
3: Tak, ja też, tak.
0: Dobra.
2: Tak, na dwójkę.
1: No i
0: dobra,
1: były cztery
0: słyszeliśmy
1: głosy.
0: Cztery, to Luka, z kim mieliśmy przyjemność? Musisz nam wszystkich przedstawić, bo jesteśmy bardzo
2: wszystkich
0: ciekawi.
2: Przedstawiam, więc tak. Jestem ja, Luka, jest Kaja, jest Dominiki oraz Natalia.
0: Jacie, ale ekipa. I co wy robicie w taką ekipę?
2: Jedziemy do Wrocławia do zoo. Właśnie wsiedliśmy w samochód.
0: Okej. Okay.
2: Mila się nam czas alternatorem i póki mamy zasięg.
0: Okej. No to fajnie, ale czemu akurat Wrocław? Że tam jest jakieś cool zoo, czy jak to wygląda?
2: Tak, podobno jest cool zoo. Wszyscy chwalą, jest jakiś super, jest Afrykarium, czy tam Afrykanarium,
0: okay.
2: Tak zwał. Hipopotamy mają być, jakieś inne cudne zwierzęta. Zobaczymy, zdam relację w poniedziałek.
0: Dobra, a ja muszę zapytać jeszcze tylko, czy jest jakieś zwierzę, które szczególnie chcecie zobaczyć? Ekipowo oczywiście. Macie takie?
2: Jest zwierzę, które chcemy ekipowo zobaczyć, duże koty, hipopotamy i papugi.
0: Dobra, czyli jest kilka zwierząt.
1: Tam zwróćcie uwagę na właśnie chyba hipopotamy albo słonie mają taki wybieg, w którym się kąpią w basenie i można od dołu widzieć, jak one pływają.
2: No, to
0: macie
1: super,
0: tipa.
1: Na pewno.
0: To macie tipa, pochwalcie się, wysłajcie do nas fotki, jak było.
2: Gitara.
0: No i umówieni. No to miłego, trzymajcie się.
2: Hej,
1: hej.
0: Widzieliśmy, że ktoś dzwonił. 228-277-205. Stale możecie do nas dzwonić. Czekamy z Kubą na wasze telefony. Wysyłacie
1: pływają
0: SMS-y.
1: Też SMS-y. Ja tutaj zawsze mam taką obserwację, że jak pójdzie jakiś taki klasyk jak The Prodigy,
0: tak, to
1: bardzo trudno jest rywalizować innym piosenkom.
0: Zdecydowanie. Halo, halo.
4: Hej.
0: Cześć. Z kim mamy przyjemność?
4: Wiktoria.
0: Wiktoria. I jeszcze raz na co głosujesz?
4: Ja chciałam na dwójeczkę.
0: Na dwójeczkę, okej. Okay, dobrze, zapisujemy w takim razie. No.
1: Chciałabyś, żeby ta dwójeczka cię tak trochę rozbudziła, bo brzmisz na zaspaną.
4: Nie, farbuję się właśnie.
1: A, okej, okay, dobra, czyli po prostu taki moment dnia, albo to ja źle zinterpretowałem. Farbujesz się, a na jaki kolor?
4: Rudy.
0: Rudy, okej, okay, okej. Okay.
1: Będziesz jak taka mała mi.
0: O, come on. Nie,
4: trochę
0: no to,
4: tak.
0: Trochę tak. Okej, okay, ale to jest jakaś taka spontan decyzja, czy to jest przemyślany koncept?
4: Nie, to jest jakby comiesięczne spa moje, więc...
0: Spa, okej, dobra.
1: Czy to jest taka okazja, że coś nadchodzi dużego, że trzeba się pofarbować akurat dziś, czy po prostu tako?
4: No jadę na ostatni wyjazd wakacyjny,
0: okay.
4: Ale
0: tak
4: mi się
0: pasowało. Aha, a gdzie ten wyjazd?
4: Do Portugalii.
0: Do Portugalii, do Porto?
4: Też,
0: okej. Tutaj w sensie nie, ja tak słyszałem, bo mamy Zajawkowiczów, mam wrażenie, portugalskich u nas w radiu, czyli Kasia Rodek bardzo, bardzo często jeździła, przynajmniej z tego co kojarzę, i wspominała, że tam są bardzo dobre fale do surfingu. Nie wiem, czy to brałaś pod uwagę, ale jak nie brałaś, to rozglądnij się, bo podobno są super.
4: Ja też właśnie o tym słyszałam, a potem gdzieś widziałam, znajoma mi słowa TikToka, że jest mega pięknie, ale woda ma minus 20 stopni, że chciało im się umrzeć jak właśnie.
0: Okej. Ale to wiesz, to jesteś w tej piance, trochę ci cieplej, plus emocje, to
1: ja ostatnio
0: ciepło.
1: Na antenie naszego radia słyszałem rozmowę o surfowaniu w Bałtyku zimą. To gorzej nie będzie.
0: Gorzej być nie może, to prawda, jeżeli chodzi o temperaturę. Nie, no to fajnie, fajnie. W każdym razie, jakbyś surfowała, to oczywiście wysyłaj do nas fotki. Będziemy zazdrościć z Warszawy.
4: Mogę wam wysłać fotkę kotka, bo wszedł właśnie w piśle.
0: Oczywiście, bardzo prosimy.
1: Na WhatsAppie.
0: Oczywiście. 886971971. Tak przypominam dla ciebie i dla wszystkich, którzy nas słuchają. No dobra, Wiktoria, to dzięki bardzo.
1: Dzięki.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, hej.
1: Pa.
0: Wielka klasa, tak się w piątek pofarbować. Ja uważam, że to
1: piątek
0: jest
1: spoko. Przed Portugalią.
0: Piątek
1: ostatnie
0: przed Portugalią?
1: Wakacje we wrześniu.
0: Ja zazdroszczę, ale to zazwyczaj jest tak, że przychodzą do nas telefony, którym ja często bardzo zazdroszczę, albo ktoś gdzieś jedzie, na przykład do Wrocławia, albo coś je pysznego i tak dalej, także no. Dzisiaj w ogóle kiedyś wspominaliśmy o tym w Alternatorze, ale jak dosłownie jechałem do studia, to była identyczna sytuacja. Czy ty wiedziałeś, że jak jest żółte auto, to obok niego zawsze musi być jakieś czerwone?
1: Nie.
0: To tak jest?
1: To tak,
0: tak jest, mówimy słuchaczom.
1: Ale to dlatego, że w Warszawie jesteśmy i flaga żółto-czerwona?
0: Nie, to w ogóle nie ma znaczenia. To w ogóle nie ma znaczenia. Jest auto żółte, to obok niego jest zawsze czerwone. Jak jest czerwone, to może być samo czerwone, ale jak jest żółte, to musi
1: być
0: czerwone.
1: Ja nie zwróciłem uwagi, bo kiedyś grałem w grę, że jak był żółty samochód, to trzeba było krzyknąć żółty samochód.
0: Aha.
1: Więc na czerwony już nie zwracałem uwagi, ale przestałem w to grać, bo tak mi to ryło psychę, że już nie mogłem normalnie iść po mieście, bo zawsze patrzyłem na żółte samochody.
0: Wiem. No to dobra. Czy my
1: to jeszcze robimy?
0: Robimy. Halo.
5: No, cześć chłopaki, Szymon z tej strony.
0: Cześć Szymon. Co dla ciebie?
5: Dzwonię w takiej sprawie, że jak właśnie mówiliście o tych kolorach samochodów,
0: aha,
5: dosłownie na parkingu stała czerwona ciężarówka z żółtą naczepą. Chciałem zapytać, czy też się liczy.
0: Myślę, że możemy to uznać, tak. Zaliczamy. No ale to wiesz, to tak musimy na to uważać, na te zaliczenia, bo tutaj na przykład tramwaje też są żółto-czerwone. Tego już bym nie zaliczał. Ale...
5: No to już wiecie, wy sędziujecie, ale dzięki za info.
1: A ja bym też chętnie zaliczył twój głos na jedynkę bądź dwójkę, jak już rozmawiamy.
5: Jedyneczka.
0: No dobra, Szymon, czy to jakieś plany weekendowe są?
5: Tak, gramy w dedeki, D&D,
0: okej.
5: Dzisiaj sesja, jutro kolejna.
0: Ile trwa taka rozgrywka?
5: A no różnie. Dzisiaj pewnie z 3 godzinki, jutro może troszkę dłużej. Mhm. Ale zdarzają się i 6-7 godzinne. W zależności jak się ugadam, ile mam czasu.
0: No dobra, to jest tak, że wy rozkładacie plansze, gracie te 3 godziny, zostawiacie tak samo jak tam...
5: Znaczy, no w D&D akurat nie plansze, tylko odgrywamy sobie postacie, ale...
0: Okej.
5: Okay. No to jakiegoś od punktu fabularnego do jednego, do drugiego.
0: Okej. Okay. Ja dopytuję, bo nigdy nie grałem, więc jestem ciekawy, jak to wygląda. No ale tak, no to jak się będziecie rozkładać, jak zdążycie, to wiadomo, tutaj mówimy, podsyłajcie foty, nie?
5: No, może będzie siatka bitewnej, grupowej jakiejś.
0: Okej.
5: Dzięki
1: wielkie, trzymaj się, a my gramy zwycięzcę poprzedniej pary, czyli Marka Bilińskiego i Xanax, tak, jak ktoś bardzo sobie życzył.
0: Tak, ktoś sobie bardzo życzył, także duch dla was, posłuchajmy.

No i jak zawsze gramy zwycięzców par, ale gramy też wasze zamówienia, więc teraz na specjalne życzenie Sonar Soul z kawałkiem Let's Dance w remiksie od Żyta.

0: przyszła kolejna parę polską.
1: Że wieczna zaśmiała się drwiąc.
0: Koniec kryzysu. Pustki. I jeżeli to są wasze klimaty, no to jedyneczka pod 886-971-971. No ale oczywiście zapraszamy też do dzwonienia 228-27-7205.

0: Ja jednak przychodzę z pewną alternatywą i proponuję Jamala na dwójeczce. Numer dwa to kawałek Tubaka.
1: Wybrać sobie tylko jedną z dróg. Jestem pewien, że ty wybrałbyś sobie ty, która poprowadzi cię przez
0: okres. SMS-y, WhatsApp, no i telefony. W taki sposób można zadecydować, czy w całości poleci jedynka, czy dwójka.
2: No i otwieramy linię 228 27 205. To jest numer do nas. Śmiało możecie dzwonić i mówić swoje spostrzeżenia a propos teorii żółte-czerwone auto. Bo tutaj widzimy na zdjęciu, że jest kombo tak zwane. Już dwa żółte, a obok nich czerwone. Czyli się sprawdza. Czyli się sprawdza, także...
0: Tak. Wszystko prawdziwa teoria.
2: Tak. Halo, halo,
0: halo.
3: No cześć.
2: Cześć. Z kim mam przyjemność?
0: Paweł.
2: Cześć Paweł, dokąd zmierzasz?
3: Na saunę.
2: Na sauny, okej. Okay. To jest taki stały rytuał, bo ja słyszałem, że to sauniarze to są ta właśnie takie, takie stałe bywalce. Czy to jest jednorazowy?
3: No tak. Nie, my chodzimy tak ze 2-3 razy w tygodniu.
2: Okej, okay, no to, okej, okay. Czyli, czyli masz tą taką czapkę, czy jesteś już wprawiony, tak?
3: Mam.
2: Okej, okay. Zawsze jak widzę kogoś czapkę. Na saunie w tej czapce, to czuję taki respekt i ja wiem, że on wie, co on robi właśnie. Także dobra, czyli ty wiesz, co robisz.
0: Znaczy, ty jesteś mi w stanie powiedzieć, że potwierdzasz jakieś konkretne skutki, które widzisz na sobie po takim regularnym saunowaniu.
2: Oprócz relaksu.
3: No, głównie to relaks.
2: A, czyli po jednak, prostu. Czyli jednak. No dobrze, dobrze. Paweł, a co dla, co dla ciebie, na co głosujesz?
3: Dwójeczkę.
2: Dwójeczka.
3: A jeszcze tutaj Asia jest.
2: Dobrze, Asiu, nie wiedzieliśmy, także... Cześć, Asia, na co głosujesz?
4: A co jest?
2: A co jest, dobrze, już przypominam. Koniec kryzysu od Pustki albo Tubaka od Jamala.
3: Jamal.
2: No to dobrze, to, czyli jednogłośnie, rozumiem, w aucie macie głosy, także to zwiastuje udaną saunę bez kłótni.
0: To też jest ważne dla relaksu.
2: To też jest ważne dla relaksu. Jak to się mówi, happy wife, happy life, także trzymajcie się, miłego saunowania.
3: Hej.
2: Hej, hej.
0: Na razie.
2: Dobrze, widzieliśmy jeszcze jeden numer, który się do nas próbował dodzwonić.
0: No i patrz, pojawia się, wywołuje.
2: Wywołuje. Halo, halo.
5: Cześć, tutaj Jarek z Irenką jeszcze raz.
2: Siema. Cześć Jarku, cześć Irenko.
5: Jednogłośnie na jedynkę.
2: Jednogłośnie, dobra.
5: Potwierdzasz?
4: Tak, na jedynkę.
2: No to dobra, to w takim razie słyszymy, zapisujemy. No i dobra, co się zmieniło od ostatniego razu, opowiedzcie nam.
5: Co się zmieniło? Nie, no dużo, ja się, nie, dużo się nie zmieniło.
4: Byliśmy w myjni.
2: Byliście w myjni, ale tej takiej ręcznej, że sam
5: tak.
2: Sobie czyścisz? Okej.
5: No takiej z takim tym, no z takim...
2: Pistolet taki.
5: No.
2: Wiem o co chodzi. Nie wiem jak ty masz, ale ja to jest taki mój rytuał relaksujący. Ja tak lubię tak. Efekt przed i po. Bardzo.
5: Tak, całkiem przyjemnie.
2: Okej, okay, no to dobrze, to trafił swój na swego, że tak powiem. Mnie czeka to jutro prawdopodobnie, więc fajnie. No dobrze, to słuchajcie, jakby się coś zmieniło, to dzwońcie do nas jeszcze, nie? No bo to wiadomo, update'y musicie nam już dawać, jak już drugi raz, no to 3 razy sztuka.
5: Nie, no głównie chodziło o to, że podoba nam się ten kawałek.
2: No to dobra, no to zrobimy co w naszej mocy, ale spróbujemy, że tak powiem, wiecie, zrobić co w naszej mocy, żeby on poleciał.
5: A można zgłosić swój kawałek jeszcze?
2: Można, śmiało.
5: Propozycję. Ala za stary, pasuje.
2: Jeszcze raz jakbym mógł prosić o tytuł.
5: Ala za stary. Tylko naczyni. I piosenka pracuje. Leciała u was, od was ją znam.
2: Okay.
5: Bardzo dobry kawałeczek.
2: Dobra, to będziemy patrzeć w takim razie, co możemy zrobić i będziemy puszczać, jeżeli tutaj oczywiście znajdziemy, ale jak mówisz, że słyszałeś u nas, to raczej znajdziemy.
5: Tak, Ala za stary.
2: Dobra.
5: To jest jedna z tych dziewczyn, które były w blog 27.
2: No okej, czyli jeszcze tutaj Jarek uczy, bardzo dobrze. Dziękujemy, będziemy szukać. Dzięki Jarku.
0: Dzięki.
5: Wszystkiego dobrego.
2: Trzymajcie się, hej.
0: Na razie. Tutaj została rzucona rękawica dla Jamala, żeby jedynka jednak poszła w całości.
2: Halo, halo.
6: No w końcu, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Hej, w końcu cierpliwość popłaca.
2: Widzieliśmy, że się dobijacie, także w końcu wyczekane. Co dla was i z kim mamy przyjemność przede wszystkim na początek?
7: Jan Habit i Kasper Habit.
2: Aha, dobrze, dobrze, czyli Janek i Kacper, tak? Dobrze, to tak. Pan, co dla was?
6: Co dla nas? Jamala, ja na Jamala głosuję.
2: Dobra.
6: Jamal.
7: Ja głosuję nie na Jamala.
2: Dobra, czyli przekornie, okej, okay, okej, okay. Mini konflikt powstał. A dokąd zmierzacie panowie w takim razie? Mam nadzieję, że nie skonfliktowani.
7: Jesteśmy przy Biedronce właśnie.
2: Przy Biedronce, czyli zakupy.
6: Tak. Zakupy. Po basenie, po fryzjerze teraz zakupy i do domu.
2: Czyli fryzurka fresh, zakupy i chillera.
7: I do domu.
0: A właśnie, czy chillera w weekend, czy aktywnie weekend właśnie może też być spędzony?
6: Nie, jedziemy jutro na rowery.
0: No tak, okay. Coś czułem, że tutaj będzie aktywnie.
2: I macie jakąś sprawdzoną trasę, taką godną polecenia?
6: Tak, single tracka, jeździmy gdzieś.
7: Bagno Puzy.
6: Tak.
7: Single track, Bagno Puzy.
6: Tam się jutro wybieramy.
2: Okej, okay, to jest taka... Musicie mi trochę wytłumaczyć, jak to wygląda. Czy to jest taki bardziej off-roadzik, czy to jest taka po asfalcie?
6: Nie, to właśnie taka leśna trasa z... no...
7: Tami, bandami.
6: Kopki, bandy i takie...
7: I jeszcze są takie...
6: Zjazdy w dół i w górę, no po lesie 9 km.
0: Trasa polecamy.
6: Bardzo, bardzo fajna trasa, ale przystosowana w miarę dla dzieci. Także sześciolatkowie sobie całkiem dobrze nawet tam radzą.
0: Klasa.
2: Klasa światowa, że tak powiem.
0: To życzymy wam miłego weekendu.
2: Tak,
0: w takim
2: miłego
0: razie
2: weekendu i powodzenia. No. Uważajcie na siebie.
6: Dziękujemy na bardzo wzajemnie.
2: Trzymajcie się. Hej, hej.
0: Jakbym tak jeździł rowerem w szalony sposób po takich właśnie torach, to chciałbym słuchać Prodigy na słuchawkach.
2: Chciałbyś słuchać?
0: No
2: to dobra, no to wyprzedzimy. Wyprzedzimy trochę i posłuchamy teraz, czyli Prodigy, The Prodigy, zwycięzca poprzedniej pary właśnie teraz.

0: Ostatnie dni lata, jeszcze latko trwa, swimming pools i drunk, możemy powspominać jak to było w te wakacje. Ja nie będę oszukiwał, że i był swimming pool w te wakacje.
1: Drunk.
2: Headshot.
1: Drunk.
2: Sit down.
1: Drunk.
2: Stand up.
1: Drunk.
3: Ale znam dobrze słowa. Drunk.
1: Drunk.
2: Alternator.
4: Bada boom, bada bang.
3: Kuba wspominał, że jeszcze nie było w tym alternatorze bitwy raperskiej, amerykańskiej, więc to jest właśnie ta bitwa. Na dwójeczce Arigato od Reggie Snow. Flows to immaculate. I'm still running, but the pigs ain't catching shit. Slug tipping and dipping, you see the solid. To dwójeczka, możecie głosować, dzwonić do nas 228277205. No albo SMS-y 886-971-971. To są SMS-y i WhatsAppy.
1: WhatsApp.
3: Na dwójeczce Arigato, Reggie Snow, możecie śmiało głosować. No to zaczynamy, otwieramy linię, widzimy, że już do nas piszecie wiadomości, ale możecie oczywiście dzwonić, do czego zachęcamy, bo lubimy z wami rozmawiać. 228277205 to jest numer do nas. Możecie nam oczywiście potwierdzać teorię z żółtym i czerwonym samochodem.
0: No, chciałem powiedzieć, że było zdjęcie, które rzeczywiście ją potwierdza, ale żeby coś było naukowo potwierdzone, to musi zostać jeszcze powtórzone.
3: Tak jest, dokładnie, także tak.
0: Piszecie jedynka, dobrze. O, tutaj w końcu jakaś walka, jedynek tak. I dwójek.
3: Halo, halo.
5: Halo, halo, witam was.
3: Witamy, Radio Campus.
5: Mateusz z tej strony.
3: Cześć, Mateusz, Kubów dwóch z tej strony. Co dla ciebie?
5: No ja poproszę Kedricka, Lamara.
3: No dobra, w takim razie zapisujemy.
5: Wspomnijmy lato. Tylko nie słyszałem, jaka jest teoria a propos tych aut, że żółte albo czerwone.
3: A, no to jest tak, że... Coś nie wiem, czy to jest powszechna teoria, ale moja teoria jest taka, że zawsze jak jest żółte auto, to obok niego jest czerwone auto. Czerwone auto może sobie stać w ogóle samo, ale jak jest żółte, to gdzieś dookoła niego jest czerwone na 100%.
5: Okej, okay. No ciekawe, ja się przyjrzę. Ja tylko słyszałem, że czerwone auta są najszybsze.
3: Jest tak, to prawda, może tak być. No nie, no dobra, to jest akurat fakt naukowy.
5: Kiedyś chyba najwięcej chyba koloru czerwonego było z takich kolorowych chyba aut kiedyś w statystykach. Że właśnie czerwonych najwięcej sprzedają.
3: Możliwe, chociaż teraz to już chyba, wiesz, się zmieniło, teraz to już jest raczej odcienie czerni, nie?
5: Tak, teraz wszystko szare, albo dopłata, jak nie, to wszystkie szare.
3: No słuchaj, no, fuch, może kiedyś to będzie też miało swój urok. Tak jak wspominamy te kolorowe auta, no to może czarne to też będzie jakiś taki, wiesz, wspominek dobry.
0: Kiedyś
3: nie?
0: Wrócą kolorowe i będziemy wspominać
3: czarne,
0: a potem się odwróci. Wszystko sinusoidą będzie w świecie.
5: Moda zatoczy koło.
3: Tak jest. A jakie plany na weekend? Jeszcze nam powiedz.
5: Ja wiesz co, wracam właśnie od żony, która mi powiła syna, więc na weekend będzie tak. No, żeby na weekend przyjmujemy ich do domu, więc...
3: No to gratulacje.
5: Takie sprzątanko.
3: Gratulacje, no to super info, to jest brawo normalnie, to jest świetne informacje. Wielka klasa.
0: Kasia Rodek tu kiedyś miała jakieś fanfary zapisane na konsolecie.
3: A, to nie mamy, ale...
0: Ale nie wiem gdzie.
3: Postaraliśmy się, no niestety muszę ci takie wystarczyć na razie, ale to dobrze.
5: Patrz.
0: Nacisnę coś, uwaga, albo zepsuję radio, albo nie, ale jest napisane aplauz.
3: No, to spróbujmy. Nic się nie stało.
0: Nie działa.
3: Dobra, to był mój aplauz. Mateusz, gratulacje jeszcze raz, dzięki bardzo. No i trzymamy kciuki, żeby wszystko było w porządku.
5: Super, bardzo dziękuję, do usłyszenia.
3: Trzymaj się, hej, hej.
0: Tutaj mamy teorię z drugiej strony, od kierowcy i właściciela żółtego auta, no który właśnie mówi, że on nie widzi zbyt często czerwonych.
3: A może słuchaczu, drogi Konradzie,
0: może to nie działa jak jakby posiadasz ten samochód. Musisz być po prostu przechodniem.
3: A może,
0: musisz
3: może
0: się
3: tak
0: znaleźć
3: być.
0: Przypadkowo w tym samym miejscu i tym ale samym czasie, widzimy, co ten żółty samochód.
3: Widzimy,
0: a tu
3: nie
0: ma też, przypadków.
3: Widzimy, jakie to jest też auto. To nie jest zwykłe auto. To jest auto typu piękne. W związku z tym może jesteś zapatrzony bardzo w swoje auto. Ja mam taką teorię. Bardzo piękne auto. Taki chyba nawet klasyczek już, nie? No, także... Także fajnie.
0: Tak, tutaj jest kolejny SMS. Jedna z pierwszych par, tytuł Get Down. Nie dosłyszałem, a mogę prosić o tytuł. Jeżeli chodzi ci o wykonawcę tej piosenki Get Down, to był to Zeppi Zep. A jeżeli chodzi ci o dwójeczkę, to wtedy rywalizowała z Back to Funk od Bash Baby i Tanego P. Ale Get Down jest wykonywane przez Zeppiego Zeppa. Zeppi Zep. Dobrze, to jeszcze zachęcamy do tego, aby do nas dzwonić, SMS-ować. Teoria żółtego i czerwonego auta działa tak, że nasz mózg automatycznie przyciąga to, na czym się skupiamy, więc jak sobie wkręcisz na banie, to będziesz szukać tego koloru.
3: Możliwe, możliwe, chociaż...
0: Czyli jesteś manipulatorem teraz tłumów. Teraz przez ciebie wszyscy szukają czerwonych samochodów.
3: To nie tak, jak myślicie.
0: Nie działa, bo jak jest w środku, to nie widzi, że jest żółte. O, no to...
3: O, właśnie, właśnie. Chociaż może widzieć maskę. Ale nie, dobra, nieprawda. To się zgadza, tak. Jak jest się w środku żółtego auta, to się nie widzi żółtego koloru, więc no, teoria dalej jest nieobalona. Ale możemy ją spróbować w tym alternatorze ją odpalić.
0: Przypominamy, że można wysyłać zdjęcia przez WhatsAppa, więc to jest najlepszy dowód naukowy. Zdjęcie.
3: Tak, najlepszy
0: już
3: dowód.
0: Kilka spłynęło, tak. No i one muszą
3: ale
0: jeszcze
3: widzę, że dzisiaj
0: dojść.
3: Próbujecie obalić tą teorię. To jestem w takiej, można powiedzieć, niekomfortowej pozycji, ale zmierzę się z tym. Zmierzę się z tym, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tyle powiem na razie. Tyle powiem, a teraz posłuchamy zwycięzcy poprzedniej pary, a był to nikt inny jak Jamal.

0: czyli Raz i Ment, którzy tworzyli swego czasu piękny zespół Raz Mentalizm. A na dwójce tym razem akurat kawałek Co mi zrobisz? Ja wiem i Kuba wie, co wy możecie zrobić w tej kwestii. Możecie do nas wysyłać SMS-y i dzwonić 228 27 7205.
1: Piękne powiedziane.
0: Tak można się dodzwonić, a 886 9197, tak można do nas napisać.
1: Tak.
0: No i korzystacie z tej możliwości, więc odbieramy.
1: Halo, halo. Halo.
2: O, cześć, cześć.
0: Cześć.
1: Cześć, hej, z kim mam przyjemność?
2: Z tej strony Bartek i obok siedzi moja dziewczyna.
3: Hejka.
1: Bartek, cześć. Klaudia i Bartek. Cześć, co dla was?
2: Wysłuchaliśmy dwóch propozycji, ale nie jestem przekonany do żadnej, o, więc nie. Po prostu oddaję swój głos Klaudii.
1: Okej.
3: Okay. Ostatnio leciał drama, to niech poleci drama z Desto.
2: Ale
1: nie, to tak, musisz zagłosować.
0: Na dwójkę.
1: Na dwójkę.
0: Czyli na Raz Mentalizm.
1: Dobra, ale możemy spróbować znaleźć wam to, co sobie życzycie, prawda? A co?
2: Tak?
1: Tak.
2: Super.
1: Spełniamy muzyczne marzenia, tylko podajcie mi proszę tytuł jeszcze raz.
3: Desto.
1: Desto?
3: Tak.
1: Dobra, to będziemy szukać w takim razie w bazie, zobaczymy, co możemy muzycznie dla was zrobić, ale postaramy się oczywiście.
2: Super, także
1: dzięki bardzo, trzymajcie się. Hej, hej.
2: Tutaj
0: prawdziwa walka SMS-owa, jedynka, dwójka. Ktoś wspomina koncert na skoczni. Nie wiem, czy widzieli, że Hubert Kropka grał ostatnio pierwszy chyba w historii koncert na skoczni narciarskiej w Wiśle.
1: Nie widziałem.
0: Niezły,
1: ale czas.
0: Tam był młyn z tego, co widziałem.
1: Halo, halo.
4: Dzień dobry, czy my się do Radio Campus zadzwoniliśmy?
1: Tak. Dzień dobry. Kubu w dwóch, Radio Campus. Z kim mamy przyjemność?
4: Iwona,
1: cześć Iwona. Co dla ciebie?
4: No więc jestem tutaj w ogóle w czwórkę i w ten, więc nie wiem, powiedzmy, że w piątkę. Na co głosujemy?
5: Na jedynkę.
4: Jedynkę.
1: Dobra.
0: To jeden głos.
1: Jeden głos na jedynkę.
0: Oprócz twojego.
1: Tak, musimy wszystkie głosujesz? Policzyć.
4: Też jedynka.
1: Dobra, mamy nie dwa.
4: A ty na co głosujesz?
6: Na dwójkę.
1: Dobra.
4: To czy... ja będę solidarna z dziećmi jedynka, a ty pies na co głosujesz? Pies.
1: Na jedynkę.
4: Pies nie umie mówić. No, na jedynkę pies, za dzieci.
1: No cóż, no to poczekamy, aż się nauczy, że tak
0: poczekamy
1: powiem.
0: Poczekamy do Wigilii i wtedy spytamy.
1: Tak. Zdecydowanie.
4: Zadzwonimy w Wigilię.
1: Bardzo dobrze. Zadzwońcie koniecznie do nas. A gdzie zmierzacie? Jeszcze tak zapytam. Oj, coś przerwało. Coś nas przerywa niestety. Halo, halo.
0: To chyba daleka podróż w takim razie.
4: Halo, halo.
1: O, teraz tak.
4: Dobra, jedziemy na weekendowy wyjazd z klasą sna.
1: Super. Super, tak. Elegancko, bardzo elegancko.
0: To życzymy, żeby wyjazd był...
1: Proszę.
0: Coś tam było słychać.
1: Coś jeszcze ktoś mówił?
4: Tak, tam jeszcze w tle mówią, gdzie jedziemy.
1: Aha, okej. I tam rozumiem, jakieś aktywności ciekawe będą.
4: Tak, będą.
1: No to super.
4: Takie mamy plany.
0: To życzymy wszystkiego dobrego w ten weekend i wspaniałej zabawy.
1: Tak, oby się wam wszystko wypaliło. Trzymajcie się, hej,
0: dzięki.
4: Miłego weekendu, cześć.
1: Również, trzymajcie się. No dobrze, to my w takim razie przechodzimy do zwycięzcy poprzedniej pary. Niewątpliwie deklasacja. Swimming Pools and Drunk Kendrick Lamar. To właśnie był zwycięzca.

0: Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Reklama.
1: 18.30, Wojciech Kopacz.
2: Akademicki Radio Campus.
1: Nie milkną echa słów byłego ministra obrony narodowej. Rusza 30. Festiwal Nauki. Powyborczy krajobraz Szwecji.
2: Wiadomości.
1: Nie milkną echa słów Mariusza Błaszczaka. Były minister obrony narodowej określił część polskich generałów w podeszłym wieku jako beton.
3: Generałowie starej daty powinni odejść na emeryturę. Źle, że oni wrócili teraz pod rządami Donalda Tuska. Doradcami obecnego ministra obrony narodowej są generałowie starej daty. Są ludzie, którzy swoje doświadczenie nabywali w Związku Radzieckim.
1: Do słów Mariusza Błaszczaka odniósł się obecny szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Korzystanie, zagospodarowanie wiedzy na przykład generała Mieczysława Bieńka, dowódcy, który pełnił najwyższą funkcję jako Polak w strukturze sił Stanów Zjednoczonych i wojsk natowskich. Niezwykłe doświadczenia z misji zagranicznych, z Iraku, z Afganistanu, czy pan generał Gruszka. Nieczerpanie z ich doświadczenia i w ogóle mówienie o generałach jako o betonie jest czymś okropnym, ohydnym.
1: O słowa Błaszczaka spytany też został prezes PiS Jarosław Kaczyński. Polityk ocenił, że armia przez lata nie była w wystarczającym stopniu nastawiona na realne prowadzenie wojny. Jarosław Kaczyński stwierdził też, że w armii, tu cytat, są takie siły, które chciałyby kontynuować to, co działo się w Polsce przez 30 kilka lat. Ruszył jubileuszowy 30. Festiwal Nauki. W programie setki spotkań, wykładów i lekcji. Wśród nich wykład Człowiek.exe, jak inżynier widzi ludzki organizm. Jego prowadzący, dr inżynier Krystian Jędrzejczak z Politechniki Warszawskiej, rozmawiał z naszą redakcją o tym, jak opowiadać o nauce w sposób przystępny.
5: Jeśli opowiadamy o sercu, to możemy przykorzystać analogii do pompy. Zwykle każdy, prędzej czy później, ma do czynienia z różnym rodzajem pompy, czy to związane z hydrauliką, czy z kanalizacją, czy innymi pokrewnymi zagadnieniami. Na przykład, jak mówimy o płucach, to często można wykorzystać analogię do systemu pompowania powietrza, klimatyzacji.
1: Jak zapewniał nas dr Jędrzejczak, ciało ludzkie można rozpatrywać jako bardzo złożoną maszynę. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak ta maszyna działa, zapraszamy na jego wykład. Odbędzie się on w piątek za tydzień o godzinie 15.15. Z biurka na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej przy ulicy Waryńskiego 1. Po więcej informacji o tegorocznym Festiwalu Nauki zapraszamy na stronę festiwalnauki.edu.pl. Kostiumy z najnowszej kinowej ekranizacji Lalki można obejrzeć na wystawie czasowej w Muzeum Łazienki Królewskie. Wśród nich stroje głównych bohaterów i bohaterek filmu. Izabeli Łęckiej w tej roli Kamila Urzędowska, Stanisława Wokulskiego granego przez Marcina Dorocińskiego czy prezesowej Zasławskiej w tej roli legendarna Maja Komorowska. Ekspozycję można oglądać w Pałacu na Wyspie, Starej Oranżerii i Pałacu Myślewickim. Przenieśmy się do Skandynawii. Po wyborach parlamentarnych w Szwecji kraj ten czeka zmiana władzy. Wczoraj premier Szwecji Ulf Kristersson podał się do dymisji. A dziś zadanie sformowania nowego rządu otrzymała liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson. Oznacza to początek rozmów z potencjalnymi koalicjantami. Wśród nich partia Lewicy, partia Centrum czy szwedzcy Zieloni. Trudnością okazać się mogą różnice programowe. Krytykująca kapitalistyczne rozwiązania partia Lewicy chce wejść do rządu. Na jej postulaty nie zgadza się natomiast partia Centrum, ugrupowanie reprezentujące drobnych przedsiębiorców.

0: No i przed chwilą jedna z waszych propozycji, spełniamy życzenia. I przechodzimy do centralnego punktu naszego dzisiejszego programu. Ponieważ na jedynce kawałek centrala. Noise Crypt i MJG, bądź też MJG. Ale ostrzegam, nie mówcie, że chcecie centralę, bo na dwójce też czeka centrala.
1: Nie spoileruj.
0: No i tak jak autorzy, my też czekamy na sygnał od was. Czy chcecie jedynkę, czy dwójkę, aby poleciała
1: całość. Ty dzisiaj rymujesz.

No i klasycznie czekamy jeszcze na wasze telefony, bo już one dobiegają końca. Ostatni alternator w tym tygodniu. 228 27 7205. To może być jedna z ostatnich okazji, żeby się do nas dodzwonić. No ale oczywiście czekamy na wasze SMS-y, WhatsAppy 886 971 971.

0: Zaczynamy to starcie 228-277-205. Czekamy na wasze telefony, SMS-y już.
1: Dwójka to jest taka definicja hip-hopu. Przekaz, yes. Wkurzenie kolesia normalnego na system, bunt.
0: Z bloku, wychowanego przez ulicę.
1: Wszystko, co ma hip-hop w sobie, to ma astma i centrala.
0: I centrala.
1: Ale tak. Jedynka także niczego sobie, więc może wolicie numer jeden. SMS-y już spływają, a czekamy także na to, abyście jeszcze nam powiedzieli, jaki macie plan na ten piątkowy wieczór, albo na weekend, albo jak wam ten tydzień minął. No i przede wszystkim, czy wolicie jedynkę, czy dwójkę. To jest w sumie prawdopodobnie ostatnia para, jak tak jednak myślę.
0: Jak tak jednak myślisz?
1: No, może wrócić. My tu jeszcze z jedną, ale chyba
0: zobaczymy. Ale zachęciłeś, wiesz co? Dramat. Nie wziąłbym cię jako konferencjera, wiesz?
1: Kurczaczki.
0: Ale no cóż, no dobrze, wybaczamy. Czytamy wasze propozycje, może jeszcze gdzieś tam wciśniemy w godzinę alternatorową. Zobaczymy, co to będzie w każdym razie. Tak, widzimy też potwierdzenia mojej w sumie reguły, którą wam podrzuciłem. Czerwone versus żółte
1: tutaj
0: auto.
1: To jest ważne pytanie do ciebie, czyli autora tej pięknej teorii.
0: Tak.
1: Czyli żeby zdefiniować teorię żółtego samochodu, czyli w jakiej odległości lub czasie się pojawia ten czerwony.
0: Dobre to jest. Możemy to zrobić, ale zaraz po tym telefonie. Halo, halo.
2: Cześć, tutaj znowu jesteśmy my z psem i przypomnijcie nam, co było... Na jedynce?
1: Na jedynce była centrala.
0: Na jedynce była centrala od NoiseScript i MJG, a na dwójce była centrala od Astmy, także dwie centrale.
2: No to może znowu dla bycia... No znowu na jedynkę, bo nie wiem na co innego. Bo jak jest
1: na tego sporo. Słuchaj, dobrze. Pamiętaj, fajnie być pierwszym niż drugim. No.
0: Tak. Także dobrze. Zapisujemy twój głos na jedyneczkę. Czy ktoś jest...
2: A to nie ma co?
0: Proszę.
2: Też jedynka.
0: Też
2: jedynka. Moja siostra też.
0: Dobra.
2: A mama? To ja tym razem na dwójkę.
0: Na dwójkę, okej. Dobra, czyli mamy 1-1-2.
3: Dwójkę.
0: Okej. Okay. Czyli
1: tym razem młodzież kontra rodzice.
2: Zambuś na jedynkę.
0: Zambuś to pies, no. Rozumiem, tak?
2: No.
0: Okej, okay, dobra, no to Zambusia tak zapiszemy tak ołóweczkiem, dobra? Bo on jednak nic nie powiedział. Jednak dalej czekamy na tą Wigilię. Wiecie jak jest. A czy my was pytaliśmy, dokąd zmierzacie?
2: Tak, do krokodyla.
0: Faktycznie.
2: Tam mój dziad.
1: Czy widzieliście po drodze może żółty samochód i czy obok niego był czerwony?
0: O właśnie.
2: Nie.
0: Bo jest, to się przypatrzcie, daję wam taką grę. Według mojej teorii zawsze jak jedzie jakieś żółte auto, to obok niego gdzieś jest czerwone. Zawsze tak jest.
2: No to mieliśmy autobus przed chwilą, który był żółty czerwony.
0: No to jest takie lekkie odstępstwo od reguły, ale szukajcie osobnych żółtego samochodu i czerwonego gdzieś obok. Mówię wam, to jest zawsze, pewniak. Jak nie
2: A
0: będzie...
2: mogę jeszcze pozdrowić moją klasę?
0: Oczywiście, proszę bardzo.
2: Pozdrawiam trzecią i wóz z bachmackiej szkoły. Bachmackiej.
0: Super, my też pozdrawiamy w takim razie.
1: Całym sercem
0: pozdrawiamy. I
1: trzymajcie się.
0: Trzymajcie się, bawcie się dobrze.
1: Narazka.
0: Pa, pa.
2: Pa.
1: Tutaj dostaliśmy zdjęcie, no widać ten żółty.
0: Widać
1: patrz,
0: żółty.
1: Nawet obok sklep jest
0: żółty, tak. I z tego co widzę, to są takie aleje jerozolimskie, tak? Więc tutaj, no tak.
1: Ja mam pewne wytłumaczenie, skąd ci się to mogło wziąć. Teraz jak rozmawialiśmy i zaraz też będziemy rozmawiać, to patrz, odbieram telefon i on się staje żółty. A obok jest czerwony przycisk do rozłączania
0: się. Może tak być, halo, halo.
4: Dzień dobry, witam, Adam z tej strony ponownie.
0: Cześć Adam, cześć, witamy cię ponownie. Co dla ciebie?
4: Poproszę na jedyneczkę.
0: Na jedyneczkę, czyli na centralę. No dobra.
4: Tak, a co do samochodów żółto-czerwonych, to ja się zgadzam w 100%, że to jest prawda. Że czerwony jest koło żółtego.
0: Aha.
4: Bo ja w pracy mam samochód czerwony, który tak więcej stoi niż jeździ, jak na razie.
0: Dobra.
4: A przyjeżdża do mnie, tacy tam do pracy, przyjeżdża taki mechanik żółtym samochodem. I wtedy jest czerwone koło żółtego.
0: No i słuchajcie, są teorie, których nie da się obalić, prawda? No mamy potwierdzenie, mamy zdjęcia, mamy wasze głosy, także to, no nie da się tego obalić. Adam, bardzo ci dziękuję, że to potwierdzasz, bo pojawiały się już pewne zarzuty, że coś wymyślam. Ale...
4: Niemożliwe. Ja myślałem, że tak może być, bo ludzie to tacy niewierni są, dlatego ja zadzwoniłem, żeby to potwierdzić.
0: Jezu, Adam, naprawdę uratowałeś mi życie dzisiaj. Ale super.
4: Cieszę się niezmiernie.
0: Bardzo fajnie, bardzo ci dziękuję za to.
1: Dzięki, Adam.
0: Dzięki, trzymaj się.
4: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
1: No, ale muszę przyznać, że słuchacz z WhatsAppa, który nam wysyła już któryś raz, najbardziej mi się podoba. Policzył nam 9 żółtych i 10 czerwonych w ostatnich 30 minut.
0: Okej. Okay. No i to jest tak zwana wielka klasa. Ktoś teraz jedzie,
1: to
0: liczy głosy.
1: Czego też każde badanie potrzebuje. Mocna statystyka.
0: Tak. Tak, zdecydowanie. O, dostaliśmy kolejne zdjęcie. Słuchaczy 534, bardzo dziękujemy. Super, naprawdę.
1: Dobrze, że zaraz kończymy, to będzie mógł się skupić na kierowaniu samochodem w końcu, a nie wysyłaniu nam zdjęć z trasy.
0: Właśnie, prosimy uważać, tak, nie polecamy zdjęcia z trasy. Mamy nadzieję, że to się odbywa, wiecie, poza, że tak powiem, jak stoisz, drogi słuchaczu.
1: Także ktoś inny wysłał nam zdjęcie, że ma czerwony samochód, ale nie ma żółtego, ale to jest w tej teorii zawarte, że czerwony może być bez żółtego, ale żółty nigdy nie będzie bez czerwonego.
0: Tak, tak, tak.
1: To działa tylko w jedną stronę.
0: Czerwony taki rozbebeszony, że
1: rozklekotany.
0: Nie, w sensie bez części, bez lamp, ale nie, fajnie, podoba mi się, fajna felga chyba w ogóle. A, to wiadomo. Dzisiaj naoglądałem programów motoryzacyjnych i teraz felgi oceniam. Nieważne, dobrze. Za 14 minut godzina 19, co oznacza, że zagadaliśmy się i nie będziemy robić już ostatniej pary. Ta była ostatnia, dlatego też zwycięzcę oczywiście podamy wam później, a tymczasem posłuchamy zwycięzcę poprzedniej pary. Był Hubert to kropka, który grał na
1: Wiśle na pewno koncert. Także poszedł tam kawałek Cotton Candy.
0: Cotton Candy na pewno było, to był też alternator, w którym byliśmy my, czyli Kubów dwóch.
1: Kuba Łasicki.
0: Kuba Sołtysik. Słyszymy się niedługo w różnych programach albo w tym, kto wie, jak się nasze ścieżki potoczą. Także było nam bardzo miło. Do usłyszenia. Pa,
1: dzięki.
0: Pa.
1: Na

0: Magazyn muzyczny.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością B.

0: Magazyn muzyczny.
1: Fisz Emadę Tworzywo, Piruety. To jest singiel, który zapowiadałam. Jest on oczywiście, jak słyszeliście, w towarzystwie Szczyla. A album Fisza Emadę Tworzywa już niedługo, bo z tego co kojarzę, 12 października. Kasia Rodek, dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj w magazynie muzycznym garść nowości i starości. To znaczy zestawiłam artystów tak, żeby były te nowe rzeczy, aktualne bardzo, no i może trochę starsze, chociaż teraz w przypadku Fisza i Emadę, no to będziemy w tym najnowszym towarzystwie ich numerów, bo te numery, które za chwilę polecą, znajdą się na albumie październikowym, czyli w tym momencie Tyle śladów razem z Sokołem i to jest numer, który pięknie się odnosi do tego, co było ponad ćwierć wieku temu, bo z jednej strony Czerwona sukienka, z drugiej strony rzeczy związane i teksty związane z Sokołem, to znaczy jego teksty tak naprawdę. Więcej o tych powiązaniach mówię w przedostatnim już odcinku sampli, coverów, bajerów, tam o Czerwonej Sukience i między innymi tych współczesnych odniesieniach opowiadam. Tyle śladów, potem 6 minut mądrości, Fisz, Emadę, Tworzywo.

0: sukienki pana Fisza.
1: Wiesz, że bask milknie cisza.
2: Sokół,
1: dziwne japy na afiszach
2: wokół.
1: Chodzę do klubu, bramka wita już na dworze. Selekcjoner pyta, czy chce VIP-a, główną lożę. Siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślugi łyk Helenki, brama marzenki. W ramach rozgrzewki, nie pamiętasz, to były wczesne 2000.

Jak przez mgłę niedorzeczne, brat. Na klatkach, na mieście, wszędzie 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser, soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.
2: Tyle ile

i w tańcu się nie bo karierę mam wielką jak Skolim. Przekupił Tytusa z asfaltu i wykupił złoty nakład i załatwił mi taniec z gwiazdami. Tak to wszystko prawda.

0: Magazyn muzyczny.
1: Cats and Dogs za nami, przed nami też, bo przed nami też nowy album tego duetu. Jak wszystko się dobrze ułoży, to za tydzień w magazynie muzycznym na spokojnie sobie albumu posłuchamy i z chłopakami pogadamy. Cats and Dogs jeszcze przed nami, w tym momencie Moln.

0: Magazyn muzyczny.
1: Block Party z nowym numerem. Not Your Problem, tak się nazywa ten numer. No i jak to w dzisiejszym magazynie muzycznym już jest, to znaczy połowa programu za nami, coś nowego, coś starego. To teraz coś starszego od Block Party właśnie. Bardzo szanuję ten zespół od wielu, wielu lat.

0: Magazyn muzyczny.
1: Blok party za nami w podwójnej odsłonie. A teraz Antony Czmierek, człowiek, którego możecie znać z numeru Yoga Teacher. Coś nowszego za chwilę od niego się pojawi. No i tradycyjnie dzisiaj w magazynie muzycznym zestawione nowe i stare. Antony Czmierek.

0: Magazyn muzyczny.
1: Jason Status za nami na deser dzisiejszego magazynu muzycznego. Zaproszenie koncertowe. Dizzy Rascal 11 października w niebie zagra i na koniec właśnie takie jego numery. Do koncertu będziemy jeszcze wracać, bo będą bilety i myślę, że sample covery Bajery o Dizzy Rascalu też się pojawią, bo to no duża historia, duże zasługi dla rozwoju muzyki. Dizzy Rascal na koniec magazynu muzycznego, Chester Rascal, no i oczywiście Bonkers. Kasia Rodek, do usłyszenia.

0: To co, nadal tylko oglądamy mieszkania w internecie?
1: Nie, jedziemy do Powsina. W One Life i Only Life są dni otwarte.
0: Wreszcie sprawdzimy wszystko na miejscu.
1: I zapytamy o specjalny rabat. Sprawia zaprasza na dni otwarte obu inwestycji od 17 do 19 września. Odwiedź biuro przy ulicy Łukasza Drewny w warszawskim Powsinie, poznaj dostępne mieszkania i skorzystaj z wyjątkowych rabatów. W One Life zostały ostatnie prawie gotowe lokale, a Only Life ma szeroki wybór mieszkań w budowie. Szczegóły na sprawia.pl.
2: Szukasz samochodu dla swojej firmy? Sprawdź VWF Store. Miejsce, w którym znajdziesz sprawdzone auta leasingowe z korzystnym finansowaniem. Skorzystaj z promocyjnego leasingu klasycznego z sumą opłat 105% plus gap. Oferta zakłada 36 miesięcy przy opłacie wstępnej 20% i wykupie 1%. Wejdź na store vwfs.pl i wybierz samochód dla swojego biznesu od Volkswagen Financial Services. Materiał stworzony z użyciem AI.
3: Reklama.

0: cómo leita stjörnumerkið.
1: Ég fann sem

0: Wczoraj jeździłeś ze mną, dzisiaj już cię nie ma.
1: Kaka, kaka, kampus.

Never seen, never heard.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Selector. Easy. 110.

97.1 FM. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.